0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 0-2-8. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodziak.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.

0: Radio SK.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle co.

0: SK Olsztyn News.
1: Magazyn reporterów SK Olsztyn 89.9 FM, Andrzej Brzozowski i nasz kolejny gość. Paulina Babuchowska, Biuro Karier UWM. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: A konkretnie specjalistka do spraw rozwoju zawodowego. Paulina za chwilę opowie nam o tym, co się będzie działo u nas na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, czyli oczywiście w Kortowie, bo zbliżają się kolejne targi pracy. To jest tak, że te targi pracy są organizowane cyklicznie i przed nami edycja 2026. Co się będzie działo 14 maja, bo już mogę zdradzić tą informację, że spotkanie tym razem w czwartek 14 maja.
2: Dzięki, Andrzej, za to pytanie. Faktycznie jest to impreza cykliczna. Odbywa się w tym roku po raz czwarty. To są stacjonarne targi pracy w Bibliotece Uniwersyteckiej na ulicy Oczapowskiego 12b. Targi będą się odbywały między godziną 10 a 14 i mamy w tym roku zaproszonych aż 64 wystawców. Są to firmy z naszego województwa, firmy również z województw ościennych. Niektóre mamy też marki międzynarodowe. Zapraszam serdecznie do poczytania na temat targów pracy na stronie uniwersyteckiej. Branże, jakie będą reprezentowane, to przede wszystkim wystawcy firm prywatnych, także dużych korporacji, administracji publicznej, ale też mamy NGOsy. Także każdy student, bo głównie oni są odbiorcami targów pracy, studenci, nasi studenci, studentki, mogą przyjść, zobaczyć, jak ten rynek pracy wygląda, porozmawiać z pracodawcami, zadać pytania. Również niektórzy pracodawcy są otwarci na rekrutację, także otwarci są na przyjmowanie CV, czy opowiadanie o programach stażowych i praktykach. Także naprawdę będzie się działo bardzo dużo. Z roku na rok te targi rosną w ilość osób, które zarówno prezentują swoją ofertę, ale również ilość studentów i studentek, którzy je odwiedzają.
1: I muszę potwierdzić, faktycznie tak jest, ponieważ miałem przyjemność być z wami na ostatnim wydarzeniu, czyli w 2025 roku. I ta liczba i samych wystawców, samych osób, które faktycznie chciały się pojawić podczas tego spotkania, ale samych także studentów bardzo mocno mnie zaskoczyła. Czyli z tego wynika, że studenci już powoli myślą, oczywiście studiując, gdzie ewentualnie by mogli dalej kontynuować swoją karierę, szukają pracy.
2: Zdecydowanie. I my spotykamy się ze studentami i studentkami również u nas w Biurze Karier na spotkaniach indywidualnych. Jest to poszukiwanie pracy, ale także planowanie swojej ścieżki zawodowej, która albo może być spójna z kierunkiem, który studiują, albo interdyscyplinarna. Mogą to być gdzieś kierunki, które łączą pewne kompetencje. Zdecydowanie nasza rekomendacja to jest zbierajcie doświadczenie. To jest obecnie na rynku pracy bardzo ważne. Coraz częściej mówi się o mierzeniu kompetencji bardziej niż zbierania lat doświadczeń w czymkolwiek. Tak? Także my też zachęcamy studentów, żeby o tym mówili, co potrafią, gdzie pracowali, co im to dało. Także jak najbardziej tutaj, jeżeli chodzi o uczestnictwo, to też staramy się, żeby te firmy zmieniały się z roku na rok, żeby była pewna różnorodność branż, różnorodność wystawców. W tym roku mamy około 30-40% firm, które są nowe, po raz pierwszy u nas. Także to jest bardzo ważne, bo studenci, no to żeby zapewnić jakąś
1: różnorodność
2: tak, w tym, co mogą zobaczyć i z kim mogą porozmawiać. Coraz częściej pojawiają się też oferty praktyk i staży. Mamy sytuacje, w których studenci znaleźli pracę wakacyjną, często staże, które przerodziły się w oferty pracy, także dla każdego na pewno coś będzie.
1: I to jest bardzo ważne, co powiedziałaś, Paulina, bo faktycznie bycie na stażu, bycie także, czy możliwość złapania się do jakiegokolwiek zakładu pracy, do jakiejś instytucji, niekoniecznie chodzi o to, żeby być od razu na etacie, ale znam takie osoby i znam takie przypadki, które gdzieś właśnie skorzystały z takiej możliwości, czyli stażu, praktyki, a potem się okazywało, że pojawiła się propozycja od zakładu pracy, że a może jednak stały etat, a może jednak jakaś inna forma zatrudnienia. Trzeba, Paulina, próbować, prawda? To nie jest tak, że ktoś przyjdzie do nas z jakąś fajną ofertą, ale trzeba po prostu od razu uderzać i od razu szukać takiej fajnej propozycji i nie trzeba się bać takich wyzwań.
2: Zdecydowanie. Programy stażowe teraz wyglądają zupełnie inaczej niż kiedyś. Mówię kiedyś, około 15-20 lat temu. Bardzo często są

0: oparciu o umowę o pracę. Bardzo często pracodawcy piszą, że to jest umowa w oparciu o pracę, ale z możliwością przedłużenia na stały etat. Są to płatne staże bardzo często, czyli nie jest to już postrzegane jako wyzysk i tania siła robocza. Pojawiają się te staże zazwyczaj w firmach, no korporacje mają bardzo, bardzo ustrukturyzowane programy stażowe, które też, do których studenci zdecydowanie przychylniej patrzą. Natomiast to, co będzie teraz na targach pracy, jest na pewno taką ofertą, którą warto, nawet jeżeli ktoś nie kończy studiów, warto się tym zainteresować, ponieważ może za pół roku, kiedy już będą na etapie szukania pracy, czy za rok, kiedy już te studia de facto skończą, będą mogli o tym myśleć z wyprzedzeniem, tak? Gdzie by chcieli pracować? Może nie są jeszcze ukierunkowani na to, co dokładnie w życiu chcieliby robić, ale program stażowy im otwiera drzwi do poznania różnych obszarów w danej firmie i podjęcia tej decyzji trochę później, ale już w oparciu o zatrudnienie i zbieranie doświadczenia.
1: Paulina, a jak pracodawcy nasi tutaj z regionu, ewentualnie z Polski, traktują studentów z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego? Są doceniani na rynku pracy?
0: Myślę, że jest to trudne pytanie do odpowiedzi. Z tymi osobami, z którymi pracujemy, wiemy, że na pewno, my też zresztą pytamy jako biuro karier, jaki jest sukces targów pracy, czy kandydaci właśnie z naszego uniwersytetu, studenci i studentki aplikują, także mamy na to pozytywny odzew. Wiemy, że nasi studenci są praktycznie w całym kraju, chętnie też do nas wracają, chętnie opowiadają o tym, jak zbudowali swoją ścieżkę kariery i ona jest naprawdę bardzo różnorodna w różnych branżach, także myślę, że tak. Myślę, że jest to coś, co na pewno gdzieś na rynku jest doceniane.
1: I mam nadzieję, że te osoby, które będą chciały znaleźć coś bardzo fajnego, jeżeli chodzi o swoją przyszłość,

0: zeszłym roku, ale też duże było zainteresowanie przeprowadzeniem takiej prelekcji. I faktycznie tematy, które będą się pojawiały, prelekcje będą dotyczyć, jak rozwinąć ścieżkę swoją zawodową, także będą dotyczyły kompetencji społecznych, aktualnych trendów na rynku pracy, pojawią się tematy nowych technologii. Bardzo częstym tematem, który pojawia się w przestrzeni rozmów studentów, albo obaw nawet, jest kwestia sztucznej inteligencji. Czy ona faktycznie zabierze pracę, czy jest w 100% w stanie zastąpić człowieka. Także ten temat na pewno się też pojawi, zwłaszcza w kontekście rekrutacji. Studenci będą mogli się dowiedzieć, dlaczego edukacja jest zawodem przyszłości, ale też jak podejść do procesu rekrutacyjnego w praktyczny sposób, gdzie właśnie jest ta rola rekruterów, gdzie jest rola sztucznej inteligencji w procesie rekrutacyjnym, a wszystko też uzupełnią pokazy tańca. Też zaplanowałyśmy tutaj rozrywkę taką, która pokazuje umiejętności naszych studentów. Będziemy mieć pokaz z endorfiny, także studenci pokażą swoje umiejętności taneczne, żeby uatrakcyjnić to wydarzenie.
1: Targi pracy, pamiętajcie, od godziny 10 do 14. Oczywiście oferta przygotowana przede wszystkim dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ale jeżeli ktoś by się znalazł z Olsztyna, kto by chciał przyjść i zobaczyć to wydarzenie, jest taka szansa, jest taka możliwość?
0: Jak najbardziej wydarzenie jest otwarte dla wszystkich osób, które chciałyby przyjść, porozmawiać z pracodawcami, czy zostawić swoje dokumenty aplikacyjne, także zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy mogą być na etapie poszukiwania pracy, czy rozpoznawania rynku, czy mają jakieś pytania do pracodawców, a wiemy, że czasami bardzo trudno jest dotrzeć do osoby. Te osoby będą u nas, także serdecznie zapraszamy, one w 100% są dla Was, w 100% są przygotowane do tego, żeby mówić, w jakiej branży firma działa, co dokładnie, czego dokładnie dotyczy jej działanie i w jaki sposób też można u nich starać się o pracę.
1: Paulina, często się mówi, że nasi studenci gdzieś uciekają od nas, czyli wyjeżdżają z Warmii i Mazur, bo brakuje tych faktycznie fajnych ofert pracy. Gdzieś szukamy zatrudnienia w dużych ośrodkach, jeszcze większych ośrodkach i faktycznie to się potwierdza w też w waszych tych badaniach, w waszej pracy?
0: Wiesz co, potwierdza się to, faktycznie studenci przychodzą i są zdecydowani, żeby zmieniać gdzieś miejsce poszukiwań pracy. Zazwyczaj jest to Gdańsk, ku mojemu zdziwieniu nie Warszawa, do której ja mam większy sentyment. Natomiast faktycznie myślą o tym, żeby wyjechać, ale dużo studentów też decyduje się na powrót. Także te migracje to jest proces płynny. Osoby wyjeżdżają, zdobywają doświadczenie. Myślę, że Olsztyn jest ciekawym miejscem do życia, może mniej ciekawym do zarabiania, ponieważ tego rynku ten rynek jest bardzo okrojony, jest tutaj mniej przemysłu. Natomiast ci ludzie też tutaj wracają i też rozwija się Olsztyn cały czas. Ja też mówię z perspektywy swojej, kiedy wiele lat spędziłam poza Olsztynem, wróciłam po wielu latach, także widzę tą bardzo dużą zmianę. Także jest w tym jakaś prawda, ale myślę, że jest to kompensowane tym, że jednak te osoby wracają.
1: Ale z tego wynika, że chyba warto poszukać, prawda? Zanim się gdzieś tam zdecyduje na ten odważny krok i na ewentualnie wyjazd. Ja nie mówię, żeby zostawać na siłę u nas w naszym mieście czy w naszym regionie, ale są te propozycje i czasami faktycznie my o tych propozycjach nie wiemy, a takim właśnie fajnym sposobem na odkrycie tego są targi pracy.
0: Wiesz co, bardzo często firmy mają ofertę, która w czasach po-covidowych te oferty są bardzo często skoncentrowane na możliwości pracy hybrydowej, a zazwyczaj jest to 2+3 albo 3+2, czyli 2 dni w biurze, 3 w domu albo 3 w biurze, 2 w domu. Duże korporacje na pewno są bardziej skłonne do takiego rodzaju pracy, ale też kodeks pracy daje nam możliwość, jeżeli oczywiście stanowisko na to pozwala, pracy zdalnej. Także są to rzeczy na dzień dzisiejszy w tych czasach do pogodzenia. Także ta praca może być w firmie międzynarodowej, może być częściowo zdalna, może być hybrydowa. Także nie ma już tych ograniczeń, które pewnie były kiedyś. I ci pracodawcy, którzy akurat do nas przyjeżdżają, w dużej mierze też zapewniają takie możliwości.
1: A możemy też od

0: zdalna, może być hybrydowa. Także nie ma już tych ograniczeń, które pewnie były kiedyś. I ci pracodawcy, którzy akurat do nas przyjeżdżają, w dużej mierze też zapewniają takie możliwości.
1: A możemy też od

0: dlatego byłoby mi ciężko wymienić wszystkich, a nie chciałabym ich tutaj jakoś różnicować ze względu na ważność. Także serdecznie zapraszam, na stronie UWM są mapy, dokładnie możecie zobaczyć, gdzie każdy wystawca będzie zlokalizowany. Możecie również zobaczyć, jakie będą prelekcje, kto je poprowadzi. Możecie przygotować sobie pytania, jeżeli takowe macie. Także serdecznie odsyłam do strony naszej strony Biura Karier, też na Facebooku, ale również do strony uniwersyteckiej.
1: Kolejne bardzo ważne pytanie i aktualne. Mamy rynek pracownika czy pracodawcy w tej chwili? Bo to cały czas się zmienia.
0: Wiesz co, to jest dobre pytanie, zwłaszcza w kontekście panelu, który ostatnio prowadziłyśmy, który dotyczył rynku pracy. Miałyśmy trzech panelistów z różnych branż. Teoretycznie na początku roku widziałyśmy spadek liczby ogłoszeń o pracę, które do nas wpływają. Powoli zaczęłyśmy też w rozmowach ze studentami widzieć, że ten rynek trochę przechyla się ku jednak stronie pracodawcy, a nie pracownika. Teraz tych ofert jest więcej. Myślę, że to jest też związane z tym, że jest jakby sezonowość jakaś w ofertach. Trudno powiedzieć, czy jest to rynek pracodawcy, ponieważ jest to sprzeczne z demografią. Teoretycznie więcej osób odchodzi z rynku pracy z tytułu emerytur i wieku, ale też więcej osób pracuje dłużej, więc pewna zastępowalność też powinna być, czyli powinno być wystarczająca ilość osób, żeby pokryć te stanowiska. Natomiast faktycznie problemy, które pojawiają się, takie wyzwania dla tych naszych studentów związane z wejściem na rynek pracy, to jest kryterium doświadczenia, zwłaszcza jeżeli jest objęte i pokazane w latach, czyli 3 lata dla studenta, który kończy studia, jest bardzo trudne do spełnienia, jeżeli nie ma doświadczenia żadnego zawodowego. Dlatego też mówimy, jakakolwiek praca i świadomość tego, jakie kompetencje rozwija, jest bardzo ważna. I kolejna rzecz to jest coś, co nazywa się ghosting. Po prostu wysyłają aplikacje, nikt się nie odzywa. I to też jest bardzo trudny temat, który w naszej debacie staraliśmy się odpowiedzieć. Także tu na pewno są jakieś narzędzia, trochę takie zrozumienie rynku pozwala, jak na to odpowiadać. Także ja bym była tu po stronie na razie obserwacji. Myślę, że może być to w kierunku pracodawcy, ale mam nadzieję, że tak się nie będzie działo. Mam nadzieję, że to będzie bardzo wyrównany balans, natomiast czas pokaże.
1: Ale Paulina, brak odpowiedzi ze strony pracodawcy podcina skrzydła osobom, które gdzieś szukają tej pracy, myślą sobie, to raczej chyba się nie nadaje do tego.
0: Bardzo mocno osłabia pewność siebie i takie poczucie, że mogę, że jestem wystarczający, wystarczająca, że mam kompetencje, że znajdę pracę. Czasami idzie to w bardzo ekstremalne myślenie, w ogóle nikt mnie nie zatrudni. Także na pewno nie jest to sprzyjające dalszym poszukiwaniom. Natomiast często problemy z ciszą po stronie pracodawcy na przykład wynikają z tego, że studenci nie dają w swoich dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych, co automatycznie blokuje możliwość kontaktu z taką osobą. Są różne elementy CV, które nie do końca mogą odpowiadać rekruterom, także naszą rolą w Biurze Karier jest też to, żeby wspierać ten proces, żeby przede wszystkim, myślę, że tak krótko mówiąc, nasza praca polega też na budowaniu świadomości, jak ten rynek pracy wygląda, jak można wesprzeć samych siebie w poszukiwaniu pracy i my jesteśmy osobami towarzyszącymi w tym procesie.
1: Będąc pracujący w Biurze Karier UWM, bardziej studenci czy bardziej studentki są tutaj waszymi gośćmi, waszymi klientami, że tak można powiedzieć?
0: Zdecydowanie studentki, natomiast również mamy studentów głównie kierunków technicznych. Studentki jak najbardziej, myślę, że są w większości, patrząc na to obiektywnie.
1: Paulina, wracamy w takim razie do wydarzenia, które odbędzie się 14 maja u nas na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Czego możemy się spodziewać po tym najbliższym spotkaniu, jeżeli chodzi o targi pracy?
0: Zapraszam wszystkich serdecznie, przede wszystkim do tego, żeby przyjść, zobaczyć, przeżyć i doświadczyć, pobyć trochę w rozmowie z naszymi pracodawcami, będzie ich 64, żeby zobaczyć, jakie prelekcje są dla Was ciekawe, przyjść, też posłuchać, zadać pytania, które możecie mieć, żeby zetknąć się z rynkiem pracy, tak, na 100% w rozmowie z człowiekiem, żeby podoświadczać po prostu. I mamy na to 4 godziny. 10, 14, 14 maja 2026 jest to czwartek, Biblioteka Uniwersytecka Oczapowskiego 12b. Serdecznie wszystkich zapraszam.
1: A zapraszała Paulina Babuchowska, specjalistka do spraw rozwoju zawodowego z Biura Karier UWM. Dziękuję Ci bardzo za przybycie do studia i widzimy się wszyscy. Przypomnijmy, 14 maja w czwartek między 10 a 14 obecność obowiązkowa, Paulina.
0: Koniecznie. Dziękuję ślicznie.
1: Do zobaczenia. Ja też dziękuję za uwagę. Andrzej Brzozowski.
2: SK Olsztyn News.
1: Magazyn reporterów SK Olsztyn, Andrzej Brzozowski. Zabieram Was w podróż Cabrio. W piątek, 1 maja, odbyło się ogólnopolskie otwarcie sezonu Cabrio na trasie Nidzica-Olsztynek-Elbląg. Ja byłem z Wami, no i oczywiście z eskowym mikrofonem na Cabrio przystanku w Olsztynku.
2: SK Olsztyn.
1: Ogólnopolskie otwarcie sezonu

0: Gabrio. Rajd Gabrio wystartował dzisiaj w Winnicy. Przypominam, że w sumie tych aut będzie ponad 150. Podkreślam, to nie jest tak, że tylko są to auta zabytkowe, ale będą także auta nowe. No i to jest jedyna niepowtarzalna okazja. W jednym miejscu będziemy mogli zobaczyć ponad 150 aut z odkrytym dachem. Idę do właściciela tego cudownego MG, który jest już na placu. Dzień dobry, masz na imię?
1: Tadeusz.
0: Jakim autem, jakim Cabrio przyjechałeś?
1: To jest MG z 1951 roku, dokładnie z 24 maja. Z papierów tak dogrzebałem się. Tak, nawet oryginalny numer ma na ramię nabity.

0: 150 aut z odkrytym dachem. Idę do właściciela tego cudownego MG, który jest już na placu. Dzień dobry, masz na imię?
1: Tadeusz.
0: Jakim autem, jakim cabrio przyjechałeś?
1: To jest MG z 1951 roku, dokładnie 24 maja. Z papierów tak dogrzebałem się. Tak, nawet oryginalny numer ma na ramię nabity.

0: Tam komfort w powietrzu.
1: Skąd ta miłość do cabrio? No w ogóle skąd auto zdobyłeś?
0: Historia mojego życia. W 73 roku byłem mieszkańcem Giżycka. Bo w 73 roku w Giżycku na ulicy Warszawskiej stał MG. Na brytyjskich numerach, żółty pamiętam, też na kołach szprychowych. Chodziłem koło tego samochodu, chodziłem. Troszeczkę już wiedziałem, że to jest bardzo szybki samochód na tamte czasy. I patrzyłem, marzyłem o tym samochodzie, ale byłem realistą, nigdy nie pomyślałem, że mogę go mieć. Nigdy. Teraz patrzę, że jednak marzenia, nawet te skryte, się sprawdzają. Przeszedłem na emeryturę, doszedłem do wniosku, że coś muszę robić. No to wtedy przypomniałem sobie o tym samochodzie. Sprawdziłem komisy te europejskie i znalazłem ten samochód w Holandii. Pojechałem, jak go zobaczyłem, jak nim przejechałem, to już wysiadłem na lawecie z niego. I po prostu na lawetę i przyjechałem do Polski. I jestem bardzo szczęśliwy, bo jazda tym samochodem, co prawda nie można jechać więcej, jeżeli chce się komfortowo jechać, niż 70 km na godzinę, ale kontakt z przyrodą, popatrzenie, ten warkot tego silnika, którego prawie słychać, a prawie nie słychać, to jeszcze jak ludzie to odbierają. Widzę, ile sprawiam radości ludziom, którzy patrzą, klaszczą, gwiżdżą, a najgorzej jest na skrzyżowaniach, jak dojeżdżam, mam pierwszeństwa, a oni wolą postać, popatrzeć i mówią, że ja mam jechać i jedź, a ja mam dylemat.
1: Bo to nie jest tania miłość, prawda?
0: Muszę szczerze powiedzieć, że ja je takie kupiłem. Technicznie troszeczkę poprawiłem, sprawy wyregulowałem, licznik prędkości uruchomiłem. Drobne sprawy, a jeśli chodzi o karoserię, o malowanie, o te chromy, nikle, to wszystko takie było. I ja naprawdę nic oprócz tego, że ścierkę i wtedy wygląda.
1: Pytanie, w jakim okresie jeździsz?
0: Bardzo się boję soli. W związku z tym czekam po zimie. W zimie nigdy nie jeżdżę. Po zimie, po pierwszych deszczach, żeby sól została zmyta z dróg i wtedy co dopiero wyjeżdżam. Bo sól jest straszna. Wejdzie tam, gdzie człowiek nie zobaczy, a swoją robotę zrobi. Także nigdy nie jeżdżę wtedy, gdy jest jakiekolwiek zagrożenie.
1: Czego życzyć miłośnikom cabrio?
0: Pewności, że dojadę.
1: Dzięki wielkie. Te wszystkie cudowne kabriolety już do nas jadą. Już gdzieś mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy tą potężną, cudowną ekipę, która do nas podąża. Jadą, przypominam, z Nidzicy. No i mam nadzieję, że za kilka minut już je zobaczymy. To robimy teraz szybką strzałę ze starostą Andrzeja Baką, starosta powiatu nauczyńskiego. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Panie Andrzeju, no zamówił pan pogodę idealną.
2: Tak jest, pogoda sprzyja dobrym. Pogoda sprzyja mieszkańcom Olsztynka, pogoda sprzyja kabrioletom. No, jak impreza związana z kabrioletami bez otwartego dachu i to by było słabo. W związku z tym rzeczywiście tym razem na majówkę nas rozpiściło. Przyszło od razu lato, cieszymy się bardzo, korzystajmy z tego. Ja z tej okazji chciałbym podziękować pani dyrektor Ewie Orłowskiej, ale również uczniom i nauczycielom zespołu szkół, który prowadzi powiat olsztyński, za przygotowanie najsmaczniejszego jedzenia, czyli potrawy, którą specjalizują się, gulasz, super zrobiony. Również kłaniam się panu burmistrzowi za to, że wspólnie możemy zorganizować tutaj na Szlaku Świętej Warmii w Olsztynku tak piękną imprezę. Arkowi dziękuję też za to, że wybrał ten Olsztynek na trasie Nidzica-Olsztynek-Elbląg. No i wiem głęboko, że państwo będziecie za chwilę podziwiali najpiękniejsze auta. Sami popatrzcie na te samochody, które jednak patrząc z perspektywy czasu, które mija od motoryzacji, te samochody produkowane w XIX i na początku XX wieku to są samochody z duszą. Samochody, które każdy ma wyjątkowy wygląd, ale też każdy ma to coś w sobie.
1: Poczekaj, bo to jest warunek taki, że miałeś przyjechać na kołach.
3: Tak, mam.
1: I teraz proszę bardzo, spójrz mi w oczy i powiedz, że przyjechałeś na...
3: Na kołach przyjechałem, przypłynąłem z Harwich do Rotterdamu i stamtąd na kołach.
1: Ile to było kilometrów w sumie?
3: No 200 tutaj na miejsce.
1: A skąd był taki pomysł na to, żeby pojawić się na tym rajdzie?
3: Pisałem z kolegą wcześniej, dołączyłem do grupy. Przyjechałem dwoma autami w ogóle. Raz jednym autem, przyjechałem drugim. Z kolegą byliśmy w kontakcie, no i jestem tutaj.
1: 200 to jest naprawdę już potężny no i cudowny wynik, ale kolega także ma 1300 tutaj

0: to więc to nie jest też taki zły wynik. Skąd do nas przyjechałeś?
1: Z Eindhoven. Prawie 15 godzin.
0: Dlaczego w ogóle pojawiłeś się tutaj? Czy przyjechałeś odwiedzić rodzinę, czy to był specjalny przyjazd na rajd?
1: Nie, to była sytuacja, że Patryk Szybowski, mój najlepszy kumpel, to mi zaproponował, żebym sobie kupił samochód, no i jak kupiłem samochód, no to trzeba przyjechać na urlop, tak?
0: Okej, okay, ale jakie masz kabrio? Teraz pochwal się. No bo wiesz, kupić samochód, każdy może, prawda, kupić samochód, ale w przypadku kabrio to nie jest takie łatwe.
1: To jest BMW Z3007, a 98.
0: Łatwo było znaleźć w ogóle kabrio?
1: To jest chyba największe szczęście, które mogłem trafić, bo trafiłem go za bardzo okazyjne ceny, że chyba takie nawet bym nie kupił.
0: Dziękujemy ci bardzo. Chyba nie ma nikogo więcej, kto by większą liczbę kilometrów pokonał, jeżeli chodzi tutaj o 200. Dla ciebie ten oto fajny upominek, w tej chwili wręczamy. Arkadiusz Łutowicz za moment wręczy nagrodę i to jest nagroda dla uczestnika, który pokonał na kołach najdłuższy odcinek z domu oczywiście, czyli wiemy, że to jest 2100. Liverpool, dobrze pamiętam? Liverpool, tak jest, czyli z Liverpoolu przyjechałeś do nas i ta nagroda już w tej chwili oficjalnie...
2: Czarny Lexus SC430 V8.
0: Rocznik?
2: 2001.
0: To był taki model, który chciałeś, czy po prostu pojawił się i myślę, dobra, biorę, niech będzie?
2: No ja je po prostu lubię, mam ich 4.
0: Nie, na serio? 4 aż?
2: Tak, 4. Znaczy inspiracja była taka, że kupiłem pierwszego z myślą, że wyjmę silnik, czyli 4.3 V8 i zmarinizuję go, włożę do swojej łódki. Kupiłem łódkę, do której były potrzebne dwa silniki, dokupiłem drugie auto i taka historia.
0: 4 kabli na chodzie?
2: Wszystkie na chodzie, one się po prostu nie psują. Tam nawet żarówki nie wymieniłem żadnym.
0: 2100 km to jest ten wynik, najlepszy wynik. Pani dyrektor, pani Ewo, czyżby to już było po jedzeniu?
3: Nie, oczywiście zapraszamy i jeszcze mamy zupę, także zapraszamy. Ci, którzy są głodni, ci, którzy jeszcze nie zdążyli i ci, którzy chcieliby skosztować, jak dobrze gotują moi kucharze i w Zespole Szkół w Olsztynku, zapraszamy. Mamy jeszcze zupę, chlebek.
0: To teraz jeszcze musisz, pani dyrektor, pani Ewo, powiedzieć nam, jaka to była dzisiaj zupa, bo ja muszę wam przyznać, byłem i testowałem tą zupę przed waszym przyjazdem. Zupa gulaszowa, no ale właśnie, powiedzmy dokładnie, co to takiego jest?
3: To jest zupa przygotowana dzisiaj od godziny 6, od samego rańca dla państwa. Zupa gulaszowa, bardzo treściwa.
0: Zespół Szkół imienia Mrągowiusza w Olsztynku, bardzo wam dziękujemy za to, że jesteście. Jak ci się podoba?
4: Nie, no jest super.
0: Fajne breki, prawda?
4: Tak, zdecydowanie. Jest na czym zawiesić oko.
0: Jest na czym zawiesić oko. A jak się panu podoba?
5: Ciekawie.
0: Zapytam się tak szybciutko jeszcze Pawła, Paweł Pietrzak. Jak podoba się ten zlot, to wydarzenie?
6: Bardzo fajne wydarzenie, które przyciąga bardzo dużą ilość uczestników do naszego miasta.
0: Robi wrażenie, prawda? Ta ilość tych aut.
6: Oczywiście, jak najbardziej. Bardzo dobre wrażenie i tak podobnie. Widać po uczestnikach, których tutaj widzimy.
0: Idę sprawdzić, jak wygląda sytuacja u naszych gości, którzy przyjechali do nas, są razem z nami. Dzień dobry. Skąd przyjechaliście?
7: Z Ostrudy.
0: Ostruda. A jakie auto jeszcze pochwal się, tak żeby nasi słuchacze i nasi...
7: Korweta.
0: Korweta.
7: 2019.
0: Wow.
7: 6,2 litra.
0: Ale wiesz co, widzę po tobie, że jesteś dumny.
7: O, strasznie.
0: Jak często używasz, czy jeździsz z otwartym dachem?
7: Z otwartym dachem tylko w lato, żeby jak deszczu nie ma, jak jest ładna pogoda.
0: Brakuje tej pogody u nas troszeczkę na Warmii i Mazurach?
7: Nie, ja nie narzekam.
0: Czy jest okej?
7: Okay? Jest okej. Okay.
0: Zawsze można znaleźć jakieś fajne okienko.
7: Fajnie, można znaleźć, można sobie pojeździć.
0: A jak ocenisz to w ogóle wydarzenie?
7: Bardzo fajne, jestem pierwszy raz w ogóle.
0: Rajd Cabrio 2026 i obok mnie kolejna cudowna ekipa, która pojawiła się na tym właśnie rajdzie. Przedstawcie się.
8: Dagmar Radow Biało.
9: I jej mąż Tomek.
0: No właśnie, powiedzcie mi, bo to jest dla mnie też niespodzianka duża, że was widzę tutaj w tym miejscu, no bo znam was już od wielu, wielu lat. Skąd taki pomysł, żeby Cabrio pojawiło się w waszym życiu? Zapytam się najpierw Dagmary.
8: To ja muszę przekazać głos mojemu mężowi, bo to on jest wyprawcą tych wszystkich wydarzeń, więc niech on się wypowie.
0: Okej, okay, Tomasz, no właśnie, Cabrio, piękne, czerwone.
9: Historia jest taka, że ja od wielu lat mam taką pasję i lubię stare samochody. I kiedy chciałem kupić kolejny, to żona postawiła warunek, że to musi być Cabrio i najlepiej czerwone, więc no, poszukiwania poszły w tym kierunku i faktycznie rzutem na taśmę zdążyliśmy na ten rajd, bo samochód jest u nas dopiero od tygodnia, także cieszymy się, że możemy być z tymi fajnie zakręconymi, pozytywnymi ludźmi.
0: No właśnie, Tomasz, jakie wrażenia te pierwsze, no bo po raz pierwszy uczestniczycie w takim właśnie rajdzie.
9: Pozytywni wariaci, tacy jak my. My dopiero wchodzimy w ten świat Cabrio, czy

0: i tych rozwianych włosów, zimnych głów.
1: Ale bardzo to lubimy.
0: I bardzo to lubimy od początku, a także będziemy się tu spotykać na pewno.
2: Pytanie a propos odpoczynku na Warmii i Mazurach, to jakie nasze są plusy u nas?
0: Znaczy nie ma piękniejszego miejsca niż Warmia i Mazury. Spokój, cisza i jeszcze do tego piękna pogoda, więc wybór jest jasny, jak dla nas.
2: Dzięki.
0: Dzięki.
2: Dzień dobry, przedstaw się.
3: Dzień dobry, cześć Tomek.
2: Jakie cabrio?
3: Od 9 lat w tym cały czas w tym samym, czyli od początku istnienia grupy, jedyne cabrio, które jest od początku na tych zlotach, czyli M4.
2: Okej, powiedzcie, jakie wrażenia po tym spotkaniu, kolejnym spotkaniu, czyli jeżeli chodzi o ogólnopolskie otwarcie sezonu cabrio?
3: Jak zawsze, cudowna impreza, cudowna atmosfera, cudowni ludzie przede wszystkim.
2: Widać, jakbyście czekali na to spotkanie, na to wydarzenie.
3: Czekaliśmy od jesieni, tak.
2: No bo to jest taka przerwa dla was, prawda? Czyli nastaje jesień, potem koniec, tak? Trzeba się zająć żoną.
3: Dokładnie, dokładnie tak. Ale to było pytanie z zaskoczenia.
2: Czekałem na to, jak zareagujesz.
3: Właśnie tak.
2: Była jakaś fajna perełka?
3: Wiesz co, same fajne perełki. To Porsche, które 911. Bardzo fajne, ta czerwona. Także same fajne auto.
2: To czego wam życzyć?
3: Słońca przede wszystkim.
2: I fajnego towarzysza albo towarzyszki?
3: To też, tak.
2: Dzień dobry, kolejna bardzo fajna brygada obok mnie. Przedstaw się.
4: Michał Zgłowski.
2: Michał, jakim dzisiaj cabrio jesteś z nami?
5: M4.
2: Jak ocenisz to wydarzenie teraz, tak szybciutko?
4: Jak co roku, rewelacja, genialnie, cudownie, akcje charytatywne i tego typu rzeczy, połączenie przyjemnego z pożytecznym.
6: Arek robi to pięknie.
2: Co fajnego jest w cabrio?
4: Jeżeli chodzi o moją osobę, no to te spotkania, no bo więcej to nic. No zimno, wieje wiatr.
2: Jakich zasad trzeba przestrzegać, jak się już jedzie cabrio z otwartym dachem?
4: No powyżej 200 jest strasznie niebezpiecznie. 280, no to już urywa głowę i w zasadzie tyle. No i uważać, żeby nie otwierać powyżej stówki, nie? No bo wtedy zwiewa dach i już tak jakby na stałe jest otwarty, nie?
2: Czego wam życzyć w tym sezonie? 26?
6: Takich udanych spotkań jak
4: na przyszły sezon droższe cabrio. Jakieś Ferrari może.
2: Ogólnopolskie otwarcie sezonu cabrio w Olsztynku i obok mnie burmistrz Olsztynka. Dzień dobry, Robert Waraksa.
7: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Bo jeszcze kabriolety nie wyjechały, ale teraz patrzymy sobie na tą piękną arterię prowadzącą z głównego placu Olsztynka. No i robi to potężne wrażenie.
7: Korek jak na Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Normalnie nie mogę się przyzwyczaić, bo nigdy czegoś takiego w Olsztynku nie widziałem. Idealne rozpoczęcie majówki dla miłośników, sympatyków motoryzacji, ale nie tylko, bo warto zobaczyć w ogóle tą społeczność, jak żyją, jak funkcjonują, jak są dobrze zintegrowani. Ja myślę, że te emocje, które tutaj nam towarzyszyły, to naprawdę idealne rozpoczęcie tego sezonu.
2: No właśnie, czego życzyć tym wszystkim, którzy jeżdżą z takimi właśnie autami, bo w tej chwili 100% aut mają te wszystkie kabriolety odkryte swoje dachy.
7: Bezpiecznej drogi i na pewno tak dobrych emocji, jak tutaj w Olsztynku zostały zaprezentowane. Niech wam towarzyszą na każdym punkcie waszej drogi, trasy, bo naprawdę robicie świetną robotę. Takie imprezy to też dobra okazja do odkrywania takich miejsc jak Olsztynek, który ma dużo do zaoferowania. Tak jak nasze hasło mówi, jedna wizyta nie wystarczy, zapraszamy częściej.
2: No i co, ruszamy chyba już, więc za chwilę będzie bardzo gorąco.
7: Tak, ruszamy, my jesteśmy w gotowości, będziemy wszystkich żegnać, prawie 200 kabrioletów.
2: No to jedziemy, panie burmistrzu.
7: Spokojnej drogi. Ty.
8: Olsztyn News.
9: Magazyn reporterów Eski Olsztyn, Ania Kuca. Witajcie, jak wygląda nasz rozkład jazdy na to wydanie? Na pewno wyruszymy w rejs po kanale Ostrucko-Elbląskim. Zajrzymy też do Arboretum w Kudypach z wiosenną wizytą, cały czas trzymając kciuki za maturzystów. Będzie dobrze. Połamania piór, długopisów, laptopów, czego tylko trzeba. A zaczynamy od podsumowania majówki na drogach i wodach Warmii i Mazur. 190 kolizji, 30 pijanych kierowców, 9 wypadków, których rannych zostało 12 osób, a jedna zginęła. To bilans 3-dniowej majówki na drogach i akwenach regionu. O szczegółach Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
10: Od początku działań związanych z weekendem majowym, a więc od czwartku do niedzieli włącznie, na drogach regionu odnotowaliśmy 9 wypadków drogowych, w których jedna osoba zginęła, a 12 zostało rannych. Policjanci byli też wzywani do 187 kolizji drogowych, a w trakcie prowadzonych kontroli zatrzymali 31 kierujących pod wpływem alkoholu. Policjanci wielokrotnie interweniowali też w weekend wobec kierowców, którzy w rażący sposób lekceważyli przepisy ruchu drogowego, jak choćby kierowca, który w sobotę wieczorem na drodze S7 w powiecie ostruckim rozpędził swoje auto do 211 km przy dopuszczalnej prędkości 120 km na godzinę w tym miejscu. W związku z popełnionym wykroczeniem w warunkach, jak się okazało, tzw. recydywy, mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 5000 zł oraz 15 punktami karnymi.
9: Ofiarą śmiertelną majówki na drogach jest 16-latek. Chłopiec był pasażerem.

0: Pasażerem osobówki, którą kierował pijany 45-latek. W trakcie szybkiej jazdy mężczyzna, wyprzedzając inne samochody, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Do tego tragicznego wypadku doszło w piątek w miejscowości Stawki koło Węgorzewa.
1: W trakcie wyprzedzania innych pojazdów stracił panowanie nad autem, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Pasażerami tego auta byli 39-latka i jej 16-letni syn. Cała trójka trafiła do szpitali. Nieprzytomny nastolatek został tam przetransportowany śmigłowcem. Niestety, mimo wysiłku lekarzy, po kilku godzinach zmarł. Jak ustalili policjanci, 45-letni kierowca tego auta miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów za wcześniejszą jazdę w stanie nietrzeźwości i liczne wykroczenia w ruchu drogowym. Tym razem również kierował nietrzeźwy, miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.
0: Mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Sprawą zajmują się śledczy z Węgorzewa. 45-letni kierowca trafił do szpitala w poważnym stanie. 39-letnia matka nastolatka także wymagała pomocy medycznej.
2: To jest magazyn Reporter Eski Olsztyn.
0: Samoloty patrolujące lasy Warmii i Mazur zmieniają bazę. Z Szyman przeniosł się na lądowisko w Gryźlinach. To tam stacjonują dwa dromadery do obserwacji i akcji gaśniczych. Lądowisko zostało zmodernizowane, między innymi wydłużono pas startowy. Po raz pierwszy na Warmii i Mazurach motocyklowy zespół ratownictwa medycznego będzie działał w oparciu o kontrakt z NFZ. To efekt zmiany przepisów.
3: Motocyklowy zespół ratownictwa medycznego pozwala znacznie szybciej dotrzeć do pacjenta, szczególnie w korkach i w trudno dostępnych miejscach. Jego rolą jest szybka ocena pacjenta, udzielanie pierwszej pomocy oraz zabezpieczenie poszkodowanego do czasu przyjazdu tradycyjnej karetki.
0: Mówi Agnieszka Budziszewska z olsztyńskiego NFZ-u. Zespół będzie pełnił dyżury od maja do końca września, w czasie największego napływu turystów. Szpital w Iławie rozbuduje lądowisko dla śmigłowców, tak by mogły na nim lądować maszyny powyżej 5 ton. Pojawi się też nowoczesny system przeciwpożarowy. Do czasu wykonania inwestycji śmigłowce LPR-u będą lądować na placu w pobliżu Bagienka przy ulicy Wojska Polskiego.
2: Słuchacie magazynu Reporterów Eski Olsztyn.
0: Chorujemy częściej i dłużej. W ubiegłym roku Polacy spędzili na L4 rekordową liczbę dni, a średnio najwięcej zaświadczeń przypadających na jednego lekarza odnotowano na Warmii i Mazurach. Tak wynika z danych ZOS-u za rok 2025. To 160 zwolnień przypadających na jednego lekarza. Każde z nich wystawione było średnio na 11 dni.
4: Niezdolność do pracy coraz częściej spowodowana jest czynnikami psychicznymi lub przeciążeniami. Jako jej przyczynę wskazuje się także wypalenie zawodowe, przeważnie wynikające z nadmiernego obciążenia obowiązkami, brakiem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, a także złymi relacjami w miejscu pracy.
0: Mówi Anna Grabowska, rzecznik ZUS-u na Warmii i Mazurach. Najmniej zwolnień lekarze wystawili w ubiegłym roku na Podlasiu. W całej Polsce w 2025 lekarze wystawili łącznie 27,5 miliona zwolnień lekarskich.
2: Zmieniamy temat w magazynie Reporterów.
0: Do tej pory wyprowadzali psy na spacery i sprzątali kojce. W lipcu w jednostce przy ulicy Opolskiej w Olsztynie wybrani więźniowie zamieszkają razem z psami ze schroniska. Na potrzeby programu zostaną zaadaptowane, wyremontowane magazyny. W pilotażu w Olsztynie weźmie udział 10 osadzonych i 6 psów. Projekt będzie realizowany także w zakładzie w Hajnówce, który podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Olsztynie. Jeżeli przyniesie oczekiwane efekty, ma zostać rozszerzony na inne jednostki w całej Polsce.
2: To jest magazyn Reporterów Eski Olsztyn.
0: Wodniacy zacierają ręce. Szlak Wielkich Jezior Mazurskich otwarty. Otwarcie obejmuje cały główny ciąg żeglugowy od Pisza po Węgorzewo wraz z wieloma popularnymi odnogami. Z żeglugi wyłączona jest w tym sezonie rzeka Pisa. Mimo że rejsy mogą dostarczać wielu niezapomnianych wrażeń, nie możemy zapominać o bezpieczeństwie. Jarosław Kowalski, bloger kanału Szalone Walizki i żeglarz.
5: Pamiętajmy o sprawdzeniu prognozy pogody, warunków na szlaku. Upewnijmy się, jaki jest stan techniczny naszego jachtu. Zabierzmy ze sobą kamizelki ratunkowe dla każdego członka załogi. Gdy już jesteśmy na wodzie, zwracajmy uwagę na znaki nawigacyjne, na głębokość wody, na ruch innych jednostek i zero alkoholu za sterem.
0: W tym sezonie z żeglugi wyłączony jest kanał Łuczański z powodu budowy obwodnicy Giżycka, w tym mostu drogowego. Wodniacy w regionie już zwodowali łodzie. Będą pełnić służbę do końca września. Na starcie sezonu ratownicy MOPR przypominają o aplikacji Żegluj. Dzięki niej możemy wezwać pomoc. Dyspozytor odbierając zgłoszenie będzie też miał sygnał o lokalizacji. 601 100 100 to numer alarmowy na jeziorach. Sezon oficjalnie otwarty również na kanale elbląskim. Dzięki pochylniom statki pokonują część trasy po trawie, podkreśla prezes żeglugi ostrucko-elbląskiej Cezary Wawrzyński. W tym roku po 15 latach przerwy będzie można przepłynąć całą długość kanału z Ostródy do Elbląga. Rejs trwa 11 godzin. Tomasz Nowociński.
6: Cezary Wawrzyński, prezes żeglugi ostrucko-elbląskiej.

0: Wałbrzyskiej. Panie prezesie, po 15 latach z powrotem będzie można ze Stoli dopłynąć do Elbląga. Mimo tego, że my wszyscy na Warmii Mazurach znamy ten kanał, to jednak ten kanał jest mało popularny w Polsce. Na świecie jest bardziej znany.
1: Bardziej znany? No, trudno powiedzieć, na ile w Polsce, na ile na świecie. W każdym bądź razie, no, ponad 160 lat już możemy pływać między Ostródą a Elblągiem, korzystając, no, z cudów hydrotechniki, a więc 5 pochylni, czyli 100 metrów różnicy poziomu wody pokonujemy, chodząc statkiem na wózek i jeździmy po szynach, ale tak naprawdę tym się chwaliby. Każdy pasażer może płynąć po trawie. I to jest fantastyczna rzecz, napędzana cała maszyneria tylko i wyłącznie siłą wody. I staramy się, no, turystów ściągać na ten kanał i z tym cudem techniki zapoznawać. No, fantastyczna przygoda, wspomnienia na całe lata i planujemy właśnie przywrócić jeden rejs Ostróda Elbląg i odwrotnie, który trwa 11 godzin. To jest naprawdę rejs dla wytrwałych, dla kodeserów, ale sądzimy, że tacy się znajdą. To jest powrót do tradycji, która, no, przerwana kilkanaście lat temu. Także chcemy pływać i na dłuższych trasach, i na krótszych, po jeziorze. Ciekawostka, szlak, który będzie, tutaj stoimy na statku na Jeziorze Trońskim, do Starych Jabłonek w tym roku skończy dokładnie 150 lat i też chcemy zrobić jakąś inscenizację otwarcia tego fragmentu.
0: Panie prezesie, z waszej statystyki, kto ze świata odwiedza kanał Ostródzko-Elbląski, bo zawsze nazywało się Ostródzko-Elbląski, tak. Chociaż nazwa geograficzna to jest kanał Elbląski.
1: Cały świat, naprawdę trudno wiedzieć, jaka teraz nacja, czy więcej Japończyków, czy Chińczyków, czy może Amerykanów. Jeszcze Grenlandczyka nie spotkałem, ale może minąłem, nie wiem. W każdym razie na pewno cały świat i Polacy, i kto wielu słyszało o tym kanale i naprawdę przyjeżdża, ale podkreślmy, że prędzej czy później doprowadzimy do tego, że kanał zostanie wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
0: Właśnie o to chciałem zapytać, jaka jest szansa?
1: No, szansa jest duża, tylko za chwilę będą prowadzone prace inwestycyjne, rewitalizacyjne na kanale, czyli najpierw musi się skończyć to, co nazywamy rewitalizacją, inwestycją. Wtedy jak przygotujemy odpowiednią infrastrukturę, wtedy rzeczywiście można dokończyć, bo prace trwają.
0: Ostatnie pytanie, panie prezesie, powstała książka, bo pan autorem jest tej książki.
1: Tytuł: kanał Elbląsko-Berlański, tak się kiedyś nazywał, w sugestowanych opowieściach. Także zachęcam, tak uważam, że ciekawa rzecz. Jest sporo pozycji na temat kanału, ale to proszę szukać w internecie, prosta sprawa do znalezienia.
0: Dziękuję.
2: Ostróda otwiera sezon turystyczny i żeglugowy na Mazurach Zachodnich. W planach na lato są wydarzenia muzyczne i sportowe, też powrót kultowego 11-godzinnego rejsu do Elbląga. Władze miasta zapowiadają atrakcje od majówki do końca września, w tym jubileuszowy festiwal reggae, koncert poświęcony Markowi Grechucie i Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym. W programie są też Dni Ostrudy i Dni Morza.
3: Rafał Dąbrowski, burmistrz Ostrudy.
0: A panie burmistrzu, będzie powrót. Po 15 latach co się dzieje?
3: Wraca kultowy rejs z Ostrudy do Elbląga. Niektórzy mówią, że rejs dla wytrwałych, bo to 11 godzin na wodzie, ale przeżycia i wspomnienia niezapomniane. Zachęcamy do korzystania z tego naprawdę wyjątkowego, jedynego w swoim rodzaju rejsu, a także do korzystania z innych rejsów oferowanych przez żeglugę ostródzko-elbląską, od rejsów spacerowych po Jeziorze Drwęckim, po przejażdżki partyboatem, czy też rejsy po pochylniach, takie już w nieco mniejszym niż 11-godzinnym wymiarze. Oferta żeglugi jest naprawdę skrojona pod każdego turystę i nie tylko, bo wielu ostrudzian rokrocznie także korzysta z usług tej spółki, także zachęcamy do tego, aby pływać po trawie razem z nami.
0: Panie burmistrzu, dlaczego zaprzestano 15 lat temu rejsów po kanale elbląskim? Po całości?
3: No, trudno powiedzieć. Na pewno nie jest to łatwy z punktu widzenia marketingowego produkt, bo mamy tutaj do czynienia z taką całodniową wyprawą. Trudno mi mówić o powodach, dla których ktoś kilkanaście lat temu taką decyzję podjął. My po wielu rozmowach z prezesem żeglugi ostródzko-elbląskiej, panem Cezarem Wawrzyńskim, doszliśmy do wniosku, że jest to jeden z takich najbardziej rozpoznawalnych produktów żeglugi i że warto do tego wrócić, warto spróbować. Zobaczymy, jakim powodzeniem będą się te rejsy cieszyły w sezonie żeglugowym 2026.
0: Dużo mieszkańców Polski nawet nie wie, że taki kanał unikatowy na skalę światową, wpisany do UNESCO już?
3: Nie wpisany jeszcze, ale przymiarki trwają.
0: W ogóle istnieje i są takie atrakcje. Co jako miasto, no bo to jest kanał elbląski, bardziej kojarzony jest z Ostródą niż z Elblągiem. Co zamierzacie zrobić w przyszłości, żeby jednak zachęcić do korzystania z tego kanału, bo nie tylko przecież można korzystać z usług żeglugi, ale też można jachtem się przepływać.

0: No to prawda, kanał Ostródzko-Elbląski, bo ja zawsze tej nazwy używam i używać będę. To atrakcja nie tylko na skalę regionu czy kraju, ale jedyne takie miejsce na całym świecie. Staramy się wychodzić z promocją poza Warmii i Mazury, nawet w niektórych momentach poza nasz kraj. To jest jednak praca wieloletnia, taka, która te ostateczne, największe owoce przyniesie dopiero pewnie w przeciągu kilku najbliższych lat. Pracujemy, tak jak już pan redaktor wspomniał, nad tym, aby wspólnie z Wodami Polskimi, bo to instytucja, która jest zarządcą samego kanału, by to miejsce w przyszłości, ale takiej bliżej nieokreślonej, to też na pewno sporo lat pracy przed nami, by został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wydaje mi się, że jest to takie wyjątkowe miejsce na mapie Warmii i Mazur, biorąc pod uwagę to, że w tym regionie tych cudów UNESCO nie ma, no to faktycznie ten kanał i ten wpis mógłby przysłużyć się do tego, że jeszcze mocniej z kopyta ruszyłaby nasza oferta rejsów i ludzie jeszcze chętniej korzystaliby z tej wyjątkowej atrakcji. Trzeba jednak pamiętać o tym, że sam kanał ma swoją określoną przepustowość. To też nie jest tak, że przysłużyłoby się temu miejscu to, aby nagle miliony dodatkowych ludzi tym kanałem płynęły, ale cieszy fakt, że wspólnie z Wodami Polskimi, z Urzędem Marszałkowskim, poprzez Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego od tego już roku będziemy prowadzić inwestycje na kanale warte ćwierć miliarda złotych. Także wzmocnimy ten kanał. To też dobry przykład tego, że wspólnymi siłami, działając w kooperatywie, można sprawić, że ten kanał będzie i lepiej dostrzegany, no i bezpieczniejszy.
1: Mówił burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski. W ostatnich latach najdłuższym rejsem po kanale Elbląsko-Ostródzkim był trwający około 4,5 godziny rejs statkiem po trawie między Elblągiem a Pochylnią w Buczyńcu. A w tym roku po 15 latach będzie można znów przepłynąć całą długość kanału Elbląskiego z Ostródy do Elbląga. Rejs trwa, bagatela, 11 godzin. Pierwszy 11-godzinny rejs zaplanowano pod koniec maja. Statek wypłynie rano z Elbląga. Wieczorem zakończy trasę w Ostródzie, skąd turyści mogą wrócić autokarem. Następnego dnia popłynie z kolejną grupą pasażerów w odwrotnym kierunku. Na razie testowe wyprawy będą organizowane raz w miesiącu przez cały sezon. Jeśli chętnych będzie dużo, to w przyszłości takich rejsów ma być więcej. Słuchacie magazynu reporterów Eski Olsztyn. To teraz przenosimy się do miejsca, które oddalone jest od Olsztyna o zaledwie kilka kilometrów. To jeden z najcenniejszych obiektów przyrodniczych w naszym regionie, podkreśla Adam Pietrzak z Lasów Państwowych w Olsztynie.
2: Położone jest zaledwie kilkanaście minut od centrum Olsztyna, a jednocześnie daje możliwość pełnego zanurzenia się w ciszy i spokoju lasu. Na odwiedzających czekają alejki spacerowe, kolekcje drzew i krzewów z różnych stron świata, rośliny oczywiście rodzime, także te charakterystyczne dla Warmii i Mazur, a także liczne zakątki sprzyjające odpoczynkowi.
1: Arboretum w Kudypach czynne jest codziennie, możecie je odwiedzać aż do końca października. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was dziś w magazynie. Ania Kuca, dzięki, trzymajcie się.
3: SK Olsztyn News.
4: Gość w Radiu SK Olsztyn 89.9, Adrianna Surowik. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, ale ja lubię ten twój głos.
4: Adrianna, Olsztyn w stylu vintage. Zbliża się kolejna edycja tego właśnie wydarzenia. No i to jest tak, że znowu spotkamy się w niezwykłym miejscu, bo na lotnisku, i będzie można naprawdę zobaczyć cudowne, wspaniałe rzeczy. I mało tego, zobaczyć, dotknąć, ale także je kupić. Powiedz mi, co się będzie działo podczas już 8 edycji?
5: Tak, 8.
4: No to lecimy. Co się będzie działo w tym razem?
5: Będzie dużo mniej wystawców. Może nie dużo, ale będzie mniej wystawców, więc cieszę się z jednej strony, bo jest to dla mnie trochę nowe doświadczenie. Będzie trochę bardziej wszystko porozkładane, żeby odwiedzający mieli więcej miejsca do przejścia, ale plus jest taki, że będą fajni wystawcy, ponieważ będą kosmetyki naturalne, będą dwa stoiska z kosmetykami naturalnymi, czego jeszcze nie mieliśmy na targach. W sensie raz mieliśmy, ale to bardziej takie dla zdrowotności było i do wewnątrz, że tak powiem. I co? Będą książki, 13 metrów książek, czasopism, a także cudowna sprawa. 10 metrów stanowiska z płytami winylowymi, bardzo sporo stanowisk z ubraniami, ręcznie robione rzeczy i też mam stanowiska, które będą charytatywne, na czym bardzo mi zależy. Również jest organizowane wydarzenie przez rowelownię i ekipa będzie przyjeżdżała do nas na targi vintage rowerami, ale mnie to cieszy normalnie. I jakby cel

ręcznie robione rzeczy i też mam stanowiska, które będą charytatywne, na czym bardzo mi zależy. Również jest organizowane wydarzenie przez Rowelownię i ekipa będzie przyjeżdżała do nas na targi vintage rowerami, ale mnie to cieszy normalnie. I jakby cel

0: już w najbliższą niedzielę, 10 maja, od godziny 9 do godziny 18. I samochody zostawiamy po lewej stronie na parkingu i od parkingu preferujemy spacerek w stronę targów. Zawsze to dla zdrowotności niedziela, więc sielsko, anielsko, spokojnie, serdecznie zapraszam.
1: Adrianna, muszę zapytać się o pomysł, w ogóle, żeby stworzyć coś takiego. Skąd on się pojawił w twojej głowie? Byłaś gdzieś, widziałaś już takie wydarzenie i potem stwierdziłaś, że koniecznie trzeba coś takiego zorganizować u nas w Olsztynie?
0: Wiesz co, ja w Warszawie pracowałam przy takich targach podczas chyba 2 czy 3 edycji. Ogólnie wywiodło to się stąd, że pracowałam w takiej dużej, dość znanej galerii handlowej właśnie tam, gdzie była właśnie taka ekipa i taka energia, jak można powiedzieć, jest u mnie na targach. No ja bardzo dobrze to wspominam. Do dziś mam z ekipą kontakt. Jeżeli czegoś potrzebuję, to też konsultuję. Staram się też dostosowywać nasze terminy targów w Olsztynie do tych targów, które są tam w Warszawie. Po prostu też z lojalności, bo z tego, że po prostu gdzieś tam oni mnie wspierają, ja staram się też klikać u nich różne rzeczy. No i są taką moją inspiracją do tego wszystkiego. I tak właśnie stwierdziłam, że u nas w Olsztynie tego nie ma i warto jest po prostu coś takiego wprowadzić. No i jak widać, dobrze się to przyjęło, bo to jest już 8. edycją. No tak jak wspomniałam, bardzo mnie to cieszy i tylko zależy mi na tym, żeby jak najbardziej mieszkańcy dobrze się czuli podczas tych targów, bo chciałabym, żeby wszyscy pamiętali bardzo doskonale o tym, że to są targi dla mieszkańców. To są targi dla was. Ja jestem tu tylko organizatorem i bardzo mnie cieszy, jak przychodzicie, jak witacie się ze mną, mimo to, że często mnie nie znacie, a kojarzycie mnie z mediów społecznościowych i przychodzicie, dzielicie się swoimi spostrzeżeniami, które ja często też wprowadzam. No, bardzo to doceniam po prostu. Kocham energię tych targów, kocham ludzi, którzy mnie odwiedzają, kocham wystawców odwiedzających i ten taki wiesz, to jest dla mnie tak bardzo pozytywna energia, organizowanie tych targów. Ja to czuję, wiesz, dużo, dużo wcześniej, przed w ogóle rozpoczęciem samego dnia targowego. No, ale dzień targowy jest już dla mnie po prostu taką petardą wewnętrzną, że ja mam doładowanie na kolejne, wiesz, kolejny dłuższy czas. Bardzo to doceniam.
1: Czyli tak to w skrócie, moi drodzy, wygląda, jak zresztą i widzicie, i słyszycie. Targi Olsztyn w stylu vintage, do kogo są skierowane? Bo powiem ci szczerze, że sam byłem zaskoczony bardzo mocno. Pomyślałem sobie, że będzie być może trafiała do ciebie taka klientela troszeczkę starsza, która będzie szukała tych wspomnień lat 2000, 90., 80., być może nawet i 70., a tu się okazało, że bardzo też dużo młodych ludzi pojawiło się.
0: Myślę, że zdecydowanie większą ilością osób są młodzi ludzie. No wiesz, trochę te klimaty vintage, lat 2000, wszystko wraca, no a to wszystko oscyluje się właśnie na moich targach i oni dużo chętniej to przychodzą i to kupują. Wiesz, w galerii, no są takie rzeczy, ale to nie są rzeczy, które będą ponadczasowe i będą na lata tak naprawdę, no nie oszukujmy się, te rzeczy są tylko na chwilę, no i jakby wychodzą zaraz, bo nie wiem, się przetrą, bo są po prostu słabe jakościowo, a wystawcy, którzy do mnie przyjeżdżają i którzy prezentują nam te rzeczy, jakby oni, wiesz, mocno prowadzą mocną selekcję tego wszystkiego, tak? I oni dbają o to, żeby to nie było, wiesz, kupione i przyjść i sprzedać, tylko wiesz, oni też starają się o to, żeby wyprać te ubrania, żeby je tak, żeby
1: doprowadzić.
0: Tak, je doprowadzić do takiego stanu, żeby one były już zdatne do tego, żeby je kupić, tak? I to jest fajne, że nie musimy chodzić do second handów, tylko przychodzimy do takiego, wiesz, vintage shopu, który ma dla nas przygotowane już te perełki, wyselekcjonowane, tak? Więc super ekstra. No jakby, wiesz, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Są kobiety, które, wiesz, są po 60, po 70 i też noszą takie ubrania. To zależy, w czym dobrze się czujemy. To już mówię też jako stylistka bardziej, bo no jakby, jeżeli dobrze się w czymś czujemy i umiemy łączyć różne rzeczy, no to będziemy się też czuć dobrze w takich, wiesz, rzeczach vintage, tak? No zależy, co mamy w szafie i jak to wszystko łączymy.
1: Okej, ale powiedziałaś, że kobiety, ale mężczyźni też przychodzą, chłopacy. Widziałem to zresztą i też fajnie się odnajdują w tym właśnie klimacie. To nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie skierowane, bo moda, można by gdzieś tam faktycznie pomyśleć sobie, że większość pań powinna pojawić się na takim właśnie wydarzeniu, ale będąc wcześniej, jeżeli chodzi o wcześniejsze edycje Olsztyn w stylu vintage, panowie też się tam bardzo ładnie odnajdowali.
0: Tak, i fajne jest też to, to, że właśnie też przy tej edycji, jak i przy poprzednich, bo Kamil też był na poprzednich edycjach, będą bluzki wyselekcjonowane, takie piłkarskie. Różne rzeczy będą właśnie też dla panów. Jakby ja nie umiem tak dokładnie powiedzieć, bo wiesz, wystawcy przywożą różne rzeczy, opisują gdzieś te swoje

0: Marki ja bardzo dużo widzę bardziej podczas targów lub po prostu na zdjęciach i na opisach to, co oni tam przywożą. No tak jak mówię, będą też nowi wystawcy i też coraz częściej wystawcy są to panowie, więc oni często jakby już podchodzą do selekcji raczej męskiej, tak? Więc tym bardziej uważam, że wiesz, każdy znajdzie coś dla siebie, tak? Tym bardziej, że mamy jeszcze płyty winylowe przy każdej edycji. Teraz będzie 13 metrów książek, czasopism, jakichś, wiesz, komiksów, a są ludzie, którzy, wiesz, uwielbiają to czytać, zbierać, składować i tak dalej, więc no to uważam, że też jest gdzieś tam dla panów bardzo mocno. Będą małe takie motorki, chyba 3 czy 4, też do obejrzenia, wiesz, czy dla dzieci, czy dla panów. No przeróżne rzeczy, jakby wystawcy tak mnie zaskakują zawsze pozytywnie, że wiesz, no tego nie da się opisać, dopiero podczas targów to, wiesz, widać, wybrzmiewa i czuć, i słychać, i w ogóle fenomenalnie.
1: Pamiętajcie, 8 odsłona targu w spotkanie Olsztyn w stylu vintage już w najbliższą niedzielę. A jakbyśmy teraz jeszcze mieli tak troszeczkę powspominać, poszperać w pamięci, twojej pamięci, to co cię najbardziej zaskoczyło podczas tych wcześniejszych edycji? Były jakieś takie fajne perełki? To co cię w ogóle powaliło na kolana? Musiało być coś takiego na pewno, bo to jest tak, że organizujesz, przygotowujesz jakieś wydarzenie, ktoś jednak przyjeżdża i coś ma bardzo fajnego, fenomenalnego. Tak jest.
0: Wiesz co, odpowiem ci tak, jak dzisiaj też odpowiadałam na takie pytanie. Tak samo odpowiem, bo to jest w moim sercu. Uważam, że każdy wystawca i każda rzecz, która tam jest, jest wyjątkowa, unikatowa i jedyna w swoim rodzaju. Tam nie znajdziesz dwa razy takich samych rzeczy. Tam mimo to, że wiesz, gdzieś tam ja staram się weryfikować to, jaki wystawca do mnie przychodzi, to jakby niepodważalne jest to, że i tak wszystko mega się różni. No, jeżeli ktoś zajmuje się przerabianiem ubrań, to te ubranie, wiesz, nigdy nie będzie takie same na jednym stoisku, a nigdy nie będzie takie same na drugim stoisku. Jakby zawsze będzie ta różnorodność, nie będzie się to powielało, no bo każda osoba, która się u mnie wystawia i w ogóle w życiu też tak jest, będzie inna. My jesteśmy inni, po prostu. Nie ma w nas konkurencji, nie ma w nas, nie możemy się porównywać do kogoś totalnie, bo nie ma drugiej takiej osoby. Jesteśmy, wiesz, pojedynczymi jednostkami i im bardziej wierzymy w siebie, tym lepiej na tym wychodzimy i tak samo jest tutaj z wystawcami, tak? Wiesz, ja mam wystawców na przykład z biżuterią i był długi czas, że wiesz, gdzieś tam starałam się pilnować tego, żeby biżuteria mi się nie powielała, ale ja sama już przy pierwszym takim researchu doszłam do tego, że nie ma opcji, żeby się to powieliło, bo po prostu nawet koralik przy koraliku nie będzie taki sam, wiesz, leżał. Nie ma takiej

tego, żeby biżuteria mi się nie powielała, ale ja sama już przy pierwszym takim researchu doszłam do tego, że nie ma opcji, żeby się to powieliło, bo po prostu nawet koralik przy koraliku nie będzie taki sam, wiesz, leżał. Nie ma takiej

0: Ja te rzeczy, jeżeli je dostaję, bo często też dostaję prezenty od wystawców w ramach podziękowań, lub jeżeli sama je kupuję, to jakby ja jestem dumna, że ja mogę to nosić. I jak mnie ktoś pyta, skąd to masz, to ja z dumą mówię, że to jest od mojego wystawcy, bo też to są rzeczy, które no ja cały czas noszę i nic się z nimi nie dzieje, po prostu. Najzwyczajniej w świecie, mimo to, że wiesz, gdzieś tam na przykład mam saszetkę od dziewczyn i ta saszetka jest zrobiona jakby z rzeczy, które już były używane i z nią się nic nie dzieje. Nic. Jedyne co to mogę wyprać, wiesz, bo wiesz, gdzieś tam jest noszona, obijana i tak dalej, ale to też jeszcze do tej pory jej nie prałam, wiesz, jakby w sensie takim, że dziś mogłabym ją wrzucić, żeby tylko ją odświeżyć, na takiej zasadzie, bo to są tak dobre materiały.
1: Hangar, lotnisko Dajtki, to jest też fajny klimat, żeby takie coś zorganizować, czyli
0: najlepszy
1: targi.
0: To jest...
1: Bo szczerze mówiąc, powiem ci, że na początku, jak faktycznie rzuciłaś hasło, że w tym miejscu będziemy organizować to właśnie spotkanie, czyli ty będziesz organizować to spotkanie, bo zawsze SK jest z tobą. Pomyślałem sobie, co zrobić, żeby na to lotnisko faktycznie zachęcić ludzi, żeby oni się pojawili tam, żeby oni przyszli i zobaczyli to wszystko, co tam się będzie działo. Ale faktycznie, jak zobaczyłem potem już to miejsce, to stwierdziłem, że kurczę, jednak taki klimat jest fajny, ale też trzeba tam dojechać.
0: No wiesz, ja nie myślę o takich rzeczach ogólnie. Uważam, że nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli ktoś chce, to po prostu wsiada w samochód i przyjeżdża. Jeżeli nie w samochód, to w rower. Wiesz, ja ostatnio wzięłam dziecko i za to, że doszłam na Dajtki na jakieś tam wydarzenie i wszyscy, ale jak? Ja mówię, no przez las, później przez miejską i jakby doszłam na Dajtki. No jakby zajęło mi to 2 godziny, ale dałam radę, więc jeżeli ktoś będzie chciał, no to po prostu wstanie z kanapy i przyjedzie i jakby i myślę, że jest sporo takich osób, więc...
1: Ale klimat jest
0: zawsze. O Jezu, jako tak kocham ten klimat. Dzisiaj właśnie dziewczyny coś wspominały, a że nie wiadomo, czy pogoda będzie. Ja mówię, nie. To nie ze mną ten pesymizm jakby, to ja o tym nie ma opcji. U mnie 7 edycji było ze słońcem i różnie bywało chyba na siódmej edycji było, wiesz, taki znak zapytania, a co będzie. A ja do samego końca mówiłam, Adrianna, my mamy zamówioną pogodę, pogoda będzie. I wszyscy mnie później pytali, jak ty to robisz? No wiesz, wiadomo, że to nie ja robię. Powiedzmy, śmieję się, ale jakieś tam rytuały w domu odprawiam. No i to jest ten klimat, te słońce tam jest po prostu, te słońce świeci dla tych mieszkańców, żeby przyszli, przyjdźcie zjeść, będą kocyki, będą leżaki od Eski, będę ja, będę biegać, będę latać, będzie super, możecie przyjść z psami na pewno, będzie woda dla psiaków. No i też chciałabym powiedzieć, nie zadajesz mi pytania, ale chciałabym bardzo powiedzieć o tym, że będą 4 ekipy, które będą też zbierać charytatywne pieniądze, więc chciałabym, żeby też mieszkańcy chociaż jakieś symboliczne pieniądze tam zostawili. Jeden będzie food truck, który będzie u nas już 3 raz, jeśli dobrze kojarzę. To jest fundacja, która zbiera pieniądze na swoich podopiecznych, na zwierzaki, na psiaki, konie, tak więc super i też tam dobrze jest dołączyć do tej loterii fantowej. Będzie tam zbierane, będą też zdjęcia psów do adopcji, więc też można tam porozmawiać z ekipą i oni więcej powiedzą. No ta loteria cieszy się zawsze dużym zainteresowaniem, będzie na wejściu, więc też mnie cieszy, będzie też woda dla psów również obok właśnie, dlatego też wspominam o tym. Będzie też akcja zbierania funduszy na oliwkę. Trwa teraz zbiórka w Olsztynie, więc też tam będzie można kupić ciasta, jakieś domowe rzeczy, ale też będą te rzeczy z drugiej ręki i oni tam już selekcjonują. Ja jakby poprosiłam tylko o to, żeby w miarę możliwości było to właśnie z drugiej ręki i przygotowane do tego. Będzie też fundacja Dobro Oddaje, która będzie też już chyba 3 raz u mnie, więc też zapraszam. I będzie Schumacher Barbershop, który będzie w tym dniu, Andrzejek, musisz się tam pojawić, będą strzygli i te pieniądze będą szły na fundację Canter Fighters.
1: 8 odsłona targów Olsztyn w stylu vintage w najbliższą niedzielę lotnisko Dajtki. W tym miejscu spotykamy się między godziną 9 a 18. Dobrze? Zapamiętałem?
0: Bardzo dobrze.
1: To teraz jeszcze na zakończenie bardzo cię proszę o to, żebyś zaprosiła naszych słuchaczy.
0: Zapraszam serdecznie na 8 edycję targów Olsztyn w stylu vintage na lotnisku Dajtki od godziny 9 do godziny 18. Będzie fenomenalna impreza. Wszystko jest robione dla was. Mam nadzieję, że będzie wam się podobać i spędzajcie tam miło czas. Podchodźcie do mnie, rozmawiajcie ze mną, mówcie o swoich spostrzeżeniach. Widzimy się na miejscu.
1: Olsztyn w stylu vintage jest, będzie i to będzie już 8 edycja, która jest organizowana przez Adriannę Surowik u nas w Olsztynie. Bardzo dziękuję za przybycie do studia.
0: Tak, ja bardzo chciałam podziękować tobie i całej ekipie. ekipie Radio SK, bo zawsze jesteście ze mną od pierwszej edycji i zawsze mnie wspieracie i zawsze mogę z tobą pożartować i bardzo to doceniam i widzimy się na miejscu.
1: Dzięki wielkie, Radio SK, Andrzej Brzozowski, do usłyszenia.
0: Pa!

0: SK Music News.
1: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki.
2: Baby, can't

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000. i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

Okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, które jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego, że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery.

0: Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej jako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był on.

Franek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego,

0: na kasetach, potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z Krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki, promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijące swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Sokół i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywam, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej

0: najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się czterokrotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserche, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
1: SK Music News. Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gunsi i Skorpionsi. No i ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
2: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
2: Mój pierwszy hit.
3: Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
2: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
3: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
2: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
3: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
2: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
3: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
2: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
3: W ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
4: Znacie Every Night?
1: Mój pierwszy raz.
0: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia Estate of Trance.
1: SK Music.

0: News.
1: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buuren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buuren, to wie, o kim mowa. To bardzo miło i nawet trochę mnie zawstydza, nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć, ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata, a ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja, i kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby State of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Buurena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo. Ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol czy brał różnego rodzaju używki albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Buurena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Buurenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radio SK.
2: Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy z koleżanką. Zaśpiewałem taką piosenkę. To jest chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
3: Miałeś kasetę, plakat?
4: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten open air, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za,

0: zepty, ponieważ no, mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument.
0: Mój pierwszy instrument i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam. To był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunie. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok, ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Twój pierwszy hit?
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne Energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponowo przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku.

0: widząc m.in. Matę, że ja jestem artystą roku.
1: Mój pierwszy bal u Rafała.
0: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem.

0: mój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa.
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce! Kto, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze, to jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz, natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałem ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
0: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl. Tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. To jest zjawisko, w którym ja się zakochałam, zresztą nie tylko ja, bo pół TikToka się zakochało, pół internetu się zakochało, a oni są pionierami na skalę Polski, mam wrażenie. ASMR. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to zaraz się dowiecie. W naszym studiu dzisiaj Klaudia Leclerc i Jarosław Antoniak. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, witamy serdecznie.
5: Dzień dobry, witamy serdecznie, bardzo dziękujemy za zaproszenie.
3: Ja wam najpierw oddam głos, bo co z tego, że ja wytłumaczę, czym jest ASMR, skoro ja się tym nie zajmuję. A nie każdy, kto nas słyszy teraz, wie, o czym mówimy, więc może wy to najlepiej zdefiniujcie.
5: ASMR to jest skrót od Autonomous Sensory Meridian Response, co jeszcze bardziej komplikuje, ale jest to samoistna odpowiedź meridianów czuciowych, czyli uczucie takiego mrowienia, które zaczyna się w głowie i promieniuje na cały organizm. I o ile zostało ono nazwane dopiero w 2010 roku, to jest z nami od zawsze. Już jak byliśmy dzieckiem, to doświadczaliśmy właśnie tego uczucia, kiedy mama do nas szeptała bajkę na dobranoc, czy na przykład jak rysowaliśmy sobie jakieś szlaczki czy litery z kolegami czy koleżankami, bawiąc się w dzieciństwie, to wtedy czuliśmy takie delikatne mrowienie i to było właśnie ASMR.
4: Takie to przytulanie przez rodziców to tak samo wywoływało ASMR.
5: Tak. I co jest ważne, ASMR ma potwierdzone działanie prozdrowotne. Uspokaja, wycisza, pomaga w zasypianiu, obniża tętno, więc tych pozytywnych aspektów ASMR jest bardzo dużo.
4: I najważniejsze, nie szkodzi.
3: I to jest tak, że wy to ASMR, i teraz szukam tutaj dobrego słowa, prezentujecie za pomocą dźwięków.
5: Tak. Co jest ważne, to ASMR dotyczy wszystkich bodźców, więc może być wizualne, może być słuchowe właśnie, może być dotykowe. My się koncentrujemy na tych wizualnych i na tych słuchowych, czyli na przykład w momencie, kiedy widzimy, że coś robi

0: sam obraz nam sprawia przyjemność, jak na przykład widzimy morze i się relaksujemy. Czy niektóre osoby, które nie mogą słuchać dźwięków, często mówią, że cięcie piasku kinetycznego ich relaksuje, więc oglądają cięcie piasku kinetycznego, więc my się koncentrujemy na tej wizualnej i dźwiękowej, ale ASMR jakby dotyczy wszystkich zmysłów.
1: Tak, nawet smakowych. I o dziwo, Marcel Prost w swojej powieści W poszukiwaniu straconego czasu
2: zapach słynny.
1: Tak, no to nawet

0: niektóre osoby, które nie mogą słuchać dźwięków, często mówią, że cięcie piasku kinetycznego ich relaksuje, więc oglądają cięcie piasku kinetycznego, więc my się koncentrujemy na tej wizualnej i dźwiękowej, ale ASMR jakby dotyczy wszystkich zmysłów.
1: Tak, nawet smakowych. I o dziwo, Marcel Prost w swojej powieści W poszukiwaniu straconego czasu...
2: Zapach słynny.
1: Tak, tak. No to nawet

0: Nikt nie jest w stanie jeszcze tego, w związku z tym, że nasz mózg jest bardzo skomplikowanym tworem, to nikt jeszcze w 100% nie wytłumaczył i nie zrozumiał, jak to działa, że jedno nas pobudza, pomimo że powoduje ciary, a drugie uspokaja.
1: Tak, ale często artyści już wykorzystują ASMR w swoich utworach i korzystają z tej nauki.
0: Tak, Billie Eilish chociażby jest tutaj przez wszystkich twórców ASMR i badaczy traktowana jako taki guru ASMR-owe guru w muzyce.
2: Chociażby przez szepty, które tam czasami tak stosuje w swoich kawałkach.
0: Tak, i nagrywanie w sypialni. Wielu twórców ASMR właśnie nagrywa w sypialni, żeby tak wyciszyć i taką intymną atmosferę zapewnić swojemu odbiorcy.
2: To jest też tak, że tak jak powiedzieliście już, to ma właściwości terapeutyczne. Na przykład leczenie bezsenności chociażby odbywa się właśnie przy pomocy ASMR.
1: Tak, to jest niesamowite, bo oczywiście o ile ASMR w terapii nie ma jeszcze potwierdzonych jakby badań, to często

0: rock'n'rolla lat 50, czyli wtedy rock'n'roll pomógł zwalczyć to takie surowe wychowanie, walkę z nierównościami społecznymi i tak dalej, to teraz potrzebujemy czegoś odwrotnego, takiego wyciszenia, uspokojenia i nie ma lepszego narzędzia, jakim od ASMR.
1: Tak, i o ile cisza sama w sobie jest nienaturalna dla naszego mózgu, to ważne jest, żeby mieć taką lekką stymulację i to jest właśnie polecane dla uczniów. Zresztą mamy bardzo dużo uczniów, którzy odrabiają zadania domowe, uczą się, bo to pomaga w kreatywności, właśnie taki uspokojony mózg. Kiedy jesteśmy niespokojni, zdenerwowani, to ciężko nam być kreatywnym, a to pomaga się wyciszyć i skoncentrować i wtedy mamy tą przestrzeń, żeby działać dalej. I co jest ważne, to warto też zastanowić się, bo często jest tak, że po nauk sięgamy w momentach takiego stresu albo takiego niepokoju, że na przykład zakupoholizm.
2: Albo zajadamy stres.
1: Właśnie, zaburzenia odżywiania. Ja na przykład w dzieciństwie miałam zaburzenia odżywiania, więc taki niepokój i stres i wtedy, kiedy zaczynamy się martwić, to moglibyśmy to zastąpić właśnie tym ASMR. Czy na przykład nie możemy zasnąć, bierzemy jakiś lek na sen, no to możemy spróbować. To nie jest tak, że musi nam to pomóc, ale może nam pomóc, więc czemu tego nie spróbować?
2: Plus też zjawisko tak zwanego białego szumu, prawda? To też, mam wrażenie, ma duży związek z ASMR. Niektórzy ludzie, są nawet takie specjalne playlisty biało-szumowe na zaśnięcie. Tak jak powiedziałaś, cisza nie jest zjawiskiem naturalnym do wyciszania się takiego pełnego wbrew pozorom.
1: Tak, i to, co mówisz, jest cudowne. I co jest ważne, to ASMR zostało nazwane w 2010 roku, ale już wcześniej osoby szukały filmów wykorzystujących szept, który jest taki niezrozumiały i one się nazywały szepczące filmy, które pomagały właśnie zasnąć, zrelaksować się. I dopiero Jennifer Allen w 2010 roku postanowiła to nazwać, żeby można było dalej to badać. I biały szum wykorzystujemy oczywiście przy zasypianiu na przykład dzieci.
2: Misie szumisie, słynne.
0: Chociażby tak, od ASMR troszeczkę się różni od białego szumu, bo tam jest jednostajny ten sam szum. I czytaliśmy badania, że non-stop słuchanie białego szumu wcale nie jest takie dobre, ale oczywiście jakby korzystanie z tego jak najbardziej tak i polecane przez wszystkich, ale właśnie jak my rozmawialiśmy, mówiłaś o bezsenności, to na naszych live'ach, gdzie mamy czasami tysiące ludzi, co druga osoba pisze: zasnęłam wczoraj, spadł mi telefon, obudziłam się w nocy o trzeciej z rozładowaną komórką, także to niesamowicie pomaga przy bezsenności.
2: Skąd się wzięła taka wasza, w cudzysłowie, zajawka na ASMR? Skąd ten pomysł, że właśnie świat teraz tego potrzebuje i że można to tak wykorzystywać, chociażby właśnie poprzez krzewienie tego na live'ach na TikToku?
0: Zaczęło się od tego.
1: Tak, ja po studiach magisterskich skończyłam szkolenie jubilerskie i planowałam zrobić meksykańskie bole, które mamy tutaj w studiu. Nie mogę Państwu pokazać, ale to
2: ja szybko opiszę. Taka średnich rozmiarów kulka wielkości mniej więcej winogrona, tylko bardziej okrągła, złota, na sznurku, w środku której coś jest i ona jest częściowo ażurowa.
1: Tak, przypomina trochę złoty znicz z Harry'ego Pottera.
2: Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś uwielbiał Quidditcha i te rozgrywki, to znicz, który łapał Harry Potter, będzie dobrym skojarzeniem.
1: Tak, więc planowaliśmy zrobić biżuterię opartą na dźwięku, która jest bardzo znana w tych różnych krajach, w Meksyku głównie, to są bole meksykańskie, ale chcieliśmy zrobić to w złocie i w srebrze. I te bole polegają na tym, że kobieta, jak jest w ciąży, to nasze dziecko już od 4 miesiąca słyszy. Więc można sobie założyć taki naszyjnik i bawiąc się tym naszyjnikiem na brzuchu, dziecko się uspokaja i wycisza. I potem chcieliśmy właśnie te nasze bole włożyć do zabawki, żeby to dziecko jak po urodzeniu miało ciągle ten dźwięk przy sobie, ale to akurat trafiło na ten moment, kiedy
0: byliśmy zamknięci w domach.
2: Tak, lockdown, pandemia, tak, te sprawy.
1: Tak, i wszystko się bardzo, bardzo przedłużyło, więc ja mówię, no to zacznijmy coś robić, a sami słuchaliśmy ASMR, więc ja mówię, no to może to ASMR zaczniemy po prostu.
0: Tak, zacznijmy przygotowywać, bo chcieliśmy wykorzystać ASMR w marketingu naszych produktów.
1: I zaczęliśmy przygotowywać i po prostu to z dnia na dzień tak wybuchło, że nie jesteśmy w stanie dokończyć tego projektu już. Zresztą robiliśmy strefę ciszy na festiwalu Open Air, więc to jest po prostu coś niesamowitego. I mamy takie historie, że na przykład pani, która miała zagrożoną ciążę, i kilka tygodni spędziła w szpitalu, a było to za granicą, więc ciężko byłoby ją odwiedzić, to nawet, słuchała naszym materiałem.
0: Nawet

0: Mąż tylko przynosił jej rzeczy pod drzwi, więc ona była totalnie samotna. Miała tak poważne powikłania, że nie mogła nawet głaskać się po brzuchu, żeby nie pobudzać tej swojej przyszłej córki.
1: Tak. No i te materiały ją uspokajały, wyciszały i była tak wdzięczna, że po urodzeniu swoją córkę nazwała Klaudia. Tak. I zresztą jedna z tych boli poleciała właśnie do niej. Więc myślę, że swoją misję jakby nadal spełniamy. Ta biżuteria nie powstała jeszcze, bo nie mamy po prostu czasu, ale na szczęście jesteśmy w stanie jakoś inaczej pomagać. Niektórzy mówią, że no nie mogą słuchać tych dźwięków, ale należy pamiętać, że ASMR nie jest tylko dźwiękowe, jest również dotykowe, jest wizualne, więc ktoś może powiedzieć, że nie może właśnie dźwiękowego ASMR, albo nie może jakiegoś bodźca, ale no nie do końca może powiedzieć, że zupełnie ASMR go nie dotyczy, bo należy pamiętać, że ASMR dotyczy wszystkich bodźców.
0: I wszyscy twórcy na całym świecie spotykają się z tym, że kogoś to żenuje. Że no ale jak to takie mlaskanie przy mikrofonie, stukanie w przedmioty, weź się za porządną pracę. Nie? A potem okazuje się, że jak zgłębiamy temat, to jest coś niesamowitego, coś co w ogóle, no jesteśmy na skraju przepaści tak naprawdę. I żaden z twórców i nawet takich bardzo doświadczonych myślę, że jeszcze nie zdaje sobie sprawy, w co wdepnęliśmy.
2: A czy wy się spodziewaliście, jak zaczynaliście z waszymi live'ami, że to tak chwyci? No bo w pewnym momencie miałam wrażenie, że każdy, kogo znam, ogląda wasze live'y wieczorem i słucha właśnie ASMR w waszym wydaniu i się przy tym relaksuje.
0: Jakbyśmy wiedzieli, to byśmy zaczęli
2: 10 lat wcześniej,
0: tak. Klaudia zaczęła pierwsze szeptane live'y w kwietniu 2021 roku i z dnia na dzień to był taki wzrost widzów, że zaczynaliśmy od 30 pierwszego dnia, a dwa dni później mieliśmy już 1000.
1: To nas przerastało. Mieliśmy po 10 tysięcy online osób na live'ie i
0: W ciągu jednej godziny live'a 124 tysiące osób się przewinęło z całego świata i to jest, no nie wiem, to jest coś nieprawdopodobnego.
2: No właśnie, bo to jest ciekawe, że to jest taki międzynarodowy język porozumienia, dlatego że tam nie trzeba używać słów. Zdarza się wam, że szepczecie, że mówicie po polsku na przykład, ale równie dobrze, jak rozumiem, mógłby to być live, w którym nie pada ani jedno słowo.
1: Tak. I to, co mówisz właśnie, nasz głos jest największym wyzwalaczem, czyli takim bodźcem do ASMR, do poczucia właśnie tego ASMR.
0: Nas wszystkich, nie tylko tutaj, tak. Klaudii.
1: I tutaj mamy właśnie i szept, i takie miękkie mówienie, i niezrozumiałe szepty, właśnie w niezrozumiałych szeptach niesłyszalny. Ważne jest, żeby często zastosować ten właśnie zagraniczny język, żeby odbiorca nie mógł się skupić zupełnie na treści tego, co mówimy, żeby mógł się zrelaksować.
2: Tylko na dźwięku, tak. A nie na znaczeniu.
1: Tak, dokładnie. Tak jak mówisz.
2: A jak jeszcze tak technicznie wygląda przygotowanie do takiego waszego live'a? Bo przedmioty pojawiają się różne. Czy zdarza się w głowie taka czarna dziura? Dzisiaj to już nie mam pomysłu, co wezmę. Czy właściwie każdy przedmiot może zostać wykorzystany w takiej sesji ASMR?
1: Tak naprawdę tematyk jest tak wiele, że mamy na przykład ASMR dźwiękowe, w sensie dźwięki natury. Mamy szepty, czyli dźwięki ust. Mamy roleplay, gdzie odgrywamy jakieś role. Mamy teraz właśnie tą serię z gwiazdami, co jest naprawdę niesamowite. Państwu bardzo serdecznie polecam, ponieważ każda osoba ma własną historię. I przychodzi do nas, niezależnie od tego, czy ona jest znana, czy nieznana, naprawdę każdy z nas ma inną historię. I to jest ciekawe, jak opowiadamy o swoim świecie i przynosimy swoje rzeczy i wprowadzamy tego odbiorcę do swojego świata. I co jest ważne, to właśnie ten szept jest największym wyzwalaczem ASMR, więc nie potrzebujemy tak naprawdę nic więcej. Możemy opowiadać jakąś historię, co nam się przydarzyło w ciągu dnia, albo co nas zrelaksowało, więc to jest o tyle ciekawe. I oczywiście zdarza nam się, że na przykład idziemy do sklepu i stukamy we wszystko i dotykamy.
2: I sprawdzacie, jak to już
0: tak. Tak. Ty nie widziałaś, ale jak Klaudia usiadła tutaj, to pierwsze, co zrobiła, zaczęła stukać w podstawkę.
2: Od mikrofonu.
0: Tak, mówi, super dźwięk. Ja my to odkręcimy, jak będziemy wychodzić.
1: Może dostaniemy jako pamiątkę.
0: Może dostaniemy jako pamiątkę, tak.
1: Przypomniało mi się, co chciałabym bardzo powiedzieć Państwu, że ASMR, samemu możemy sobie zrobić taką sesję ASMR w domu. Nie potrzebujemy żadnego twórcy. Jeśli mamy jakąś stresującą sytuację i wiemy, co nas relaksuje, taki delikatny tapping, czy to jest jakaś struktura, dotykanie materiału, to sami możemy sobie taką sesję zrobić, na przykład pędzelkiem, podotykać się po twarzy, albo poczesać, jeśli to nas relaksuje. Więc tutaj jak siedzimy i czujemy tą strukturę, to wystarczy skoncentrować się na tej strukturze i dać sobie tą ciszę, tą intymność i to samo właśnie w materiałach ASMR, że o ile my staramy się zapewnić jak najwyższy

0: lepszej jakości dźwięk i staramy się wyciszyć studio i zapewnić mikrofony i wszystko, żeby było jak najlepiej odszumiać ten dźwięk, to pamiętajmy, że z drugiej strony też ważne, żeby dać sobie szansę, żeby być na osobności, żeby zachować sobie intymność, założyć sobie słuchawki, przyjąć jakąś taką wygodną pozycję dla nas i starać się zrelaksować, dać temu szansę, tak jak medytacji.
1: Margaret, dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie, a świat często nam to utrudnia.
2: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiejś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się, lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
1: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
2: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
1: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let's You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
2: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
1: drugi jest, mrok.
2: Ale ma dużo mroku w sensie, tak, ma dużo mroku w sobie, ale ci tylko Bauryt jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi? I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć, a nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
1: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów, mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
2: tak.
1: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy tak. Minus 10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo

0: włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
1: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
0: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
1: właśnie
0: to czasami
1: się, że
0: jest jeden do jednego i jest odwrotnie.
1: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś, a później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strach dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu... I jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach. Chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
0: Body, Voice, Mind.
1: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
0: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
1: W ogóle
0: czasem
1: centrum.
0: Rozkminy, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
1: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... No, że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
0: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
1: dużo
0: dają.
1: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
0: A to czym jest teraz to twoje centrum?
1: Moje centrum...

0: ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne. Są bardzo jakieś, są bardzo...
1: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
0: dużo
1: dają.
0: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
1: A to czym jest teraz to twoje centrum?
0: Moje centrum...

0: Zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
0: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa,
0: że to
1: bo
0: jest
1: robię
0: cyklem.
1: Coś nowego.
0: Tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę,
0: tak,
1: kilkanaście lat temu.
0: Tak.
1: I chyba można od tego trochę oszaleć.
0: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie
1: emocji.
0: Jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
1: terapeutyczne.
0: A, te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frykiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzić z wywiadu na wywiad, ze ścianki na ściankę.
0: To po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
0: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne,
0: zakładam. To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
0: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama,
0: tak,
1: mediów społecznościowych
0: ja
1: i YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję tam, napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę.
0: Tak,
1: zobacz, Małgosia, jest tak.
0: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że jest super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracuje

0: My to wtedy nie wchodzę.
1: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
0: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo... No tak naprawdę taki intymny, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: Jakieś dziecko dodajesz,
0: jest jakieś dziecko
1: światło.
0: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem, więc tak lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji, dla własnego dobrostanu.
0: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze
0: jest
1: to. I to jest
0: zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.

Roxy Węgiel ruszyła w trasę koncertową, przed nią bardzo intensywne miesiące. Do października zagra około 60 koncertów. To w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Sopotu, Siedlec czy Uniejowa. Wszystkie daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych, a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy. Ona 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten kawałek za oceanem. Oni spotkali się w Los Angeles i nagrali hit razem. Samach wyda limitowany winyl z piosenkami w wersji live. 22 maja ukaże się album, na którym znajdzie się 6 utworów zarejestrowanych w czasie wrześniowych koncertów artystki na PGE Narodowym w Warszawie. Wśród nich m.in. hity Eldorado czy Kiedy Umrę Kochanie w duecie z Kasią Kowalską. Tymczasem Sanach tydzień temu w Gdańsku zaczęła swoją tegoroczną stadionową trasę. Kolejny koncert 29 maja w Poznaniu.

Aniu. Nowa wersja hitu sprzed ponad 30 lat podbija antenę Radia SK. Waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bibi Rexy. New Religion to numer 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK. To jest odświeżony klasyk od zespołu Faithless. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny, a podium uzupełnia sezon od Dawida Podsiadły. Ten artysta szykuje się do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. W planach m.in. dwa występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, bo scena stanie na środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. A wracając do gorącej dwudziestki, cała lista jak zawsze czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na wasze ulubione numery, a nowe notowanie w każdy piątek po 18. To jeszcze jest weekend. Ja wiem, że nie każdy lubi ten dzień, ale postaram się zadbać o to, aby dziś było naprawdę, naprawdę przyjemnie. I nie pamiętajmy o jutrze, dziś jest w końcu niedziela. Mati Fuczyło, to są hity na czasie. Dwie minuty po dziewiątej, Imagine Dragons i Thunder.

Madcon i Begin w Esce. To teraz w pewnym sensie zapadniemy się pod ziemię. 17 minut po 9. Przeczytałem właśnie, że stolica Meksyku, czyli Meksyk, jest w takim miejscu, że grunt mega szybko się obniża. Widać to na przykład na zdjęciach satelitarnych i według naukowców to jest nawet 30 cm rocznie. Warto wspomnieć, że w tym mieście mieszkają 22 miliony osób. No i wow, ale są sytuacje, w których zapaść się pod ziemię można zdecydowanie szybciej. Mieliście ostatnio coś takiego? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Mam też nagrody, pocieszenia za to, że przeżyliście coś takiego. No ja ostatnio na przykład odmachałem osobie, która machała komuś za mną.

0: Only Girl in the World, Rihanna. I 27 minut do godziny 10 w Esce. Odpowiem teraz na bardzo ważne pytanie. Czy w wakacje będzie ciepło w Polsce? Ja wiem, że mówienie o tym w maju to trochę jak wróżenie z fusów. Wiem, ale są badania amerykańskich naukowców. Oni opublikowali swoje prognozy na lipiec i sierpień według badań specjalnych i one dotyczą też Polski. I czego się dowiedziałem? Uwaga, że jest duża szansa na to, że będzie jeszcze cieplej niż sugerowałaby norma, ale jednocześnie, że jest duża szansa na anomalie, czyli duże i nagłe zmiany. I to brzmi trochę jak relacja, to skomplikowane, tylko że z chmurami. U nas zaraz wcale nie tak skomplikowanie, bo pięknie. Oskar Cymsi, no co ty?
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na wszelki wypadek jest ALC. Autolakiernia Chmielewski. Kompleksowa likwidacja szkód komunikacyjnych z OC i AC. Zgłoszenie szkody, wykonanie oględzin oraz kosztorysu naprawy. Kontakt z ubezpieczycielem, zamówienie części, organizacja auta zastępczego z OC sprawcy i bezgotówkowe rozliczenie z ubezpieczycielem. W ofercie także naprawy blacharsko-lakiernicze pojazdów wszystkich marek i konserwacja podwozia. ALC. Autolakiernia Chmielewski. Olsztyn Piłsudskiego 75.
2: Chciałam zapisać dziecko do prywatnego przedszkola, ale to koszt ponad 1000 zł.
3: A sprawdzałaś przedszkole Patryk?
2: Nie, a czym się wyróżniają?
3: Ceną i jakością. Cały miesiąc opieki od 350 zł i wszystko jest w cenie. Wykwalifikowana kadra, własna kuchnia i realizują WWR i kształcenie specjalne. Adaptacja jest bezpłatna, może trwać nawet 6 miesięcy. To pierwszy wybór rodziców, którzy dbają o rozwój dzieci. Nie czekaj, dzwoń 662 024 253.
4: Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Olenki 35. Sprawdzamy, doradzamy i dbamy o Twoje bezpieczeństwo. Nowoczesna stacja diagnostyczna NO31 w Olsztynie. Przy ulicy Olenki 35, osiedle Gutkowo. Badania techniczne wszystkich pojazdów. Szybko i rzetelnie. Telefon 509-327-781. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Olenki 35, Olsztyn, Gutkowo. Zapraszamy. Dołącz do nas na Facebooku.
5: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwi.

0: kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec, Olsztyn, ulica Towarowa 9, teren Agromy.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
0: Już

0: 9. Teren Agromy.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticketenergylandia.pl.
0: Już
1: ceny. Ticketenergylandia.pl.
0: Już

Fast Cars and Superstars. Weste 5 minut do 10 to Christian Marki, a ja mam pytanie, czy chcielibyście polatać? Da się to załatwić. Weste mamy dla Was odlot ściśle tajny. To jest nasza specjalna akcja, w której wiecie z kim, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd polecicie. Tego dowiecie się już na lotnisku. A z kim? Z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Kiedy? 29 maja. A dokąd? Tego Wam nie powiem. Pierwsze wskazówki na naszej antenie pojawią się już jutro rano. No i wtedy też rozdamy Wam pierwsze bilety na wylot z naszą ekipą. Wszystkie szczegóły znajdziecie w aplikacji Radia SK. Pobierajcie ją za darmo, a potem widzimy się na lotnisku. To powodzenia!

0: to promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No self kręca. Prawie łezka. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa Ados z podkładem tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga! Grozi wspólnymi wypadami rodzinnymi. Polo Volt. Elektryczne krosy dla dzieci i dorosłych. Ciche, dynamiczne, gotowe na każdą przygodę. Przekonaj się sam. Wynajmij i testuj. Odwiedź nasz showroom Kętrzyńskiego 5. Olsztyn. www.polowolt.com.
9: I po reklamie.
10: Olsztyn na czasie.
11: Prosto z lotniska Dajtki, Anita Zalewska. Cześć! Co robię w niedzielny poranek na lotnisku Olsztyn Dajtki? Odwiedzam targi Olsztyn w stylu vintage, czyli targi rzeczy z drugiej ręki i handmade. Czeka Was niesamowita podróż vintage po ubraniach, meblach, akcesoriach, starych samochodach i nie tylko. Tak będzie do godziny 18. Z kolei w Lidzbarku Warmińskim trwa festiwal biegowy. Dziś półmaraton Ślimaka na trasie Górowo i Ławeckie, Lidzbark Warmiński. Wydarzenia eskowo polecamy. Eska wspiera też Biało-Niebieskich. Dziś kolejny ligowy pojedynek, a 100 mil Olsztyn zmierzy się z zespołem z Ełku. Start o godzinie 16.
12: Muzyką się żyje. Taco Hemingway ruszył w trasę koncertową. W tym miesiącu zagra na największych arenach w czterech miastach. W piątek i sobotę wystąpił w hali Stulecia we Wrocławiu i tam zrobił wielkie show. Nagrania z tych koncertów już krążą po mediach społecznościowych. Taco Hemingway promuje wydaną niedawno płytę Latarnie wszędzie dawno zgasły. Występuje z nim m.in. Liwka, z którą nagrał hit Zakochałem się pod apteką, czy Frascati. W najbliższy piątek i sobotę Taco zagra w Ergo Arenie w Gdańsku, a potem dwukrotnie na PGE Narodowym w Warszawie i Tauro na Arenie w Krakowie. Taco Hemingway wyprzedał tę trasę w ekspresowym tempie. 130 tysięcy biletów zniknęło w 5 godzin. Święto piłki nożnej znów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek.

0: Aha, teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro, a przypomnijmy, że Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu Neska. Kasia Sienkiewicz, słuchajcie, zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoni otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło na chwilę muzycznie się rozłączyć i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty. Jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne, nowe doświadczenie.
1: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję, jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić też.
2: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
1: Tak,
2: to jest mniej więcej
1: nie znaczy,
2: to samo,
1: że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
0: Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów, to nie jest koniec Kwiatu Jabłoni, ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. Niedziela, dzisiaj sprawdzam, co ostatnio sprawiło, że zapadliście się pod ziemię, albo było trochę niezręcznie. No wiecie, jak wtedy, gdy się z kimś żegnamy, a potem idziemy w tym samym kierunku. O, straszne. Wysyłajcie głosówki do Radia SK na Messengerze, chętnie się o tym wszystkim dowiem. Ale żeby było miło, to mam dla was numer jeden gorącej dwudziestki, Bibi Rexa, Faithless i New Religion. Ja to Mati Fuczyło, cześć!

0: świetna głosówka, która idealnie to wszystko opisuje.
1: Cześć, Radio SK.
0: No cześć.
1: Ja w nawiązaniu do waszego tematu, że można zapaść się pod ziemię. Pracuję w takiej firmie, gdzie szefowa ma około 40 lat, a szef jest już po 60. No i są małżeństwem. I ostatnio wypaliłam z takim tekstem w temacie zakupów. Czy chowa zakupy przed swoim starym i robi karencję?
0: Ja nie mam nic do dodania. Beautiful people, David Guetta.

0: Wszystko dopowiedział Dale, to lecimy dalej. Pitbull i Hotel Room Service. A to jest Teska. Jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej miałem powiedzieć o tym, co wystąpi, co wydarzy się. O, już wróciłem na ziemię. Ten pan jeszcze w tym roku wystąpi ponownie w Polsce, ale jeszcze wcześniej na PGE Narodowym wystąpi Mata. Już jestem na miejscu. Ten pan 15 maja, czyli w piątek, przejmie tam scenę ze swoimi największymi hitami. O, i biletów kupić się już nie da, ale wygrać w Esce i tylko w Esce można jak najbardziej. Kto chce, niech zgłasza się za darmo na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię do kogoś z was z biletami, a tymczasem zaglądam na harmonogram Ekstraklasy. Wczoraj Górnik Zabrze grał z Zagłębiem Lubin. Można powiedzieć, że to taki prawie mecz na samym szczycie i Zagłębie wygrało, ale piłkarsko jeszcze dzisiaj będzie się działo. 12:15, wtedy Piast Gliwice i GKS Katowice, potem Wisła Płock, Motor Lublin i jeszcze Brookbet Termalika z Legią Warszawa. Także wiemy, kto dziś będzie się męczył, a jeżeli wy dzisiaj macie luz, to znaczy, że w przyrodzie nic nie ginie. Jest balans, jest tak, jak powinno być. Wyrzuty sumienia nie są wskazane. Radio SK. Komu miałabym powiedzieć bledka? To za chwilę.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Znasz jakiegoś dobrego trychologa w Olsztynie? Wypadają mi włosy i ten łupież.
5: Violeta Urlich-Mikulska, dyplomowany trycholog i kosmetolog w Bonicie. We wszystkim pomoże. No i możesz wysłać do niej Marka.
4: Myślisz o jego zakolach i łysieniu?
5: Tak, mają laser stymulujący porost włosów. Totalna nowość. Przy okazji skorzystasz z depilacji laserowej i zabiegów modelujących ciało i twarz. Wiesz, dzieci też przyjmuje. Bonita, Olsztyn. Więcej informacji na Facebooku. Bonita, ratunek dla twoich włosów.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Esko.

Ten pan rozkochał sobie bardzo szybko słuchaczy na całym świecie. I mnie też w sobie rozkochał. Przynajmniej w jego głosie. Somber i Potential w Essay. Ten hit czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Inny jego hit, czyli Homewrecker w piątek.

Rap 20 zagram wam już jutro o 23. SK.pl, tam głosujecie i tam można zapisać się też do muzycznego klubu Eski i decydować o tym, co gramy. Radio SK. Gramy hity, Swedish House Mafia będzie za chwilę.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
10: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
11: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
10: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
12: Ten zabójca nie popełnia błędów.
10: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
13: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa Ado z podkładem tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
14: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Operator spalarni odpadów w Olsztynie, firma Urbaser Olsztyn, poszukuje pracowników na stanowiska w działach produkcji i utrzymania ruchu. Aktualne ogłoszenia poszukiwanych pracowników znajdziesz na portalu pracuj.pl lub Facebooku, wpisując Urbaser Olsztyn. Kontakt mailowy rekrutacja@urbaser.com. Zapamiętaj, rekrutacja@urbaser.com lub telefoniczny 89 300 0101.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: To już ostatnia prosta przed Eurowizją. W Wiedniu trwają wielkie przygotowania, bo już we wtorek pierwszy półfinał. Naszą reprezentantką jest Alicja Szemplińska. Ona w konkursie zaśpiewa kawałek Pray. Znamy już kolejność występów w półfinałach. Nasza artystka pojawi się na scenie we wtorek jako przedostatnia. Pierwszy półfinał rusza we wtorek o 21:00. Zwycięzcę poznamy w czasie wielkiego finału w sobotę, a już dziś o 17:00 zaplanowano ceremonię otwarcia Eurowizji. Będzie można ją za darmo obejrzeć w internecie i telewizji. Wszystkie informacje na temat konkursu na bieżąco zbieramy dla Was na sk.pl. Największe hity Maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeżeli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowe koncerty 15 maja może być wasze. Dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. A wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Mogliście go premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Niemal o 1800% więcej, tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu, zarabiając na tym około 10

milionów dolarów, ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. To dane tylko z jednego serwisu streamingowego, ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A teraz będą też inne hity. Wait So Long, Swedish House Mafia, tak zaczniemy. Do tego Mr. Know-It-All i Teddy Swims. I będzie też Dua Lipa, Need a Baby i Levitating. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć. 11:00 równo.

To Amy McDonald i This is the Life w Radiu SK, 15 minut po 11. Jesteśmy w okresie komunii. Wiem, że były już pierwsze tydzień temu. Będą i za tydzień, będą i za dwa, ale wiem też, że dzisiaj także były i będą. No to może właśnie jedziecie? Mi od razu przypomniał się film nagrywany przed komunią w mojej szkole. Mieliśmy powiedzieć, o jakim prezencie marzymy. Jedną z pierwszych odpowiedzi mojego kolegi była lampka do roweru. A reszta z ekipy planowała raczej już życie celebrytów. Więc jakoś ta lampka mnie do dzisiaj rozczula. Andy Dust, Harry C. Zuccaria, tak gramy.

0: to PZT Hour i Dom nad Wodą. 29 minut zostało do 12, to jest Radio SK i sezon koncertowy zaczyna się rozkręcać. I do koncertów szykuje się też Mata. On ma przed sobą dwa występy na PGE Narodowym 15 maja, a więc już w piątek w Warszawie zagra swoje największe hity. Biletów w sprzedaży już nie ma, bo wszystkie są wyprzedane, ale my mamy jeszcze trochę wejściówek, które chętnie Wam oddamy. Trzeba tylko zgłosić się na sk.pl i odpowiedzieć, dlaczego jest się największym fanem Maty. I tam zgłosił się też Grzesiek. Cześć, Grzesiek.
1: Hejcia.
0: No i słuchaj, to chyba nie ty jesteś największym fanem, prawda? Tylko masz kogoś takiego blisko siebie.
1: Tak, to prawda. Mam najwspanialszą żonę, która jest największą fanką Maty. Zrobiłem jej niespodziankę i zgłosiłem do konkursu. Ja nie spodziewałem się, że zadzwonisz.
0: A widzisz, jestem. To powiedz mi jeszcze, jak ma na imię żona.
1: Dominika,
0: no dobra. I napisałeś, że słuchanie Maty to trochę jak taka trzecia miłość u niej, bo drugą jest wasza malutka córeczka. No to mała też zna już hity Maty?
1: Tak, jak była w brzuszku, to mama słuchała i pewnie jest już i słucha też.
0: No dobra, no to najważniejsze pytanie brzmi, czy córcia będzie miała ewentualnie z kim zostać, gdyby rodzice zniknęli na chwilkę?
1: Tak, ma najwspanialszą babkę na świecie.
0: A, no dobra, no to Grzesiek, przekonałeś mnie, załatwione. Podwójna wejściówka na Matę na Narodowym 15 maja jest twoja, co ty na to?
1: Jezu, zajebiście, dzięki!
0: Słuchajcie, jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to na sk.pl możecie wysyłać już teraz swoje zgłoszenia.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne.

0: Twoje zgłoszenia.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne.

Ten hit idealnie pasuje na imprezkę, prawda? A taką klubową oczywiście, Jazzy, I Can't Deny It w Radiu SK. My w klubowe brzmienia naprawdę jesteśmy dobrzy, bo wróciło legendarne pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 gramy wam najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem od 22 aż do 3 w nocy mamy dla was sety od najlepszych DJ-ów z całego świata. Bez gadania, za to z najlepszymi kawałkami, więc nie musicie układać playki na domówkę. Można włączyć SK, my zrobimy to za was. Na teraz też playlistę dla was mam. 5 Seconds of Summer, to już zaraz.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Nie było mnie przez weekend, a ty już przemeblowałeś salon?
3: Ale kochanie...
2: Ktoś ci pomagał?
3: Tylko pani Beata.
2: A, więc ona ma na imię Beata. Wiedziałam.
3: Pani Beata z Ideal Meble. Profesjonalny doradca. Żeby było tak, jak sobie wymarzyłaś.
2: I to wszystko dla mnie? Umebluj się z Beatą. W salonie Ideal Meble w Szczytnie. Ogromny wybór mebli i dodatków. Fachowe doradztwo, transport, wniesienie i montaż. Ideal Meble, Moniuszki 5. Mebleszczytno.pl.
4: Na wszelki wypadek jest ALC. Autolakiernia Chmielewski. Kompleksowa likwidacja szkód komunikacyjnych z OC i AC. Zgłoszenie szkody, wykonanie oględzin oraz kosztorysu naprawy. Kontakt z ubezpieczycielem, zamówienie części, organizacja auta zastępczego z OC sprawcy i bezgotówkowe rozliczenie z ubezpieczycielem. W ofercie także naprawy blacharsko-lakiernicze pojazdów wszystkich marek i konserwacja podwozia. ALC. Autolakiernia Chmielewski. Olsztyn Piłsudskiego 75.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Chciałam zapisać dziecko do prywatnego przedszkola, ale to koszt ponad 1000 zł.
8: A sprawdzałaś przedszkole Patryk?
7: Nie, a czym się wyróżniają?
8: Ceną i jakością. Cały miesiąc opieki od 350 zł i wszystko jest w cenie. Wykwalifikowana kadra, własna kuchnia i realizują WWR i kształcenie specjalne. Adaptacja jest bezpłatna, może trwać nawet 6 miesięcy. To pierwszy wybór rodziców, którzy dbają o rozwój dzieci. Nie czekaj, dzwoń 662 024 253.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Oleńki 35. Sprawdzamy, doradzamy i dbamy o Twoje bezpieczeństwo. Nowoczesna stacja diagnostyczna NO31 w Olsztynie, przy ulicy Oleńki 35, osiedle Gutkowo. Badania techniczne wszystkich pojazdów, szybko i rzetelnie. Telefon 509 327 781. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Oleńki 35, Olsztyn Gutkowo. Zapraszamy, dołącz do nas na Facebooku.
11: I po reklamie.
12: Olsztyn na czasie.
13: Lotnisko Dajtki, to tu w Olsztynie dzieje się od samego rana. Anita Zalewska, cześć, to właśnie na lotnisku Dajtki trwają targi Olsztyn w stylu vintage, czyli targi rzeczy z drugiej ręki oraz handmade. Na miejscu czeka na Was kilkudziesięciu wystawców, nie brakuje pięknych przedmiotów z duszą. Są też food trucki i mnóstwo przestrzeni do wypoczynku. Lotnisko Dajtki, wstęp wolny, wydarzenie do godziny 18:00. A o 16:00 pierwszy gwizdek przy Piłsudskiego, 100 mil Olsztyn. W kolejnym czwartoligowym spotkaniu mierzy się z zespołem MKS Mazur Ełk. To na stadionie przy Piłsudskiego, z kolei w Lidzbarku Warmińskim jeszcze trwa festiwal biegowy.
14: Muzyką się żyje.
15: Poznaliśmy reprezentanta Polski na

tegorocznej Eurowizji Junior. To zwycięzca ostatniej odsłony programu The Voice Kids. W czasie wczorajszego finału został nim Wiktor Sas. Wczorajszy finał był czymś w rodzaju eurowizyjnych preselekcji. Widzowie wybierali zwycięzcę w głosowaniu SMS-owym. Wiktor Sas był w drużynie Tripsa i już wiadomo, że to on będzie reprezentował Polskę na tegorocznej dziecięcej Eurowizji. W zeszłym roku na konkursy pojechała Marianna Kłos, która zajęła 8 miejsce, a przypomnijmy, zwycięzczynią pierwszej odsłony The Voice Kids była Roxy Węgiel, która też potem pojechała na Eurowizję Junior i ten konkurs wygrała. Więcej o wczorajszym finale przeczytacie na sk.pl. Oni ciągle są na szczycie. BDS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle Tutaj Jestem, czyli diss na Raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streamu u Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle Tutaj Jestem również trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap 20, na miejscu drugim Jonathan Białas, Solar i Nikos z kawałkiem Nie Da Się Zasnąć. Podium zamyka Win od Gipsa. Nowe notowanie rap 20 gram wam w każdy poniedziałek po 23. Na ulubione rapowe hity możecie głosować na sk.pl. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką Na koszulce. Już dzisiaj o 21.00 słynne El Clasico. Barcelona zagrał siebie z Realem Madryt. Piłkarze w Barcy na strojach będą mieli właśnie logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł na to, żeby pojawiła się na koszulce Barcy? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem piłkarze Barcy wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay. Wiosna ma się całkiem nieźle, co najmniej w części Polski, ale z hitami, które dla was mam, słońce powinno wyjść już wszędzie, a przynajmniej w głowie. Zrobi się przyjemniej. Będzie Eminem, będzie Justin Bieber, będzie Taylor Swift. Ja też jestem. Mati Wuczyło, dzień dobry. Ale wcześniej 5 Seconds of Summer, Youngblood, minuta po 12.

Mniej więcej tak potrafiłem śpiewać na lekcjach muzyki w podstawówce. Eminemi, Without Me. Mam oczywiście na myśli to la, nie wcześniejsze rapowanie, bo tak nie potrafię. Słuchajcie, 17 minut po 12 przed chwilką przeczytałem artykuł o tym, jakich wakacji chcą Polacy, bo w ostatnich latach podobno trochę się pozmieniało. Na przykład Bułgaria, która była bardzo popularnym kierunkiem, już nim nie jest. Popularniejsze teraz są na przykład Egipt, Turcja czy Tunezja. A do tego zdecydowana większość z nas wybiera opcję all inclusive. No a co, wiadomo, że to miło, gdy możemy się tak położyć, włączyć tryb nie przeszkadzać, odpoczywać, no i spacerować tylko na linii pokój, basen, restauracja, pokój, basen, restauracja i tak w kółko. Ale tak czytam o tym temacie, jakich wakacji chcą Polacy i mam takie wrażenie, że bardzo wielu z nas tak naprawdę aktualnie to chce jakichkolwiek wakacji. Radio SK. Mam nadzieję, że jeżeli potrzebujecie urlopu, to możecie odliczać już do niego dni i zostało ich całkiem niewiele. Galaxy, Kungs i Theophilus London, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

Przydałoby się takie och i ha. Och i ach, to akurat od Sylwii Grzeszczak, ale przydałoby się też coś nowego, na przykład nowy hit. W nich naprawdę jesteśmy nieźli i codziennie wybieramy dla Was najlepsze świeże kawałki od sprawdzonych artystów i mamy ich naprawdę dużo. A jednym z nich jest ten, przed chwilką Jazzy była już na antenie z hitem Can't Deny It. To teraz pojawiła się też u Calvina Harrisa w jego nowości Satisfy i my tę nowość gramy w Esce, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: siłownia, zajęcia zorganizowane, strefa stretchingu, sauna, Body Perfect, Kętrzyńskiego 5, Olsztyn. Tu zaczyna się Twoja przemiana.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Operator spalarni odpadów w Olsztynie, firma Urbaser Olsztyn, poszukuje pracowników na stanowiska w działach produkcji i utrzymania ruchu. Aktualne ogłoszenia poszukiwanych pracowników znajdziesz na portalu pracuj.pl lub Facebooku, wpisując Urbaser Olsztyn. Kontakt mailowy rekrutacja@urbaser.com. Zapamiętaj, rekrutacja@urbaser.com lub telefoniczny 89 300 0101.
3: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Znasz jakiegoś dobrego trychologa w Olsztynie? Wypadają mi włosy i ten łupież.
6: Wioleta Urlich-Mikulska, dyplomowany trycholog i kosmetolog w Bonicie. We wszystkim pomoże. No i możesz wysłać do niej Marka.
5: Myślisz o jego zakolach i łysieniu?
6: Tak, mają laser stymulujący porost włosów. Totalna nowość. Przy okazji skorzystasz z depilacji laserowej i zabiegów modelujących ciało i twarz. Wiesz, dzieci też przyjmuje. Bonita, Olsztyn. Więcej informacji na Facebooku. Bonita, ratunek dla twoich włosów.
7: I po reklamie.
8: Future man of Don, catch me ballin' out in line, ditch. I'm braided with the paper, I go Super Bowl signed it. You son, bold, crazy, running to the hundreds. I keep my neck on my wrist, at least 100. Hood nigga with the money and they loving it. She got comfortable, she called me by my government. Pull

0: No jak miło się robi, jak wiosennie się robi od razu. Bonsai, Magnetyk w Radiu SK.
1: Mati, ja się pochwalę.
0: Ja się pochwalę.
1: Aha. To wiecie, co Mati robił, jak ja wszedłem do studia? Słuchajcie,
0: no
1: tak wygląda praca w niedzielę, słuchajcie.
0: Jak?
1: Wchodzę do studia, a Mati fuczyło na kanapie rozłożony leży i po prostu pełen chill.
0: No bo ja już tak jestem zarobiony, tyle miałem pracy, że nie mogłem się doczekać, aż tutaj do mnie wpadniesz.
1: Ale od tego w sumie jest niedziela, prawda?
0: No,
1: leżeć do góry brzuchem, odpoczywać.
0: No mam nadzieję, że dokładnie tak u was jest i Łukasz z

0: Duńczyk, który właśnie do studia wpadł, zadba o to, aby wam się leżało przyjemnie.
1: Do tego leżenia hity na czasie zagram. Dracula na przykład będzie Tame Impala i dużo lepszych jeszcze hitów.
0: No to ja idę w takim razie ciebie słuchać, a ty walcz dzielnie, ja idę leżeć. Radio SK. Może z tobą tu zostanę na tej kanapie.
1: Zapraszam.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę.
2: Wspomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu. To słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka Mistrzostw Świata w RPA, która cały czas jest hitem i gramy ten numer na antenie Radia SK. Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło się na jakiś czas rozłączyć. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były Momenty. O jakie momenty chodzi?
3: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
2: No ale ej, Kasia, żebyśmy się dobrze zrozumieli, prawda? Wspólne obiady, zwłaszcza te niedzielne, też są spoko, prawda? Mam nadzieję, że już się tam ziemniaki dogotowują i że za chwilę będziecie mieli ucztę. A jeśli wy marzycie o tym, żeby po prostu odpocząć przed poniedziałkiem, to ja też wam się polecam. Będę grał rozluźniające hity na czasie i będzie coś do samochodu. Win od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Radio SK macie idealną playlistę do samochodu. No i tak to można jechać, słuchajcie. Wiem, że niektórzy teraz jadą do rodziny na obiad. Ci, co byli wczoraj na weselu, pewnie jakieś poprawiny w planach. No a my jedziemy razem z wami, gdziekolwiek jesteście. Macie hity na czasie. Dobre w podróży. 19 minut po 13, to jest Radio SK Gips za nami. A ja się wam przyznam, że same pokusy dzisiaj na mnie czekały w drodze do radia. Najpierw jak wyjeżdżałem, to zobaczyłem, że lodziarnia otwarta, że jakieś nowe pyszne smaki lodów, słońce świeci, już mnie kusiło, żeby zajechać, no ale bym się do was nie wyrobił na program.

gram, a potem przy drodze pan truskawki sprzedawał i też miałem ochotę. Więc mam pytanie do was, co was dzisiaj kusi? Co przyjemnego macie ochotę zrobić? Jakie przyjemności macie w planie na tę niedzielę? Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Ja wam w tym czasie przyjemnie zagram. Damiano, Dawid i Tyla już teraz.

0: David Guetta i Sam Martin w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a ja was przed chwilą zapytałem, co was dzisiaj kusi, na co przyjemnego macie ochotę. I teraz słuchajcie, ostrzegam, uważajcie na tę głosówkę, bo ona jest gorąca. Ona naprawdę rozpala wyobraźnię, ona pobudza apetyt. Posłuchajcie Ani.
1: Ja mam ochotę na pysznego arbuza, takiego soczystego, żeby mi ciekło aż po brodzie, takiego, co są w lecie, takie krwiste, czerwone arbuzy. Nie mogę się doczekać tych arbuzów.
0: Czy wy też to czujecie? Ja już widzę tego arbuza przede mną. To ja jeszcze coś dorzucę do tej głosówki, żeby ten arbuz jeszcze był przez kogoś pokrojony na małe kawałeczki i żeby ten ktoś pestki usunął.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
5: I po reklamie.

0: BTS, to jest SK, tu się zaczynają wszystkie hity. No i dookoła, słuchajcie, same pokusy mamy. Dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co was dzisiaj kusi. Zróbcie to tak jak Darek.
1: Wiecie co?
0: No?
1: Sąsiad mnie podkusił. Tak zapachniało grillem, że szybko pobiegłem po swojego do garażu, rozpaliłem i już karkóweczka zjedzona.
0: No tak to z tymi sąsiadami jest, nie? Że niby nie zwracamy uwagi, co tam sąsiad na podwórku robi, ale jak wiatr zawieje i poczujemy zapach, to nam żołądek ściska z głodu. Podobnie jest przecież z tym, z remontem na przykład, nie? Jak sąsiad remont zrobi, to nagle dochodzimy do wniosku, że w sumie ten tynk to już się do wymiany kwalifikuje.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: I po reklamie. Olsztyn na czasie.
9: Anita Zalewska, cześć! 50 wystawców z całej Polski czeka na Was na lotnisku Dajtki. Trwają tu targi Olsztyn w stylu vintage. Wstęp wolny, wydarzenie potrwa do 18. Kilkudziesięciu wystawców pojawi się też na targach pracy UWM. To wydarzenie już w czwartek, 14 maja. Start o godzinie 10 w Bibliotece Uniwersyteckiej przy Oczapowskiego. Będą symulacje zawodów z wykorzystaniem gogli VR, pokazy robotów czy warsztat pracy terapeuty zajęciowego. To wszystko w Bibliotece Uniwersyteckiej już w czwartek. A jeszcze dziś o 16 przy Piłsudskiego 100 mil Olsztyn podejmie skład MKS Mazur Ełk.
10: Minęła 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Polityczna burza wokół Zbigniewa Ziobry. PiS mówi o porażce Donalda Tuska. Koalicja Obywatelska odpowiada, sam Ziobro jest porażką. Media donoszą, że były minister sprawiedliwości opuścił Węgry. Miał być też widziany na lotnisku Newark w stanie New Jersey w USA.
11: Przez 3 lata oni wszelkimi środkami próbują złapać do Zbigniewa Ziobro, sprowadzić go do Polski. Im się to nie udaje.
10: Komentuje poseł Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, a europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba odpowiada.
12: I jedno jest pewne. Prędzej czy później ściągniemy go do kraju, żeby odpowiedział za swoje działania.
10: Dodał, że strona polska będzie żądać wyjaśnień od Stanów Zjednoczonych. Tragiczny wypadek na Krajowej 92 w Wielkopolsce. W Gaju Małym osobówka uderzyła w drzewo. Kierowca zginął na miejscu. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Kylian Mbappé nie zagra dziś w El Clasico. Real Madrid potwierdził, że Francuz nie wystąpi w dzisiejszym meczu z Barceloną. Napastnik wciąż leczy kontuzję uda, której nabawił się 24 kwietnia.
13: A początek tego meczu już dzisiaj o 21:00. FC Barcelona może sobie zapewnić Mistrzostwo Hiszpanii. To słuchajcie, aż się prosi. Aż się prosi, żeby kumpli na strefę kibica zaprosić, żeby trochę Lewandowskiemu pokibicować, nie? Także panowie, negocjujcie z dziewczynami. Dziewczyny, damy radę? Mam nadzieję, że się uda. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ciężko się nie bujać przy tym numerze. Jamelia i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. No wczoraj to się narodziła nowa superstar. Poznaliśmy zwycięzcę tegorocznej edycji programu Mam Talent z naszym eskowym Jankiem Pirowskim w roli prowadzącego. Program wygrała Liza, która tańczyła ze swoim psem. I to było, słuchajcie, coś niesamowitego, bo ten pies naprawdę tańczył na scenie. On miał lepsze wyczucie rytmu niż nie jeden wujek na weselu. Ja wam polecam to obejrzeć. Na SK.pl mamy link do nagrania. No ten pies tańczy jak rasowy tancerz, słuchajcie. Jak ona go wyszkoliła, to ja nie mam pojęcia. Ja myślałem, że czymś niesamowitym jest, jak ja psa nauczyłem łapy podawać. A tutaj pies potrafi tańczyć i to jeszcze bez smaczków. Polecam to nagranie. A już teraz gram numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki. Bibi Rexa w Radiu SK.

0: Plus on Boon w Radiu SK. On to nam potrafi naładować baterię przed nowym tygodniem. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a dzisiaj, słuchajcie, mamy święto polskiej siatkówki. Przed nami najbardziej emocjonujący finał siatkarskiej Plus Ligi od 13 lat. Już dzisiaj decydujący mecz finału polskiej ligi siatkówki. Aluron CMC Warta Zawiercie kontra Bogdanka Luk Lubin. A czemu to jest najbardziej emocjonujący finał od lat? A to dlatego, że potrzebny jest piąty mecz, żeby wyłonić zwycięzcę. Bo w finale Plus Ligi gra się do 3 zwycięstw i aktualnie jest 2-2. Ale dzisiaj to decydujące spotkanie. Początek o 14.45, czyli już za 11 minut to spotkanie startuje. Jak się zakończy, to oczywiście dam wam znać, kto zostanie siatkarskim mistrzem Polski. No i oczywiście dobrze zagram. Za chwilę Lady Gaga w Radiu SK.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Znasz jakiegoś dobrego trychologa w Olsztynie? Wypadają mi włosy i ten łupież.
9: Wioleta Urlich-Mikulska, dyplomowany trycholog i kosmetolog w Bonicie. We wszystkim pomoże. No i możesz wysłać do niej Marka.
8: Myślisz o jego zakolach i łysieniu?
9: Tak, mają laser stymulujący porost włosów. Totalna nowość. Przy okazji skorzystasz z depilacji laserowej i zabiegów modelujących ciało i twarz. Wiesz, dzieci też przyjmuje. Bonita, Olsztyn. Więcej informacji na Facebooku. Bonita, ratunek dla twoich włosów.
10: Na wszelki wypadek jest ALC, Autolakiernia Chmielewski. Kompleksowa likwidacja szkód komunikacyjnych z OC i AC, zgłoszenie szkody, wykonanie oględzin oraz kosztorysu naprawy. Kontakt z ubezpieczycielem, zamówienie części, organizacja auta zastępczego z OC sprawcy i bezgotówkowe rozliczenie z ubezpieczycielem. W ofercie także naprawy blacharsko-lakiernicze pojazdów wszystkich marek i konserwacja podwozia. ALC, Autolakiernia Chmielewski, Olsztyn Piłsudskiego 75.
11: Nie było mnie przez weekend, a ty już przemeblowałeś salon?
12: Ale kochanie!
11: Ktoś ci pomagał?
12: Tylko pani Beata.
11: A, więc ona ma na imię Beata. Wiedziałam.
12: Pani Beata z Ideal Meble. Profesjonalny doradca. Żeby było tak, jak sobie wymarzyłaś.
11: I to wszystko dla mnie? Umebluj się z Beatą. W salonie Ideal Meble w Szczytnie. Ogromny wybór mebli i dodatków. Fachowe doradztwo, transport, wniesienie i montaż. Ideal Meble, Moniuszki 5. Mebleszczytno.pl.
13: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
14: Jak tak, to Allegro.
15: Chciałam zapisać dziecko do prywatnego przedszkola, ale to koszt ponad 1000 zł.
16: A sprawdzałaś przedszkole Patryk?
15: Nie, a czym się wyróżniają?
16: Ceną i jakością. Cały miesiąc opieki od 350 zł i wszystko jest w cenie. Wykwalifikowana kadra, własna kuchnia i realizują WWR i kształcenie specjalne. Adaptacja jest bezpłatna, może trwać nawet 6 miesięcy. To pierwszy wybór rodziców, którzy dbają o rozwój dzieci. Nie czekaj, dzwoń 662 024 253.
17: Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Oleńki 35. Sprawdzamy, doradzamy i dbamy o Twoje bezpieczeństwo. Nowoczesna stacja diagnostyczna NO31 w Olsztynie, przy ulicy Oleńki 35, osiedle Gutkowo. Badania techniczne wszystkich pojazdów, szybko i rzetelnie. Telefon 509-327-781. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Oleńki 35, Olsztyn, Gutkowo. Zapraszamy, dołącz do nas na Facebooku.
18: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
19: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
10: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20. Oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn Wilczyńskiego 31.
6: I Borenie.

wy od dawna to wiecie, że najlepsze imprezki zaczynają się w Esce. Nowy hymn męskiego grania, wszystkie hity też się u nas zaczynają, ale tylko w Radiu SK możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja, czyli już w najbliższy piątek, i to będzie The Best Of. Mata zagra swoje największe hity w karierze. Jeśli chcecie tam być z osobą towarzyszącą i to jeszcze za darmo, warto być z Radiem SK, wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. Po prostu udowodnicie, że jesteście największymi fanami Maty albo takiego fana znacie i być może do was zadzwonimy i wam te bilety wręczymy. sk.pl, tam darmowe zgłoszenia. Po 15 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was, a wcześniej najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
0: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Poczuj klimat przeszłości. 10 maja, lotnisko Dajtki, 8 edycja targów vintage. Wyselekcjonowane ubrania, antyczna biżuteria, płyty winylowe i rękodzieła oraz coś smacznego dla łasuchów. Przyjdź i daj drugie życie starym przedmiotom. 8 edycja targów vintage w Olsztynie już 10 maja na lotnisku Dajtki. Wstęp wolny.
7: Zapraszam serdecznie, Adrianna Surowik, organizator targów Olsztyn w stylu vintage.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy...

0: Ten hit już w czerwcu usłyszymy w Polsce na żywo na Warsaw Music Festivalu. Black Eyed Peas z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, ale wcześniej, bo już w najbliższy piątek, wielkie wydarzenie. Koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie, jego największe hiciory. Ja teraz takiego fana Maty namierzyłem. Tomek razem ze mną, cześć Tomek.
1: Halo, dzień dobry.
0: No to zdraź nam wszystkim, dlaczego ty jesteś takim fanem tego Maty. Co tam się wydarzyło?
1: No, byłem z dziewczyną, jeszcze nie z dziewczyną, przepraszam. Byłem z znajomymi na koncercie na schodkach, no i w sumie to stała tam jakaś dziewczyna obok nas, poleciał kawałek Kiskam. No i tak zaczęliśmy sobie śpiewać, no i ja się z nią tam, bodajże zderzyłem lekko plecami, czy... No w każdym razie jakoś załapaliśmy raz

0: ten kontakt. I tak sobie śpiewaliśmy. No co powiem, no ładna dziewczyna.
1: Ja wiem, ja już wiem przy którym fragmencie, bo to było pewnie coś takiego, posłuchaj.
2: Kocham cię mała, skalasz moje serce.
0: No, skądś kojarzę.
1: Spojrzeliście sobie w oczy. Zakochała się nie tylko w gorącej dwudziestce, ale też w tobie. I tak się składa, że twoja dziewczyna Julia jest tu teraz razem ze mną. Cześć Julia.
3: Dzień dobry.
1: Hej. Ty potwierdzasz tę historię.
3: Potwierdzam, jak najbardziej.
1: A powiedz, czym on tobie tak zaimponował? Czy właśnie to, kocham cię mała, skradaś moje serce, już przepadłaś?
3: Od razu poczuliśmy wspólny vibe na tym koncercie.
1: I to się
3: poszliśmy dalej w świat.
1: No pięknie, i to się wszystko na macie, na schodkach zaczęło. Słuchajcie, no, to piękna historia, naprawdę. Bardzo romantyczna. To ja mam dla was niespodziankę. Bo uwaga, już teraz, w tym momencie, na antenie Radia SK zgarniacie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w najbliższy piątek.
0: Dzięki. Ja znowu się spodziewałem.
1: Znowu sobie spojrzycie w oczy przy tym numerze.
0: Na to liczę.
1: Halo Julia, czy ty tam jesteś?
3: Jestem, dziękujemy pięknie.
1: Dobra, to ja was już zostawiam poza anteną. Dobrej zabawy życzę, trzymajcie się.
3: Dziękujemy.
0: Dziękujemy pięknie.

0: Od tego numeru zaczęła się wielka światowa kariera Dua Lipy. A teraz karierę zacznie nowy numer.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my się na nowościach znamy. My już przeczuwamy, co będzie hitem, co wam się może spodobać i robimy to codziennie. I teraz cofamy się o ponad 20 lat, bo to będzie odświeżony numer z 2002 roku. Wtedy Milky nagrała Just The Way You Are, a teraz David Guetta dołożył do tego numeru swoje 3 grosze. Tam dodał dobry bass, dobry beat. No i mamy hit na miarę 2026 roku. Milky, David Guetta, Just The Way You Are. Ten numer podbija teraz media społecznościowe, a wy go znacie z Radia S.

0: I to jest właśnie popołudniowy niedzielny odpoczynek z hitami na czasie. Kiedy można się położyć po obiedzie do góry brzuchem i nic nie robić, nie stresować się. Lana Del Rey, tak wam gra Radio SK. A tymczasem w Chinach, słuchajcie, robot oszalał i chciał bić ludzi. Serio, słuchajcie, tam była jakaś imprezka, jakiś festiwal. No i na tej imprezie był robot humanoidalny. Wyglądał tak jak ten Edward Warchocki, który teraz media społecznościowe podbija. Tylko że w pewnym momencie ta maszyna zwariowała. Coś się temu robotowi tam w głowie poprzestawiało. Styki się przypaliły, czy coś w tym stylu. I w pewnym momencie ten robot zaczął ganiać ludzi i chciał ich normalnie bić. Na szczęście właściciel podbiegł i go jakoś tam ogarnął, no. No, tak to z tymi robotami jest, prawda? Że coraz bardziej zaczynają przypominać ludzi.
1: Reklama.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: I po reklamie.

I aż palce zaczynają same stukać o kierownicę. Christian Marci w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie. Mamy jeszcze więcej takich dobrych, mocnych, imprezkowych numerów. Odpalajcie Radio SK w każdy piątek po godzinie 20. Warto, bo powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Jeśli znacie SK, to wiecie, że to jest dobry program. Najpierw leci miks najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a potem antenę przejmują najpopularniejsi DJ-e na świecie, na czele z Arminem Van Burenem, który co tydzień gra show Estate of Trance. I nie dość, że gra, to jeszcze się do was odzywa. Potem antenę przejmuje też Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack i jeszcze kilku innych. Taki się nas właśnie zaczyna weekend z Radiem SK, a jeśli przegapiliście, to cały czas możecie tych miksów posłuchać, bo w naszej SK-owej aplikacji na smartfony działa specjalna stacja radiowa SK Live Remix i tam dobre miksy hitów na czasie lecą non-stop. Za chwilę newsy w SK. No a potem coś imprezkowego też będzie. Justin Bieber i Nicki Minaj się pojawią.

0: dziękuję, dziękuję, mamy to.
1: No Self kręca Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kamy i Wiktora.
0: I zgłoś znajomych na sk.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
8: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
13: Można poinformować po prostu.
14: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
15: No w sumie.
16: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
19: Olsztyn na czasie.
20: Maj w Olsztynie układa się bardzo interesująco. Anita Zalewska, cześć, mówię oczywiście o wydarzeniach. Trwają targi Olsztyn w stylu vintage, to do 18 na lotnisku Dajtki. Już w czwartek w Olsztynie odbędą się targi pracy UWM w Bibliotece Uniwersyteckiej. Z kolei w sobotę, 16 maja, biegowa piątka. Szczegóły dostępne są w sieci. 23 maja spotykamy się na drugiej edycji Festiwalu Przyjaciół Zwierząt, to w Parku Centralnym, a już od 27 maja w naszym mieście największy festiwal studencki, czyli 65. Kortowiada. Bawimy się od 27 do 30 maja. SK poleca.
21: Zbliża się 16, to jest SK News, Paulina Horbatowska. Będzie śledztwo w sprawie śmierci sternika. To w związku z wczorajszym tragicznym zdarzeniem podczas zawodów skuterów wodnych w Płocku. Na rzece zderzyły się dwie maszyny. Zginął 18-latek. Drugi sternik, 54-latek, był trzeźwy i nie odniósł obrażeń. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania. Chodzi o bezzałogowca znalezionego wczoraj na polu w miejscowości Osieka niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją. Mundurowi ustalają, skąd wziął się dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Fragment ciała wieloryba pobrano do badań DNA. Martwe zwierzę morze wyrzuciło na mieliznę w rezerwacie Mewia Łacha przy ujściu Wisły, niedaleko Mikoszewa, na Pomorzu. Mówi Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF.
22: Podjęto decyzję o przeniesieniu ciała. Prawdopodobnie drogą morską. To przeniesienie ma na celu utylizację oraz pobranie fragmentów do dalszych badań.
21: Badania mają m.in. określić dokładny gatunek, który wpłynął do Bałtyku.

0: SK.
1: Tylko promocja.
2: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
3: Ha! Nawet kilku.
4: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
5: Dobra.
4: A takie ciemne włosy do pani?
5: No, średnie.
4: Dobra, widzę panią, machaj pani.

weekend ciągle trwa, ESK gra ciągle hity na czasie. Dopiero 16, jeszcze dużo czasu nam zostało. Ola pisze, że właśnie kuchnię zdążyła ogarnąć po obiedzie i siada na balkonie z herbatką w ręku. Wy też dawajcie znać, jakie macie plan na ostatnie godziny weekendu. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Chętnie przygarnę głosówki na Messengerze Radia ESK. Chwalcie się, jakie przyjemne plany na to niedzielne popołudnie. A w naszych głośnikach już, Justin Bieber, Nicki Minaj. Numer, który jest hitem po festiwalu Coachella.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Teddy Swims, on też odpoczywa razem z nami. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Tak wam gramy właśnie na ostatnie chwile weekendu. W sumie nie takie ostatnie, dopiero 17 minut po godzinie 16. Dajecie znać, co do zrobienia macie dzisiaj w wolnym czasie. Mati i Kasia.
1: Hejka, moim planem na dzisiejsze popołudnie jest spacer nad jeziorkiem z moim pieskiem i pójdziemy może jeszcze na lody.
2: Hejka, tu Mateusz, pozdrawiam całą SK. Ja się właśnie wybieram z moją ukochaną na spacer.
0: Czyli co, wyciągamy najlepsze niedzielne ubrania z szafy i ruszamy robić kroki. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co macie dzisiaj w planach zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem po południu. Czekam na głosówki i gram Lady Gaga.

0: Katy Perry i jej fajerwerki. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Co robicie z wolnym czasem w to niedzielne popołudnie, Magda?
1: Za półtorej godzinki będę zmykać do pracy. No, ale wcześniej to byliśmy z narzeczonym i z pieskiem na spacerze, zjedliśmy obiadek, poopalaliśmy się trochę, no ale niestety trzeba też popracować, hejka.
0: Czyli co, najpierw odpoczynek, a teraz będzie odpoczynek od siebie nawzajem. To też się czasem przydaje.
2: Promocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Nie było mnie przez weekend, a ty już przemeblowałeś salon?
10: Ale kochanie...
9: Ktoś ci pomagał?
10: Tylko pani Beata.
9: A, więc ona ma na imię Beata. Wiedziałam.
10: Pani Beata z Ideal Meble. Profesjonalny doradca. Żeby było tak, jak sobie wymarzyłaś.
9: I to wszystko dla mnie? Umebluj się z Beatą. W salonie Ideal Meble w Szczytnie. Ogromny wybór mebli i dodatków. Fachowe doradztwo, transport, wniesienie i montaż. Ideal Meble, Moniuszki 5. Mebleszczytno.pl.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
14: Uwaga! Grozi wspólnymi wypadami rodzinnymi. Polo Volt. Elektryczne krosy dla dzieci i dorosłych. Ciche, dynamiczne, gotowe na każdą przygodę. Przekonaj się sam. Wynajmij i testuj. Odwiedź nasz showroom Kętrzyńskiego 5, Olsztyn. www.polowolt.com.
15: Operator spalarni odpadów w Olsztynie, firma Urbaser Olsztyn, poszukuje pracowników na stanowiska w działach produkcji i utrzymania ruchu. Aktualne ogłoszenia poszukiwanych pracowników znajdziesz na portalu pracuj.pl lub Facebooku, wpisując Urbaser Olsztyn. Kontakt mailowy rekrutacja@urbaser.com. Zapamiętaj, rekrutacja@urbaser.com lub telefoniczny 80

0: 939-300-0101. Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Znasz jakiegoś dobrego trychologa w Olsztynie? Wypadają mi włosy i ten łupież.
3: Violeta Urlich-Mikulska, dyplomowany trycholog i kosmetolog w Bonicie. We wszystkim pomoże. No i możesz wysłać do niej Marka.
2: Myślisz o jego zakolach i łysieniu?
3: Tak, mają laser stymulujący porost włosów. Totalna nowość. Przy okazji skorzystasz z depilacji laserowej i zabiegów modelujących ciało i twarz. Wiesz, dzieci też przyjmuje. Bonita, Olsztyn. Więcej informacji na Facebooku. Bonita, ratunek dla twoich włosów.
4: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: I po reklamie.
6: Skoda.

Ruel. To są hity na czasie w Radiu SK, a już dzisiaj wieczorem wielkie piłkarskie emocje. Ten mecz będzie oglądał po prostu cały świat. O 21:00 słynne El Clasico. FC Barcelona u siebie zagra z Realem Madryt i może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że z Realem tylko zremisuje. I co ciekawe, to może być pierwszy raz w historii, kiedy Barcelona zapewni sobie tytuł mistrza w bezpośrednim spotkaniu z Realem. Jeśli to się uda, to tam w Barcelonie będzie wielkie świętowanie. Ja myślę, że Robert Lewandowski już teraz powinien Anię poprosić, żeby to ona jutro rano dzieci do szkoły zaprowadziła.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Oleńki 35. Sprawdzamy, doradzamy i dbamy o Twoje bezpieczeństwo. Nowoczesna stacja diagnostyczna NO31 w Olsztynie, przy ulicy Oleńki 35, osiedle Gutkowo. Badania techniczne wszystkich pojazdów, szybko i rzetelnie. Telefon 509-327-781. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Oleńki 35, Olsztyn, Gutkowo. Zapraszamy, dołącz do nas na Facebooku.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn, Wilczyńskiego 31.
14: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
15: I po reklamie.
16: Jest 17, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA, w poniedziałek wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurak. Były prokurator generalny miał być widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Sprawa jest rozwojowa, a wniosek ekstradycyjny może zostać złożony już na początku tygodnia. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej wpadł do szamba. Strażakom udało się go uratować.
17: Strażacy wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz, był on przytomny. Cała akcja potrwała 15 minut.
16: Mówił Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Nadchodzą zimni ogrodnicy. Między 12 a 15 maja w całym kraju możliwe wyraźne ochłodzenie. Synoptycy ostrzegają, że nocami temperatura przy gruncie lokalnie może spaść nawet do minus 3 stopni, szczególnie na południu i wschodzie kraju.
18: A dosłownie przed sekundą poznaliśmy siatkarskiego mistrza Polski po naprawdę zaciętym finale. Złoty medal Plus Ligi trafia do Aluronu CMC Warty Zawiercie. Także gratulujemy serdecznie. Warta wygrała 3-1 z Lukiem Lublin. Na poprawę humoru dla fanów z Lublina gramy hity na czasie. Na poprawę humoru dla wszystkich, bo dzień na P jeszcze daleko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Kuban i Zalia w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i nie wszyscy, słuchajcie, dzisiaj odpoczywają. Niektórzy pracują, żeby inni mogli mieć przyjemne niedzielne popołudnie. Jeśli nie chce wam się w niedzielę gotować, to wtedy zamawiacie pizzę, a w drzwiach ukazuje się Adam, który jest razem ze mną. Cześć, Adam.
1: Witam serdecznie, witam wszystkich. Niedzielne fajne popołudnie.
0: Adam dzisiaj rozwozi pizzę. Jak tam praca idzie?
1: Praca idzie jak na speedzie. Generalnie rozwożę ludziom dobrą nowinę. Pracuję w pizzerii włoskiej, ale pizzę hawajską też mam przywiozę na terenie Bydgoszczy i okolic.
0: A, okej. Okay. A do której dzisiaj w pracy?
1: Podejrzewam, że jak Bóg da, to do północy nawet.
0: A słuchaj, a klienci dają ci jakieś tam napiwki, czy nie bardzo? Jak to u ciebie bywa z tym?
1: Powiem tak, teraz dużo jest dowozów opłaconych już online albo kartą, ale napiweczki też się zdarzają, jak najbardziej.
0: A słuchaj, no to w takim razie, jako że jesteś bohaterem niedzieli, że te pizze dowozisz, to ja mam dla ciebie coś, gdzie te pieniądze z napiwków będziesz mógł schować. Mam eskową nerkę dla ciebie.
1: O, kapitalnie, nie na moje uszy.
0: No i super. I jeszcze jakieś drobne gadżety.
1: Jeszcze powiedz, że ta nerka jest pomarańczowo-niebieska, to będę wstrząs.
0: No, ja nie wiem skąd wiedziałeś, ale tak, jest eskowa.
1: Domyślna bestia ze mnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, miłego wypoczynku i bawcie się dobrze.
0: Dobrej pracy. Pozdrawiamy wszystkich bohaterów niedzieli, którzy dowożą jedzenie, kiedy nam się nie chce gotować. Zostańcie z Eską, za chwilę gramy kolejny hity na czasie. Będzie m.in. bardzo przyjemna bletka. Radio
2: SK. Reklama. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem
5: przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
3: Spróbować w czekolady.
5: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Na wszelki wypadek jest ALC. Autolakiernia Chmielewski. Kompleksowa likwidacja szkód komunikacyjnych z OC i AC. Zgłoszenie szkody, wykonanie oględzin oraz kosztorysu naprawy. Kontakt z ubezpieczycielem, zamówienie części, organizacja auta zastępczego z OC sprawcy i bezgotówkowe rozliczenie z ubezpieczycielem. W ofercie także naprawy blacharsko-lakiernicze pojazdów wszystkich marek i konserwacja podwozia. ALC. Autolakiernia Chmielewski. Olsztyn Piłsudskiego 75.
7: Chciałam zapisać dziecko do prywatnego przedszkola, ale to koszt ponad 1000 zł.
8: A sprawdzałaś przedszkole Patryk?
7: Nie. A czym się wyróżniają?
8: Ceną i jakością. Cały miesiąc opieki od 350 zł i wszystko jest w cenie. Wykwalifikowana kadra, własna kuchnia i realizują WWR i kształcenie specjalne. Adaptacja jest bezpłatna, może trwać nawet 6 miesięcy. To pierwszy wybór rodziców, którzy dbają o rozwój dzieci. Nie czekaj, dzwoń 662 024 253.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, perku z największą liczbą rollercoasterów na

0: świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticketenergylandia.pl.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: I po reklamie.

dobrze nakręceni na nowy tydzień. Jest energia. Jazzy w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 18 i najnowsze newsy w SC. Warto zostać z nami, bo powiemy o nowym siatkarskim mistrzu Polski. No i będzie też ważne przesłanie dla wszystkich pracujących. Jeśli jutro rano nie będzie wam się chciało iść do pracy, to pomyślcie, że ósmoklasiści mają troszkę gorzej.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczył

0: kupowałam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Olsztyn na czasie.
8: Imprezkowe wieści prosto z Olsztyna, Anita Zalewska. Cześć, weekend powoli się kończy, ale najpiękniejszy imprezowy czas właśnie przed nami. 65. Kortowiada to studenckie rywalizacje, silent party, plenerowe kino i przede wszystkim koncerty na plaży kortowskiej. Przez 3 dni na 2 scenach odbędzie się ponad 20 koncertów. A wystąpią Jan Rapowanie, Michał Szczygieł, Guzior, Enej, Bum Bum Orkestar i Zazula, Tymek, Problem, Bracia Figo Fagot, Maryla Rodowicz, Bracia Kacperczyk, Wideo, Żabson, Po prostu Kajtek, Afromental, Wilki, Rów Babicze, Kizo, Warius Manx i Kasia Stankiewicz, Kuban, Young Iggy, Skytech, Łydka Grubasa oraz DJ Kuba i Nathan.
9: Jest 18, Paulina Horwatowska, to jest SK News. Aluron CMC Warta Zawiercie mistrzem Polski. Siatkarze z Zawiercia przypieczętowali pierwszy w historii tytuł. W decydującym 5. meczu w Sosnowcu pokonali obrońcę trofeum Bogdanka Luk Lublin 3-1, wygrywając całą serię 3-2. Wcześniej po brązowy medal sięgnął PGE Projekt Warszawa, który wygrał rywalizację z Asekorasowią Rzeszów 3-1. A o 21.00 kolejne sportowe emocje. Na legendarnym Camp Nou FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w hicie 35. kolejki La Ligi. Wiadomo już, że w spotkaniu nie wystąpi Kylian Mbappé. Egzaminy z polskiego mają już za sobą maturzyści, teraz czas na ich młodszych kolegów. Już jutro pierwszy z 3 testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Egzamin startuje o 9.00 i potrwa 150 minut, czyli o 30 więcej niż do tej pory.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Nie było mnie przez weekend, a ty już przemeblowałeś salon?
7: Ale kochanie,
6: ktoś ci pomagał?
7: Tylko pani Beata.
6: A, więc ona ma na imię Beata. Wiedziałam.
7: Pani Beata z Ideal Meble. Profesjonalny doradca. Żeby było tak, jak sobie wymarzyłaś.
6: I to wszystko dla mnie? Umebluj się z Beatą. W

0: W salonie Ideal Meble w Szczytnie. Ogromny wybór mebli i dodatków, fachowe doradztwo, transport, wniesienie i montaż. Ideal Meble, Moniuszki 5, mebleszczytno.pl.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Znasz jakiegoś dobrego trychologa w Olsztynie? Wypadają mi włosy i ten łupież.
7: Violeta Urlich-Mikulska, dyplomowany trycholog i kosmetolog w Bonicie. We wszystkim pomoże. No i możesz wysłać do niej Marka.
6: Myślisz o jego zakolach i łysieniu?
7: Tak, mają laser stymulujący porost włosów. Totalna nowość. Przy okazji skorzystasz z depilacji laserowej i zabiegów modelujących ciało i twarz. Wiesz, dzieci też przyjmuje. Bonita, Olsztyn. Więcej informacji na Facebooku. Bonita, ratunek dla twoich włosów.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: I po reklamie.

Radio SK. No hesitation if you step.

0: Reklama.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i

0: Reklama.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i

0: każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes.
3: James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
0: I po reklamie.

0: Margaret, dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
1: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane.

0: zmiany i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się, lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
1: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
0: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
1: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
0: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam że to na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy te drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
1: trochę ma mrok.
0: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Let You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
1: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem.
0: Tak.
1: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy minus 10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
0: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
1: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy?

0: I że właśnie to czasami się, że jest jeden odwrotnie, do jednego jest odwrotnie.
1: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... Tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować w bardzo jasnych i pastelowych kolorach. Chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
0: Body, Voice, Mind.
1: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
0: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
1: W ogóle
0: czasem rozkminę, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
1: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... No, że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
0: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
1: dużo
0: dają.
1: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
0: A to czym jest teraz to twoje centrum?
1: Moje centrum, no właśnie, o, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam takie pytanie, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu... Tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
0: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną, a wiesz, bo to się pojawia w głowie.
1: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
0: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa,
1: że to
0: bo jest robię
1: cyklem.
0: Coś nowego.
1: Tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
0: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu. Tak. I chyba można od tego trochę oszaleć.
1: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo

0: jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie, to trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej, więc to jest trochę terapeutyczne. Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę, można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim freakiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
0: To po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
0: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne.
0: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera to jest takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
0: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych
0: ja
1: i YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
0: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: To jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
0: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Ja sobie, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: No jakieś dziecko dodajesz,
0: jest jakieś dziecko
1: światło.
0: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak, lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji, dla własnego dobrostanu.
0: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, Boże, oni wszyscy mówią, że jest mi super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze
0: jest
1: to.
0: I to jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
2: SK Olsztyn News. Pies jest często najwierniejszym przyjacielem człowieka, czasem jest też jego przewodnikiem i tak jest właśnie w przypadku tego duetu. Tworzą go olsztyńska sportsmenka i labrador Duszek. Ania Kuca, zapraszam na rozmowę z naszym gościem. W Eskowym studiu gościmy dziś Kasię Orzechowską, na co dzień zawodniczkę olsztyńskiego klubu sportowego.

0: Dzień dobry, Kasiu.
1: Witaj, hej.
0: Tak, ale nie o sporcie tym razem będziemy mówić. Spotkałyśmy się w tym babskim gronie, żeby trochę obgadać pewnego mężczyznę, który jest obecny w twoim życiu od ładnych nastu lat? Nastu, tak?
1: Tak, tak.
0: To jest Duszek, to jest twój pies przewodnik.
1: Zgadza się.
0: Dzisiaj jesteś bez Duszka, bo Duszek, jak mi powiedziałeś, już zbliża się do emerytury psa przewodnika.
1: O, już on się zbliża już prawie 2 lata już do tej emerytury, tyle, że na tyle jest w dobrej formie i kondycji, że jeszcze mi pomaga. Ja nie mam serca go też zostawiać w domu. On jest na tyle obowiązkowy, że chce dalej pracować, ale są momenty, gdzie ma gorsze dni jak każdy, więc zdarza mi się, że go po prostu zostawiam u rodziców i po prostu wtedy muszę się przestawiać z powrotem na chodzenie z białą laską.
0: Właśnie, nie widzisz, więc w twoim życiu ważna jest laska, ważny jest pies, przewodnik. Powoli rozglądasz się za następcą Duszka. Wiadomo, że to jest nieuchronne, tak? W codziennym życiu, żebyś miała psa przewodnika.
1: Tak, to jest dla mnie duża pomoc, jeżeli chodzi o poruszanie się z psem przewodnikiem. Jest to dla mnie odciążenie psychiczne, bo chodzenie z białą laską wymaga bardzo dużego skupienia i koncentracji, czasami nieprzewidywalnych sytuacji, a pies przewodnik umie sobie poradzić przy różnych takich sytuacjach typu remonty, jakieś nieoczekiwane przeszkody. No i oczywiście dzięki temu jest o wiele łatwiej.
0: No właśnie, powiedziałaś remonty, przeszkody. W mieście takim jak Olsztyn, czyli niemałym, tego hałasu jest dużo, takich bodźców naokoło. Myślę, że poruszanie dla wszystkich, ale dla ciebie, które nie widzisz, jest szczególnie trudne. Na przykład przejście przez pasy. Jak ty to załatwiasz?
1: Akurat przez pasy to, jeżeli chodzi o takie pasy, gdzie jest udźwiękowienie, to nie jest to problem. Mhm. No bo te sygnalizatory są ustawione tak, że mogę sobie jakby dzięki temu dźwiękowi ogarnąć, gdzie jest lewa strona, gdzie jest prawa strona pasów. Przy przejściach dla pieszych zazwyczaj są, na tych nowych chodnikach oczywiście, takie wypustki, które dają mi znać o tym, które ja czuję pod stopami, bądź wyczuwam laską, które dają mi znać o tym, że się zbliżam do krawędzi między chodnikiem a ulicą i to też jest dla mnie sygnał, że mogę wejść za chwilę na ulicę. Po prostu głównym zmysłem, który mi w tym pomaga w poruszaniu się po mieście, no to jest jednak słuch. Bo ja muszę wysłuchać całego otoczenia. Czy ktoś mnie mija, czy ktoś się zbliża, żeby na kogoś nie wejść, bo to, że ja idę z laską, czy idę z psem przewodnikiem, nie daje mi gwarancji, że ktoś na mnie nie wpadnie.
0: Albo nie wjedzie.
1: Tak, nie wjedzie.
0: No właśnie, o jeździe chciałam. Rusza sezon na hulajnogi, na rowery.
1: No to teraz ostatnio miałam taką sytuację, że właśnie Duszka chciałam zostawić jadąc na trening na Strzelnicę. I musiałam dojść do tramwaju i tak sobie myślę, kurczę, dawno nie chodziłam, a tu taki hałas na ulicy, godziny szczytu, godziny po 15:00 i mówię, nie wiem, czy sobie dam radę, bo już idąc z pracy z Duszkiem, mówię, taki jest hałas, mówię, hulajnogi ruszyły, rowery, pełno ludzi, mówię, no nie wiem, ale mówię, podejmę rękawicę, mówię, spróbuję, najwyżej pójdę wolniej. No i spróbowałam, no i faktycznie tam w miejscach newralgicznych typu przystanek było ciężko, no bo tu hulajnoga, tu autobus podjeżdża, tu stoją ludzie odwróceni plecami albo na słuchawkach i nie wiedzą, że ktoś idzie, no trzeba było mijać, albo tu ktoś postawił hulajnogę w poprzek i trzeba ją ominąć, albo po prostu ta hulajnoga zaznaczy się na moim piszczelu w najgorszym wypadku. Także no jest dużo przygód po drodze, często, ale ja już chyba przez te lata tak wyluzowałam jakoś tak i nie stresuję się tą drogą. Jak się zgubię, to się zgubię, to się odnajdę. Albo ktoś mi pomoże, najwyżej poproszę o pomoc. Kiedyś nie umiałam, a już przez parę lat już umiem się odezwać do człowieka, który przechodzi koło mnie, żeby poprosić o pomoc, bo to zawsze jest jakieś ułatwienie. I zazwyczaj nie odmawiam. Jeżeli ktoś mi proponuje tą pomoc przy przejściu na drugą stronę, czy też w jakichś sytuacjach kryzysowych, no to ja nie odmawiam, bo niektórzy ludzie się zrażają tym, że niewidoma osoba odmawia tej pomocy, bo myślą, że sobie jak nie chcą, no to sobie niech radzą, a jak przyjmę tą pomoc, no to wtedy mam wrażenie, że wtedy więcej osób będzie bardziej uwrażliwionych i będą chcieli bardziej pomagać i zwracać uwagę na takie osoby jak ja.
0: No tak, w tym codziennym pędzie czasami nie rozglądamy się na boki, a szkoda, bo właśnie można napotkać takie osoby jak ty, żeby pomóc albo żeby porozmawiać sobie trochę. Tak sobie pomyślałam, jak mówiłaś o tej przeprawie przez hulajnogi, przez krawężniki, przez wykopy, że w twoim przypadku i osób, które nie widzą,

0: słowo miejska dżungla nabiera podwójnego znaczenia. A powiedz mi, jak zima, ta zima w Olsztynie?
1: Ta zima.
0: Wychodziłaś z domu?
1: Wychodziłam z domu, ale ta zima właśnie była dla mnie bardzo trudna. Jeden był rzut zimy w listopadzie bodajże, czy na początku grudnia, a później w Sylwestra. To była niesamowita przeprawa. To było Mistrzostwo Świata, bo w Sylwestra byłam umówiona na trening na siłowni na godzinę 7:00 i wstałam rano, wyszłam z domu, no i był piękny, świeży śnieg. Duszek był zadowolony, a wiedziałam, że już będzie padało, więc dlatego postanowiłam iść z duchem, bo wiedziałam, że z laską bym miała duży problem, bo laską nie wyczuję krawędzi pod śniegiem. Żadnych krawężników, żadnych jakby punktów moich orientacyjnych, które by mi pomogły w...
0: Wszystko zasypane.
1: Tak, wszystko jest zasypane. Więc z Duszkiem sobie wyszliśmy. Duszek był bardzo zadowolony. Cieszył się, bo świeży śnieg. Uwielbia świeży śnieg, się w nim bawić. Ale jak doszliśmy do głównej ulicy, na której chodniki były nieodśnieżone, no to już tak trochę nie był pocieszony, że będzie musiał się w tym śniegu paplać. Tym bardziej, że w ogóle nie było odśnieżone i były tylko wydeptane takie drobne, wąskie
0: tunele, tak, ścieżki takie.
1: A nawet ślady tylko i wyłącznie po butach. Więc w tym śniegu udało mi się dostać do tramwaju, wsiąść i wtedy po prostu to nie było naprawdę proste, bo ani przejścia dla pieszych nie były wtedy odśnieżone, bo to po prostu jedna wielka śnieżyca, która zasypa i po prostu drogowcy nie zdążyli wtedy wszystkiego odśnieżyć. No ale jak wsiadłam do tego tramwaju, powiedziałam, taką ulgę poczułam, aż po prostu, a gorąco mi było, jakbym nie wiadomo jaki maraton przebiegła. Jeszcze się nie spóźniłam nawet na ten trening, także byłam z siebie dumna i z ducha, że sobie poradziliśmy w takich momentach. No ja przypuszczałam wtedy, że to potrwa może tydzień, może dwa.
0: A ta zima została z nami do marca.
1: Tak. Całe szczęście, że miałam w lutym zgrupowanie zaplanowane w Kalpę. Także
0: uciekłaś sobie.
1: Tak, miałam chwilę wytchnienia przez 10 dni. Najlepsze były dni w Hiszpanii w 25-28 stopni, a tu było minus 20. I jakbym w tamtym momencie wróciła do Polski, to bym miała prawie 50 stopni różnicy temperaturowej, więc było wesoło. To mi też dużo pomogło przetrwać ten czas, bo jak wróciłam, to już dosłownie parę dni jeszcze było takiego śniegu i zimna. Także teraz jest wiosna, mam nadzieję, że zima do nas nie wróci.
0: No wszyscy mają taką nadzieję. Kasiu, masz jakieś swoje wydeptane, ulubione ścieżki w Olsztynie? Takie, na których czujesz się pewnie?
1: Tak, no ja generalnie staram się poruszać stałymi drogami. Nie czuję się komfortowo, jak mam iść jakąś inną. Z Duszkiem jeszcze jestem w stanie pójść drogą nową, z tym, że muszę mniej więcej wiedzieć, gdzie muszę skręcić, gdzie są pasy, żeby po prostu Duszkowi podawać komendy. No ale z Białą Laską, no nie jestem na tyle odważna, żeby na przykład pojechać do Nowego Miasta i się tam próbować odnaleźć. Często jeżdżę do Warszawy z Białą Laską, ale to wtedy na przykład na dworcu PKP się z kimś umawiam, że ktoś mnie odbierze, a do pociągu wsadza mi asysta dworca. Także ostatnio, aha, właśnie, co fajne, nigdy tego nie przetestowałam do tego roku. Pierwszy raz leciałam samolotem sama, przy pomocy właśnie obsługi lotniska, czyli pani asystentka była na lotnisku w Modlinie, wsadziła mnie do samolotu, do odpowiedniego mojego miejsca. Później w Hiszpanii to w ogóle odebrał mnie personel, który mnie wsadził do auta osobowego, przewieźli mnie na płytę lotniska, tam mi odebrali bagaż, przetransportowali mnie do osoby, która miała mnie odebrać, więc wszystko było profesjonalnie załatwione. Dzięki temu nie boję się teraz już, że będę musiała gdzieś lecieć. Nawet pomyślałam sobie, że będę częściej latała sama. Nie mam już takiego lęku przed podróżowaniem, więc...
0: Pierwsze koty za płoty.
1: Tak, więc nie ma, jak ja to mówię, nie ma barier, tylko trzeba sobie znaleźć sposoby na radzenie sobie z przeszkodami.
0: Ty radzisz sobie z nimi wyśmienicie. Chciałam się jeszcze zapytać o to, jak czasami ludzie reagują w miejscach publicznych, na przykład w restauracji, jak jesteś psem. Były jakieś takie nieciekawe reakcje, czy też zawsze jest jednak takie przyzwolenie, bo wiadomo.
1: Kiedyś na samym początku, jak Duszka miałam, to było parę lat, no to był rok 2017-18 gdzieś, tak? No to wtedy różne sytuacje się zdarzały. Chcieli mnie wyprosić na przykład ze sklepu w Białymstoku, albo na przykład były dziwne reakcje, że co pani tutaj robi z tym psem, albo najlepszy w autobusie, że proszę ubrać kaganiec dla tego psa. Psy przewodniki nie potrzebują, znaczy nawet nie mogą nosić kagańca.
0: Dlaczego? Zapytam.
1: Kagańca? Żeby miało łatwiej oddychać. To takie bardziej chodzi o kwestię wygody dla tego psa.
0: Poza tym, tak,

0: kwestia jego charakteru. On jest chyba tak spokojnym osobnikiem, że...
1: Dusz jakby nawet muchy nie zaczepił. Fajne są sytuacje, kiedy taki malutki piesek próbuje tam zaszczekać mojego ducha, a Duszek tylko tak spojrzy spod byka na niego, popatrzy, co ty ode mnie chcesz, nie? Podczas treningów na siłowni Duszek także mi towarzyszy. U Krzyśka ma swoje miejsce. Przyzwolił na to, że był na siłowni cały czas na treningu, więc zaopatrzyliśmy Duszka w materac, na którym sobie spokojnie przez cały trening leży. Jest taką maskotką siłowni. Każdy, kto wchodzi, się dziwi, że pies jest na siłowni i tylko spogląda spod byka na każdego. Oczywiście Duszek ma takie uosobienie, że każdego przyciąga. Każdy by chciał go pogłaskać.
0: No właśnie, a propos maskotki. Psów przewodników się nie głaszcze, tak? Tak powiedziałaś.
1: Tak, zgadza się. No to jest taka jedna z głównych zasad, które obowiązują. Psa przewodnika się nie głaszcze, bo on ma swojego jednego właściciela i on ma się skupić na swojej pracy, ma być skoncentrowany, bo jakby go każdy głaskał na ulicy czy w jakichś różnych obiektach, no to on by był ciągle rozproszony, bo by myślał, że każdy jest jego przyjacielem i każdy mógłby go co chwilę głaskać i się z nim bawić, więc on musi być zdyscyplinowany, żeby po prostu nie tracić tej koncentracji za każdym razem.
0: On po prostu jest w pracy.
1: Tak.
0: No właśnie, tak sobie myślę, że zaczęłyśmy od Duszka i na nim skończymy, bo ja wiem, że on u ciebie będzie miał tak zwane dożywocie, czyli nie rozstaniecie się nawet, jeśli już nie będzie twoim psem przewodnikiem. Ale chciałam zapytać o jakąś taką przygodę. Tych przygód pewnie mieliście w trakcie swojego wspólnego życia wiele.
1: Tak, było dużo, ale tak...
0: Czy on z tobą jeździł na zawody za granicę na przykład, czy też raczej nie? Zostawał w domu, w Polsce, w Olsztynie.
1: Jeździł, ale na samym początku, bo nie chciałam go zostawiać, no bo w zasadach ogólnych było tak, żeby ten pies jak najwięcej był z właścicielem. No były takie sytuacje, jak pierwszy raz go zostawiłam po 4 latach, jak musiałam lecieć na Mistrzostwa Świata do Australii, no to wtedy wiadomo, no do Australii lot był długi, ciężki, więc nawet nie było mowy, żeby leciał. Nawet to nie byłoby możliwe z racji tego, że tam kwarantannę by musiał przejść różne
0: procedury
1: właśnie tego, żeby mógł lecieć, więc stwierdziłam, że go zostawię w Olsztynie pod opieką. No to było po 4 latach. Teraz go zostawiam, no bo z racji jego wieku, no to już oszczędzam go jak najbardziej mogę. A z przygodami, co było takie to, że do Chorwacji ze mną pojechał busem i nikt nie zauważył, że jest w aucie.
0: A nie jest małym psem, to labrador bodajże.
1: Żaden celnik go nie zauważył, chociaż miałam wszystkie...
0: Ty przemytniczko.
1: Dokładnie. No to było śmieszne, bo po prostu Duszek się nawet na przyślizgu, gdzie nas kontrolowali 2 godziny, on się nawet nie poruszył w samochodzie. Żaden celnik go nie zauważył, chociaż miałam wszystkie...
0: Ty przemytniczko.
1: Dokładnie. No to było śmieszne, bo po prostu Duszek się nawet na przyślizgu, gdzie nas kontrolowali 2 godziny, on się nawet nie poruszył w samochodzie.

0: zadaniach.
1: Zajmuje się tym specjalna fundacja z Warszawy, Fundacja Wismajor i Stowarzyszenie Dogs for Life. I oni rokrocznie szkolą psy przewodniki i w Stowarzyszeniu Dogs for Life także psy asystujące. Asystenci dla osób z problemami z depresją, czy też dla osób na wózkach. No, dopasowanie psa nie jest proste, więc żeby znaleźć drugiego psa z tak podobnym charakterem, no to wymaga trochę czasu. No już ta procedura trwa około 2 lat, więc nie wiem, ile jeszcze będę musiała poczekać. No mam ducha, ciężko mi było na sercu, żeby zostawiać ducha i iść z drugim psem. Ja myślę, że duszek mógłby być trochę zazdrosny.
2: Nawet na pewno.
1: I poczuć się trochę niekomfortowo, więc z jednej strony się cieszę, że jeszcze nie mam tego drugiego psa, a z drugiej strony no nie chcę duszka obciążać, więc jak najwięcej, jak jest możliwość, to go zostawiam po prostu u rodziców pod opieką.
2: Radzisz sobie.
1: Muszę sobie radzić. Mhm.
2: O przyjaźni, która ma czasem 4 łapy i trwa wiele lat, o życiu w Olsztynie, o tym, że bariery są często w naszych głowach, bo całą resztę można sobie pokonać. Rozmawialiśmy dziś z Katarzyną Orzechowską. Kasiu, dziękuję za rozmowę i pozdrów od nas duszka.
1: Jak najbardziej, wyczochram go za łuk.
2: Dodajmy, że Kasia ma na koncie wiele medali Mistrzostw Świata, Europy i Polski w parastrzelectwie osób

0: Olsztyn.
1: 23. Olsztyński Bieg Jakubowy. Teraz odpoczywacie, teraz łapiecie ten oddech. Dzień dobry.
2: Radek.
1: No właśnie, Radek, jak ci się biegło? Twoje wrażenie po tej dziesiątce?
2: Z wiatrem dzisiaj się biegło.
1: Z wiatrem, ale pomagał miejscami, czy przeszkadzał raczej?
2: Nie, no oczywiście, było pod wiatr i pod górkę, ale mimo wszystko pozytywna energia, kosmos.
1: Ta trasa nie jest łatwa, prawda?
2: Nie jest łatwa, ale nadrabia widokami. Piękny zbieg nad jezioro Długie. Uwielbiam to miejsce.
1: Idę do pary, która dobiegła tutaj. Jakie wrażenie po biegu? Przedstawcie się, wasze imiona.
3: Kaja.
1: I?
4: Michał.
1: Dobra, skąd jesteście?
3: Jesteśmy z Olsztyna.
1: Cudownie jesteście ubrani. Jak się wam biegło, od razu powiedzcie?
2: Super, ale ciężko też się...
1: Dobra, co najbardziej przeszkadzało na trasie?
3: Wiatr.
1: Co wy mówicie? My tego nie czujemy zupełnie, nie, żartuję.
3: Ale nie, dobrze, że był, bo trochę takie ochłodzenie. Były górki, ale to jest fajne wzmocnienie. No i bardzo fajnie, nasza pierwsza dyszka i jesteśmy zadowoleni.
1: Często biegacie już razem? Rozumiem, że razem biegacie, patrząc na stroje wasze.
2: Tak, dokładnie, razem biegamy od jakiegoś półtora miesiąca.
3: Tak.
1: A kto kogo zachęcił?
3: Ja raczej. Nasze super stroje to są z gdańskiego klubu, biegamy w całym Trójmieście, więc jeśli ktoś będzie kiedykolwiek w Trójmieście i będzie chciał, to zapraszamy.
1: Bardzo wam dziękujemy za udział. No dobrze, sprawdzam, co się dzieje dalej, jeżeli chodzi o naszych zawodników, którzy już są, zameldowali się na linii mety. Zadowoleni, szczęśliwi, dobra, idę do was. Kto jest prezesem u was?
5: No jest taki.
1: Dobra, przedstaw się.
5: Cezary, Nikelkowo, Tym.
1: Dobra, Cezary, jak po tym biegu? Tylko nie mów, że wiatr ci przeszkadzał.
5: Nie przeszkadzał, mi akurat nie. Ale byli tacy, którym przeszkadzał, no nie?
1: Przypomnijmy, że to nie jest łatwy bieg, prawda? Patrząc na inne wydarzenia.
5: To jeden chyba z trudniejszych u nas, jak się nie mylę. Nawrotki, kocie łby. No i dzisiaj jeszcze wiatr, wszystko, ale ważne, że nie padało.
1: Uwaga, uwaga, redaktor Andrzej chodzi z mikrofonem i próbuje was złapać. Jak było na biegu? Coś czułeś, że dopiero skończyłaś bieg, co?
6: Tak, dokładnie.
1: Jak masz na imię?
6: Julia.
1: Julia, no to teraz powiedz mi, jak to było na tej dziesiątce. Faktycznie dużo trzeba było dać z siebie?
6: Bardzo dużo, szczególnie na tym odcinku przy jeziorze pod górkę.
1: Było ostro.
6: Bardzo.
1: Ale warto było, co?
6: Bardzo warto.
1: No i uwaga, uwaga, jest ekipa Stominowa. Ja się bardzo cieszę, że pan kierownik jest. Piotruś, jak było na biegu?
7: Bardzo fajnie, czekam, kiedy ty pobiegniesz z nami.
1: Ale Piotr, ten wiatr pomagał, przeszkadzał?
7: Nie, no fatalny, wiatr był fatalny. Ale w plecy, jak wiesz, ciała trochę jest, to... Był podmuch.
1: Piotrek Czoryło, kierownik Stomino Olsztyn naszej drużyny. Dziękujemy ci bardzo. Pozdrowienia dla całej ekipy. Ja szukam kolejnych osób, które dzisiaj tutaj pojawiły się, są z nami podczas tego właśnie biegu jakubowego. 23. edycja.
5: Piotrek?
1: Piotruś, no to teraz twoje wrażenia. I powiedz szczerze, bo twoja dziewczyna czekała, wypatrywała ciebie. No ale dobra, jak ci się biegło na trasie? Jaka ta trasa była?
5: No bardzo fajnie. Trasa dosyć trudna, trochę podbiegów. No ten wiatr, który utrudnia mocno... bieg, ale mimo wszystko jestem bardzo zadowolony, dobrze się czułem, liczę na kolejne starty.
1: No to ja trzymam kciuki w takim razie i bij rekordy, okej?
5: Okay? Dzięki.
1: A ja spróbuję złapać kolejnych zawodników, którzy odpoczywają. Wiadomo, jak ktoś ma medal, to wiadomo, że startował, prawda? Masz na imię?
8: Maciek.
1: Maciek, to twoje wrażenia po tym właśnie biegu? O, widzę, że przekąska jest, czyli banany są. Twoje wrażenia?
8: Wrażenia ogólnie było mega ciężko, dużo podbiegów. Nie, myślę, że nie będę pierwszą osobą, która to powie, wiatr nie pomagał. Ale cieszę się, że się udało dobiec, mimo że finisz pod górkę też nie był przyjemnością.
1: Rozumiem, że co, za rok się widzimy?
8: Myślę, że tak. Będzie może ładniejsza pogoda i miejmy nadzieję, że uda się pobić dzisiejszy wynik.
1: Dziękuję ci bardzo. A dziewczyna, czekaj, dziewczyna jest dumna?
9: Oj, jestem i to bardzo.
1: Jedna z najmłodszych uczestniczek jest w tej chwili na trasie, 13 lat, a ma na imię jak?
10: Hania.
1: Hania, dobra, chodź, no to złapimy Hanię.
10: Biega!
1: Brawa dla Hani! Ależ jazda! Zdążyliśmy w ostatniej chwili. Dobrze, jest Hania już na linii mety.
11: Ja tylko się kiepi. Pozytywnie dobre miasto.
1: Dzień dobry, jak tam było?
11: Ciężko. Duży wiatr. Dla Nordika taka trasa, twarda kostka, to nie jest dobra trasa. To jest bardzo niedobra. Szukałem asfaltu, bo na asfalcie trochę kije się wbijają.
1: Trzeba uważać, co bardzo?
11: Bardzo trzeba uważać. No ale jest forma dobra, więc... Jest taki sprawdzam przed mistrzostwami Polski, także czas jest zadowalający, jest wszystko w porządku.
1: Okej, ale teraz poczekaj, bo wszyscy mówią, że był wiatr, tak zwany wiater. A jak to w twoim przypadku? Czułeś, że w ogóle, że coś dmucha?
11: Tak, oczywiście.
1: To co, w takim razie trzymamy kciuki za wszystkich tych, którzy są jeszcze na trasie. I przypominamy, że nie tylko biegamy, ale także taka aktywność z kijkami jak najbardziej wskazana, prawda?
11: Jest to bardzo trudny sport, więc trzymam kciuki za wszystkich, którzy się decydują na Nordic Walking i chcą w tym startować.
1: Ale

0: rekreacyjnie jak najbardziej. Każdy z nas może, prawda, podjąć takie wyzwanie.
1: Oczywiście, jak najbardziej.
0: Jacku, dzięki wielkie, że dzisiaj byliście razem z nami. Potężna, fajna energia także z waszej strony. Najmłodsza uczestniczkę. No to teraz oficjalnie przedstaw się.
2: Hania Suśmiła.
0: Często biegasz?
2: No tak, z 2-3 razy w tygodniu, zależy. Jak to wyjdzie i czy jakby jaki poprzedni dystans przebiegam, tak? No bo jak przebiegłam jakieś 8 km, to potem mam tygodniową przerwę od biegania, więc różnie bywa, ale staram się z 2-3 razy w tygodniu.
0: A gdzie najczęściej biegasz?
2: U siebie na wsi. Jakby ścieżkę rowerową, wszystko jest ładnie tam ułożone, więc...
0: To ja trzymam kciuki za twoje kolejne w takim razie wydarzenia biegowe, spotkania biegowe i mam nadzieję, że będziemy coraz częściej widzieć się tutaj na różnych spotkaniach biegowych. Dziękuję ci bardzo.
2: Dziękuję.
0: Jakie wrażenia po tym biegu?
3: 2 lata temu było lepiej, ale PESEL działa. Ale powiem ci w zaufaniu, nikt nie słyszy, nie? Że to moja druga dyszka dzisiaj, bo wieki dychę Juranda zaliczyłem.
0: Ha, okej. Okay. Idę do kolejnej koleżanki, która zakończyła nasz bieg. Masz na imię?
4: Weronika.
0: Weronika, jakie wrażenia po tym właśnie biegu i jaki wynik?
4: Super, godzina i 4 minutki. Pierwszy raz biegłam dychę.
0: Czyli super, zaliczyłaś 10 po raz pierwszy.
4: Zaliczyłam.
0: Dobra, czyli teraz kolejne wyzwanie dla ciebie to będzie?
4: Jeszcze nie wiem, na razie odpoczywam.
0: Ta dyszka nie jest wcale łatwa i teraz muszę ci powiedzieć, że zrobiłaś duży faktycznie krok, jeżeli chodzi o bieganie, bo wszyscy mówią, że ta dycha, czyli bieg jakubowy, to nie jest wcale łatwa dycha.
4: Nie wiem jak inne dychy, bo właśnie nie biegłam, ale było wymagająco, mimo wszystko dopiero na 8 km się gdzieś tam trochę zatrzymałam i jest dobrze.
0: Jest bardzo dobrze. A kto cię dzisiaj wspiera? Bo tak patrzę na osoby, które są, przypatrują się. Masz fajną ekipę ochroniarzy.
4: Mój chłopak. Mama i partner. Kocham ich bardzo.
0: Czyli co, zobaczymy się za rok?
4: Pewnie, na pewno.
0: Lotto 23. bieg jakubowy. Kolejna edycja w Olsztynie. Obok mnie prezydent Robert Szewczyk. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Po raz kolejny odbywa się ten bieg u nas w Olsztynie. Fajnie, że taka tradycja jest i że możemy spotkać się tutaj właśnie na olsztyńskiej Starówce i pokazać, jakie mamy piękne miejsce.
5: Bieg jakubowy to już jest taka duża tradycja. Pamiętam te pierwsze, one były trochę krótsze, ale zawsze właśnie w okolicach Starego Miasta te starty i mety się odbywały. Więc to jest taki nasz tradycyjny bieg. Bardzo rekreacyjny, ale też można go potraktować sportowo i już się stworzyła taka olsztyńska rodzina biegowa.
0: Olsztyn sprzyja tej aktywności, na to nie chodzi tylko o bieganie, ale także o inne sporty, które możemy uprawiać u nas w stolicy Warmii i Mazur.
5: Ja sam biegam i jeżdżę na rowerze po Olsztynie, bo to jest miasto wymarzone do tego i bardzo mi na tym zależy, żeby mieszkańcy odkrywali Olsztyn właśnie od tej strony, poprzez las miejski, nasze jeziora, nasze ścieżki wokół Jeziora Długiego, Jeziora Ukiel. Budujemy kolejne. Naprawdę można bardzo aktywnie żyć w Olsztynie na dobrym poziomie. Ja akurat jestem nocnym biegaczem i mamy kilkanaście czy nawet więcej kilometrów oświetlonych, dobrze skomunikowanych, bezpiecznych ścieżek, po których można biegać, jeździć na rowerze o każdej porze dnia. Więc zachęcam do tego bardzo. Odkrywajmy Olsztyn z tej strony.
0: Podsumowanie biegu jakubowego, 23. edycja za nami. Obok mnie zwycięzca tego właśnie biegu.
6: Paweł Najmowicz, triatlonista, od niedawna Hyroxman, nie wiem czy tak można powiedzieć.
0: To była niesamowita edycja tego właśnie biegu, no bo nikt z nas się nie spodziewał, że może być taka nie najlepsza pogoda. I sam powiedziałeś jeszcze tutaj przed rozpoczęciem naszej rozmowy, że się zastanawiałeś, czy w ogóle rano jechać na ten właśnie bieg, czy w ogóle przyjść na to wydarzenie.
6: No była to 23. edycja, warto podkreślić, więc cykl jest dalej podtrzymany. Pogoda, no bardzo się zastanawiałem rano, czy w ogóle się stawię na starcie, bo poranek był z burzą, chyba pierwszą w tym roku. Padał deszcz, padał śnieg, grad, no warunki dla koneserów. Ale sprawdziłem pogodę, że z każdą godziną miało się poprawiać i faktycznie tak było, jak przyszedłem na Starówkę Olsztyńską. Wiatr dalej był bardzo mocny, silny, ale bywały momenty, gdzie tego wiatru też nie było w zabudowanych niektórych miejscach i można powiedzieć, że też się można było zagrzać w niektórych miejscach.
0: Paweł, na półmetku po mniej więcej 4 kilometrach byłeś pierwszy i udało ci się dobiec jako pierwszy, ale czułeś oddech przeciwników na plecach?
6: Bieg był z mojej perspektywy cały kontrolowany. Ja już mniej więcej znam lokalnych biegaczy, nawet nie lokalnych, też krajowych. Jak staję na starcie, to wiem mniej więcej jak już on się rozstrzygnie. Chciałem przycisnąć pierwsze tam 2-3 kilometry mocno. Widziałem, że zawodnicy zawodnicy mnie odpuścili, więc potem już ten bieg był bardzo kontrolowany. Ja tutaj bodajże już naprawdę kilka razy biegałem. Nie wiem, czy ja przypadkiem rekordu trasy tutaj nie mam. Z 3-4 chyba lata temu, a może nawet 5, nabiegałem na tej bodajże takiej samej trasie. 33 minuty, 0,3 sekundy. Na tym biegu miałem 34,24, więc to jest dużo wolniej niż mój rekord życiowy na tej trasie, ale cieszy mnie fakt, że dalej trzymam wysoką formę, biegam szybko, gdyż od ponad roku specjalizuję się w wyścigów takich hybrydowych o nazwie Hyrox i przytyłem rok do roku 10 kilo, ale na prędkości nie straciłem, więc cieszę się, że mogę dalej wygrywać i cieszyć się, że jestem zdrowy i uprawiać aktywnie sport.
0: Czyli podsumowując, na pewno się zobaczymy. Mam nadzieję, że zobaczymy się podczas kolejnej edycji biegu Jakubowego. To będzie już 24. edycja tego biegu w Olsztynie. Niełatwego biegu chyba, co Paweł? Bo wszyscy ci, którzy przyjeżdżają do nas, są trochę zaskoczeni jednak skalą trudności tego wydarzenia, tego spotkania.
6: No Olsztyn no nie jest płaski. Trasa jest wymagająca, dużo zakrętów. Jest urokliwa, to fakt, ale no jest trudna, tak? Jak ktoś nie zna Olsztyna i na taki bieg przyjedzie, to może się też dziwić. Ja się cieszę, że no jestem mieszkańcem, urodziłem się tutaj w Olsztynie, więc trasę znam jak własną kieszeń, więc tutaj mogłem sobie obrać też jakąś własną taktykę. Wracając jeszcze tutaj do tego, co mówiłeś, że tu będzie też kolejna edycja, ja na pewno wystartuję. Chciałbym ogólnie w Olsztynie więcej startować. Wiem, że pojawia się na naszej mapie olsztyńskiej coraz więcej tych imprez. Wracamy powolutku na biegania po ulicy. Bardzo się z tego cieszę. Wiem, że tutaj nasi lokalni chłopacy też będą organizowali taki bieg, który będzie chyba bodajże pod koniec sierpnia. Też będę chciał wystartować, mimo że jeszcze się nie zapisałem, to wiem, że na tym biegu chciałbym się pokazać, więc no tylko się cieszyć, że coraz więcej takich imprez fajnych.
0: Lot to 23. bieg Jakubowy, Andrzej Brzozowski. No i czas na podsumowanie tego wszystkiego, co się działo tutaj właśnie podczas tego cudownego kolejnego spotkania w Olsztynie na Starówce. Obok mnie osoba, która jest odpowiedzialna za organizację tego właśnie biegu, czyli Przemek Ruziecki. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. To był bardzo ciężki, bardzo trudny dzień. Od rana walczyliśmy z porywami, był grad, był śnieg. Były bardzo mocne porywy wiatru. Tutaj wszystko nam latało, balony odlatywały, bramy się przewracały, także wszystko było stawiane po 2-3, nawet 4 razy. No a ale co? Daliśmy radę. Mamy 23 lotto bieg Jakubowy za nami. Wyszło fantastycznie. Znowu kupa biegaczy. Wyszło słońce na sam koniec. Także podsumowując to w trzech krótkich słowach, ponownie było wspaniale.
0: Wśród wypowiedzi biegaczy podkreślali cudowny, wspaniały bieg, jeżeli chodzi o okoliczności przyrody. To, co można zobaczyć w Olsztynie, bo trasa poprowadzona jest pięknymi zakątkami naszego miasta. No ale to jest to, co jest ważne, tak? Że to jest bieg dziesiątka bardzo trudna, bardzo wymagająca.
7: Tak, bieg Jakubowy charakteryzuje się bardzo wymagającą trasą. Są podbiegi, są nawrotki. Ciężko tutaj walczyć o rekord polski, mimo że trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Jest to trasa wymagająca, a tym bardziej dzisiaj ona była totalnie wymagająca. Był mega wiatr. Widać było, jak zawodnicy zmagają się z podmuchami przeciwnymi prosto w twarz. No czasami na pewno wiało też w plecy, było lżej, ale ten wiatr na pewno nie pomagał.
0: No i ten kolejny plus tego właśnie biegu i też to, co niektórzy kibice podkreślali, że można było dwa razy zawodników zobaczyć w trakcie biegu, czyli dwa razy. To było tak, że wystartowali, potem był tak zwany półmetek po dystansie 3,8, no i potem była oczywiście meta, czyli ta celebracja dla tych wszystkich, którzy dobiegli do linii mety. To też wyróżnia ten nasz bieg, że oni nie wybiegają, nie znikają na te 10 kilometrów, ale w międzyczasie możemy zobaczyć, jak tutaj ta cała rywalizacja wygląda, kto jest z przodu, kto jest z tyłu, jak wygląda ich forma.
7: Tak jest i warto też podkreślić, że nie są to klasyczne pętle równe, które biegnie się dwa razy. Trasa jest troszeczkę pokręcona, no ale charakteryzuje się tym, że każdy zawodnik na strefie start meta jest trzy razy, jak wspomniałeś, na starcie, po prawie 4 kilometrach, no i potem na finiszu. No i co jest fantastyczne, co charakteryzuje właśnie bieg Jakubowy w Olsztynie, to, że tutaj na Starówce w strefie startu mety jest zawsze mnóstwo kibiców, jest zgiełk, jest wrzawa, jest hałas, są gwizdki, kibicują wszyscy za wzięcie, także zawodnicy to lubią, doceniają i ja myślę, że to jest taki wyróżnik tego biegu.
0: To w takim razie Przemek, ale jeśli chodzi o biegowe spotkania, to wiadomo, bieg niepodległości 11 listopada, a potem kolejny bieg Jakubowy.
7: Tak jest, zapraszamy już teraz.
0: Dzięki.
7: Dzięki.
8: Eski Olsztyn News.
9: Magazyn reporterów Eski Olsztyn. Ania Kuca, witajcie. Dziękuję za wasze towarzystwo. A w temacie tematów, jakie pojawią się dziś, zajrzymy do Pałacu Młodzieży, także do Muzeum Warmii i Mazur. Muzealnicy w olsztyńskim zamku przygotowują się do wyprowadzki w związku z planami dużego remontu.

0: Magazyn reporterów Eski Olsztyn. Ania Kuca, witajcie. Dziękuję za wasze towarzystwo. A w temacie tematów, jakie pojawią się dziś, zajrzymy do Pałacu Młodzieży, także do Muzeum Warmii i Mazur. Muzealnicy w olsztyńskim zamku przygotowują się do wyprowadzki w związku z planami dużego remontu w nietypowych miejscach. Startujemy. To jest magazyn reporterów Eski Olsztyn. Matury 2026 walczy z chorobą i o swoją przyszłość. W szpitalu dziecięcym w Olsztynie po raz pierwszy w historii odbywa się matura. Zdaje ją Hubert, pacjent oddziału onkologicznego. To była jego świadoma decyzja, mówi mama Huberta.
1: Jest bardzo uparty, dąży gdzieś tam do jakichś swoich celów. Cieszę się, że w szpitali i nauczyciele i dyrekcja tej szkoły szpitalnej umożliwiła takie nam warunki.
0: Zorganizowanie egzaminu maturalnego wymagało sprawnej koordynacji, przyznaje Izabela Daszkowska-Dąbrowska, dyrektor szkoły szpitalnej.
2: Hubert ma swoją oddzielną salę na oddziale szpitalnym i ona jest przystosowana i przygotowana do tego, żeby mógł pisać tak jak każdy maturzysta, przy stoliku, ubrany, pięknie, odświętnie.
0: Za Huberta i wszystkich 12 tysięcy tegorocznych maturzystów z Warmii i Mazur trzymamy kciuki. Słuchacie magazynu reporterów Eski Olsztyn. Po raz pierwszy na Warmii i Mazurach motocyklowy zespół ratownictwa medycznego będzie działał w oparciu o kontrakt z NFZ. To efekt zmiany przepisów.
3: Motocyklowy zespół ratownictwa medycznego pozwala znacznie szybciej dotrzeć do pacjenta, szczególnie w korkach i w trudno dostępnych miejscach. Jego rolą jest szybka ocena pacjenta, udzielenie pierwszej pomocy oraz zabezpieczenie poszkodowanego do czasu przyjazdu tradycyjnej karetki.
0: Mówi Agnieszka Budziszewska z olsztyńskiego NFZ-u. Zespół będzie pełnił dyżury od maja do końca września w czasie największego napływu turystów. Zmieniamy temat w magazynie reporterów. Ełk kolejnym miastem w regionie z nocną prohibicją. Zakaz sprzedaży alkoholu po godzinie 22 w sklepach i na stacjach paliw zacznie tam obowiązywać od czwartku 14 maja. Plan ratunkowy dla ratowników. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe utrzyma płynność finansową. Ma w tym pomóc dofinansowanie rządu na modernizację floty. Wojewoda warmińsko-mazurski ogłosił dodatkowy konkurs na dotacje dla ratowników. Pula do wykorzystania to 500 tysięcy złotych. W Olsztynie tego lata będą działały 4 miejskie kąpieliska nad dwoma jeziorami, Ukiel i Skanda. Każde z nich będzie zabezpieczane przez ratowników. To jest magazyn reporterów Eski Olsztyn. To już pewne. Zarząd województwa potwierdza, z powodu problemów informatycznych wiosenna edycja bonu turystycznego Warmii i Mazur nie będzie realizowana. Bon ma wrócić po wakacjach i to z większą mocą. Jesienny bon ma być połączony z czekiem od Ministerstwa Turystyki. Dworzec w Pasłęku przejdzie wkrótce kompleksową przebudowę. Polskie Koleje Państwowe ogłosiły właśnie przetarg na wybór wykonawcy robót. Kolejarze na oferty czekają do 20 maja. Zabytkowy budynek jest obecnie wyłączony z użytkowania.
4: Eska Olsztyn.
0: Bezpośrednie połączenie między Olsztynem a Wrocławiem. Skład, który dotychczas kończył bieg w Giżycku, dojedzie bezpośrednio do Olsztyna. To dzięki zakończonej elektryfikacji odcinka Giżycko-Korsze. Pociąg Intercity Słowacki do stacji Olsztyn Główny dojedzie od przyszłego miesiąca. Czerwiec przyniesie również uruchomienie dwóch nowych połączeń kolejowych na trasie Białystok-Olsztyn przez Łomżę i Szczytno. A na wylotówce z Olsztyna w kierunku Warszawy wykonawca układa kolejne warstwy konstrukcyjne ronda, które pozwoli na bezpieczny wjazd w ulicę nad Łyną w kierunku Bartonga i Jarot. Rondo ma być gotowe w czerwcu. W październiku natomiast kierowcy mają pojechać główną drogą w kierunku Olsztynka, ale początkowo tylko jedną nitką. Zostajemy na drogach. Oboje bez kasków, oboje trafili do szpitala. Na drodze koło Pisza 16-latek i 14-latka wywrócili się jadąc hulajnogą elektryczną.
5: Do poważnego zdarzenia doszło w poniedziałek przed 16 na drodze między Piszem a Pogobiem Średnim. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że jadący hulajnogą elektryczną 16-latek na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się na jezdni razem z jadącą z nim 14-latką. Oboje trafili do szpitala. Dziewczyna przetransportowana została śmigłowcem LPR. 16-latek kierujący hulajnogą elektryczną nie posiadał wymaganych uprawnień, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1, B albo T. Do tego wbrew przepisom przewoził inną osobą. Żadne z nich nie miało kasku ochronnego, który będzie obligatoryjny od 3 czerwca tego roku dla osób poniżej 16 roku życia, jeżdżących hulajnogą elektryczną, rowerem oraz pojazdami UTO. Nastolatkowie byli trzeźwi. Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego wypadku. Apelują też do użytkowników hulajnóg elektrycznych o przestrzeganie obowiązujących przepisów i ostrożną jazdę.
0: Mówiła Anna Szybczyńska z Policji w Piszu. Obrażenia nastolatków na szczęście nie zagrażają ich życiu.
4: SK Olsztyn.
0: Sezon remontów na ulicach Olsztyna zaczął się od osiedla Mleczna i ulicy Iwaszkiewicza. Drogowcy działają też na Mickiewicza. Do 23 maja prace obejmują tam fragment od krzyżówki z Głowackiego po Kościuszki. Po 23 maja do końca miesiąca roboty przeniosą się na fragment od Dąbrowszczaków po Warmińską. Prace zaplanowano też na ulicy Lanca. Kolejny etap na Mickiewicza zaplanowano od 8 do

0: 2 czerwca między Kościuszki a Kopernika. Natomiast na przełomie czerwca i lipca prace obejmą ulicę Barcza, później Wilczyńskiego, a w sierpniu drogowcy pojawią się na Hozjusza i Pstrowskiego. To jest magazyn reporterów Eski Olsztyn. Koniec sporu w sądach. Budowa ulicy Nowobałtyckiej może ruszać. Ma potrwać 2 lata. Nowa ulica Olsztyna ma mieć około 5 kilometrów. Będzie przebiegać równolegle do ulicy Bałtyckiej po drugiej stronie torów. Olsztyńska Szkoła Podstawowa nr 30 przy ulicy Pieczewskiej szykuje się do modernizacji. Przy wejściu pojawi się rampa dla osób z niepełnosprawnością, a budynek będzie wyposażony w oznaczenia i pętlę indukcyjną dla uczniów niedosłyszących. Powstaną tam również nowe przestrzenie wspierające rozwój i terapię uczniów. Jeszcze wspaniałe wieści z Krutyni. Bocian Krutek wraz z partnerką w tym roku oczekują sporej gromadki. W gnieździe pojawiło się aż 5 jaj. Bociany białe przeciętnie składają 4 jaja. Wysiadywanie trwa około miesiąca. To jest magazyn reporterów Eski Olsztyn. Pierwszą wystawę powinniśmy zobaczyć za 3 lata. Stara piekarnia wojskowa w Koszarach Dragonów dostanie drugie życie. Instytut Północny Wojciecha Kętrzyńskiego na projekt przebudowy zdobył 145 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury. A Pałac Młodzieży w Olsztynie już w remoncie. Teraz zajęcia pałacowe będą odbywać się w Spichlerzu na Starym Mieście, wyjaśnia dyrektorka placówki Angelika Stawisińska.
1: Przez ostatnie pół roku zrobiliśmy lifting tego budynku, szczególnie w środku. Wyposażyliśmy tą przestrzeń do naszych zajęć. Tutaj odbywają się te zajęcia, które wymagają specjalnego sprzętu. Zespoły rockowe, zespoły szantowe, zajęcia wokalne, zajęcia rysunku, grafiki komputerowej, no i zajęcia ruchowe.
0: Pałac Młodzieży przy Emilii Plater przechodzi gruntowny remont. Słuchacie magazynu reporterów Eski Olsztyn. Muzeum Warmii i Mazur szykuje się do wielkiej zmiany. Będzie to wielki remont i zarazem wyprowadzka wszystkich eksponatów z olsztyńskiego zamku na 3 lata. Co zatem będzie się działo w murach jednej z wizytówek stolicy regionu? Kiedy dokładnie zobaczymy muzeum w nowej odsłonie? O to pytał Bartosz Gołębiowski.
2: Piotr Żuchowski, dyrektor Muzeum Warmii i Mazur. Dzień dobry, panie dyrektorze.
3: Dzień dobry państwu.
2: Pytamy dziś o plany, jeśli chodzi o Muzeum Warmii i Mazur na rok 2026. Wyszliśmy z tej srogiej zimy, ludzie już wychodzą na spacery, pogoda coraz chłodniejsza. No to co, może do muzeum?
3: Tak, zapraszam oczywiście do naszych muzeów, bo przypominam, jesteśmy siecią muzeów rozłożonych po całym województwie. Siedziba znajduje się na Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie. Obieg absolutnie wyjątkowy. Zapraszam w sposób szczególny, bo informacja się przebija, że najprawdopodobniej będziemy funkcjonowali w tym roku tylko do jesieni i do końca 2029 roku. Ekspozycję zamykamy, ponieważ zamek wchodzi w potężny projekt feniksowski. Potężne pieniądze będziemy po prostu zamek remontować, ale też, co istotne, przygotowywać nowe, stałe, fantastyczne ekspozycje nowoczesne.
2: To od razu pomówmy o konkretach. Co pojawi się nowego?
3: Projekt jest niezwykle złożony i niezwykle napięty w sensie takiego harmonogramu realizacji, ponieważ w bardzo krótkim czasie, czyli do końca 2029 roku, mamy tak naprawdę do wykonania w każdej części zamku jakieś działania. Przede wszystkim, co niezwykle istotne, zamek w pełni chcemy przystosować do funkcji muzealnych. Będzie zmienione wejście, będzie prawdziwe foyer, będą prawdziwe szatnie, będą prawdziwe łazienki. Zamek będzie w tych częściach, gdzie jest to możliwe, dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Więc mówimy rzeczywiście o rewolucji, absolutnej rewolucji i o tym, że osoby, które będą przychodziły do muzeum, by zwiedzać zamek, zwiedzać sale ekspozycyjne, no po prostu będą miały absolutnie inny komfort.
2: A propos sal ekspozycyjnych, czy w tych pieniądzach zaplanowana jest nowa ekspozycja, albo może przebudowanie tych sal ekspozycyjnych również?
3: Pojawią się 3 nowe ekspozycje w piwnicach, które są obecnie niedostępne. Będzie ekspozycja związana z pradziejami tych ziem, czyli plemiona pruskie i to, jak to funkcjonowało w pradziejach. My o tym bardzo często nie mówimy. Przechodzimy od razu do średniowiecza, bo mamy obiekty średniowieczne i tak dalej. To jest duży błąd. Dzisiaj ta możliwość się pojawia. No i niezwykle istotna wystawa. Wszyscy mówimy, że Kopernik był kanonikiem kapituły warmińskiej. Nikt sobie dzisiaj nie zdaje sprawy, czymże była ta kapituła. I będzie ekspozycja, która będzie mówiła o diecezji warmińskiej, o biskupstwie, ale też o kapitule, jako o swoistym władcu feudalnym, który funkcjonował wówczas. No i oczywiście przypomnimy też kanoników i Kopernika. No i trzecia wystawa, bardzo ciekawa, ponieważ ona opowie o tym, jak ten zamek budowano, jak te zamki powstawały i dlaczego ten zamek jest taki ciekawy, cóż to jest ta część spichrzowa tego zamku, cóż to była ta część gospodarcza i tak dalej. Opowiemy o zamku, ludzie przychodzą do zamku.

0: roku i chcą wiedzieć, jak to powstawało i dlaczego taki powstał.
1: To teraz pomówmy o dalszych planach. Rok 2029, pan mówił, że to jest ta granica, ta data graniczna, że to wszystko ma być wykonane z tych

0: część Spiszowa tego zamku, cóż to była ta część gospodarcza i tak dalej. Opowiemy o zamku. Ludzie przychodzą do zamku i chcą wiedzieć, jak to powstawało i dlaczego taki powstał.
1: To teraz pomówmy o dalszych planach. Rok 2029, pan mówił, że to jest ta granica, ta data graniczna, że to wszystko ma być wykonane z tych

0: Kolejne targi pracy. To jest tak, że te targi pracy są organizowane cyklicznie i przed nami edycja 2026. Co się będzie działo 14 maja? Bo już mogę zdradzić tą informację, że spotkanie tym razem w czwartek 14 maja.
1: Dzięki, Andrzej, za to pytanie. Faktycznie jest to impreza cykliczna. Odbywa się w tym roku po raz czwarty. To są stacjonarne targi pracy w Bibliotece Uniwersyteckiej na ulicy Oczapowskiego 12B. Targi będą się odbywały między godziną 10 a 14 i mamy w tym roku zaproszonych aż 64 wystawców. Są to firmy z naszego województwa, firmy również z województw ościennych. Niektóre mamy też marki międzynarodowe. Zapraszam serdecznie do poczytania na temat targów pracy na stronie uniwersyteckiej. Branże, jakie będą reprezentowane, to przede wszystkim wystawcy firm prywatnych, także dużych korporacji, administracji publicznej, ale też mamy NGOsy. Także każdy student, bo głównie oni są odbiorcami targów pracy, studenci, nasi studenci, studentki, mogą przyjść, zobaczyć, jak ten rynek pracy wygląda, porozmawiać z pracodawcami, zadać pytania. Również niektórzy pracodawcy są otwarci na rekrutację, także otwarci są na przyjmowanie CV, czy opowiadanie o programach stażowych i praktykach. Także naprawdę będzie się działo bardzo dużo. Z roku na rok te targi rosną w ilość osób, które zarówno prezentują swoją ofertę, ale również ilość studentów i studentek, którzy je odwiedzają.
0: I muszę potwierdzić, faktycznie tak jest, ponieważ miałem przyjemność być z wami na ostatnim wydarzeniu, czyli w 2025 roku, i ta liczba i samych wystawców, samych osób, które faktycznie chciały się pojawić podczas tego spotkania, ale samych także studentów bardzo mocno mnie zaskoczyła, czyli z tego wynika, że studenci już powoli myślą, oczywiście studiując, gdzie ewentualnie by mogli dalej kontynuować swoją karierę, szukają pracy.
1: Zdecydowanie i my spotykamy się ze studentami i studentkami również u nas w Biurze Karier na spotkaniach indywidualnych. Jest to poszukiwanie pracy, ale także planowanie swojej ścieżki zawodowej, która albo może być spójna z kierunkiem, który studiują, albo interdyscyplinarna. Mogą to być gdzieś kierunki, które łączą pewne kompetencje. Zdecydowanie nasza rekomendacja to jest zbierajcie doświadczenie. To jest obecnie na rynku pracy bardzo ważne. Coraz częściej mówi się o mierzeniu kompetencji bardziej niż zbierania lat doświadczeń w czymkolwiek. Tak? Także my też zachęcamy studentów, żeby o tym mówili, co potrafią, gdzie pracowali, co im to dało. Także jak najbardziej tutaj, jeżeli chodzi o uczestnictwo, to też staramy się, żeby te firmy zmieniały się z roku na rok, żeby była pewna różnorodność branż, różnorodność wystawców. W tym roku mamy około 30-40% firm, które są nowe, po raz pierwszy u nas. Także to jest bardzo ważne, bo studenci, no też żeby zapewnić jakąś
0: różnorodność
1: tak, w tym, co mogą zobaczyć i z kim mogą porozmawiać. Coraz częściej pojawiają się też oferty praktyk i staży. Mamy sytuacje, w których studenci znaleźli pracę wakacyjną, często staże, które przerodziły się w oferty pracy, także dla każdego na pewno coś będzie.
0: I to jest bardzo ważne, co powiedziałaś, Paulina, bo faktycznie bycie na stażu, bycie także, czy możliwość złapania się do jakiegokolwiek zakładu pracy, do jakiejś instytucji. Niekoniecznie chodzi o to, żeby być od razu na etacie, ale znam takie osoby, znam takie przypadki, które gdzieś właśnie skorzystały z takiej możliwości, czyli stażu, praktyki, a potem się okazywało, że pojawiła się propozycja od zakładu pracy, że a może jednak stały etat, a może jednak jakaś inna forma zatrudnienia. Trzeba, Paulina, próbować, prawda? To nie jest tak, że ktoś przyjdzie do nas z jakąś fajną ofertą, ale trzeba po prostu od razu uderzać i od razu szukać takiej fajnej propozycji i nie trzeba się bać takich wyzwań.
1: Zdecydowanie. Programy stażowe teraz wyglądają zupełnie inaczej niż kiedyś. Mówię kiedyś, około 15-20 lat temu. Bardzo często są w oparciu o umowę o pracę. Bardzo często pracodawcy piszą, że to jest umowa w oparciu o pracę, ale z możliwością przedłużenia na stały etat. Są to płatne staże bardzo często, czyli nie jest to już postrzegane jako wyzysk i tania siła robocza. Pojawiają się te staże zazwyczaj w firmach, no korporacje mają bardzo, bardzo ustrukturyzowane programy stażowe, do których studenci zdecydowanie przychylniej patrzą. Natomiast to, co będzie teraz na targach pracy, jest na pewno taką ofertą, którą warto, nawet jeżeli ktoś nie kończy studiów, warto się tym zainteresować, ponieważ może za pół roku, kiedy już będą na etapie szukania pracy, czy za rok, kiedy już te studia de facto skończą, będą mogli o tym myśleć z wyprzedzeniem, tak? Gdzie by chcieli pracować? Może nie są jeszcze ukierunkowani na to, co dokładnie w życiu chcieliby robić, ale program stażowy im otwiera drzwi do poznania różnych obszarów w danej firmie i podjęcia tej decyzji trochę później, ale już w oparciu o zatrudnienie i zbieranie doświadczenia.
0: Paulina, a jak pracodawcy nasi tutaj z regionu, ewentualnie z Polski, traktują studentów z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego? Są doceniani na rynku pracy?
1: Myślę, że jest to trudne pytanie do odpowiedzi. Z tymi osobami

0: którymi pracujemy, wiemy, że na pewno, my też zresztą pytamy jako biuro karier, jaki jest sukces targów pracy, czy kandydaci właśnie z naszego uniwersytetu, studenci i studentki aplikują, także mamy na to pozytywny odzew. Wiemy, że nasi studenci są praktycznie w całym kraju, chętnie też do nas wracają, chętnie opowiadają o tym, jak zbudowali swoją ścieżkę kariery i ona jest naprawdę bardzo różnorodna w różnych branżach, także myślę, że tak. Myślę, że jest to coś, co na pewno gdzieś na rynku jest doceniane.
1: I mam nadzieję, że te osoby, które będą chciały znaleźć coś bardzo fajnego, jeżeli chodzi o swoją przyszłość, czyli odnaleźć tą swoją przyszłość, pojawią się w czwartek, 14 maja na targach pracy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Przypominam, że spotykamy się w gmachu biblioteki. Paulina, to nie tylko będą, prawda, tutaj te stoiska, które zobaczymy od razu, jak wejdziemy, ale także będą odbywały się spotkania.
0: Tak, mamy zaplanowane 6 prelekcji, też trochę więcej niż w zeszłym roku, ale też duże było zainteresowanie przeprowadzeniem takiej prelekcji. I faktycznie tematy, które będą się pojawiały, prelekcje będą dotyczyć, jak rozwinąć ścieżkę swoją zawodową, także będą dotyczyły kompetencji społecznych, aktualnych trendów na rynku pracy, pojawią się tematy nowych technologii. Bardzo częstym tematem, który pojawia się w przestrzeni rozmów studentów, albo obaw nawet, jest kwestia sztucznej inteligencji. Czy ona faktycznie zabierze pracę, czy jest w 100% w stanie zastąpić człowieka.

pracy, pojawią się tematy nowych technologii. Bardzo częstym tematem, który pojawia się w przestrzeni rozmów studentów albo obaw nawet, jest kwestia sztucznej inteligencji. Czy ona faktycznie zabierze pracę, czy jest w 100% w stanie zastąpić człowieka?

0: Z demografią. Teoretycznie więcej osób odchodzi z rynku pracy z tytułu emerytur i wieku, ale też więcej osób pracuje dłużej, więc pełna zastępowalność też powinna być, czyli powinno być wystarczająca ilość osób, żeby pokryć te stanowiska. Natomiast faktycznie problemy, które pojawiają się, takie wyzwania dla tych naszych studentów związane z wejściem na rynek pracy, to jest kryterium doświadczenia, zwłaszcza jeżeli jest objęte i pokazane w latach, czyli 3 lata dla studenta, który kończy studia, jest bardzo trudne do spełnienia, jeżeli nie ma doświadczenia żadnego zawodowego, dlatego też mówimy, jakakolwiek praca i świadomość tego, jakie kompetencje rozwija, jest bardzo ważna. I kolejna rzecz to jest coś, co nazywa się ghosting, po prostu wysyłają aplikacje, nikt się nie odzywa. I to też jest bardzo trudny temat, który staraliśmy się odpowiedzieć, także tu na pewno są jakieś narzędzia, trochę takie zrozumienie rynku pozwala, jak na to odpowiadać. Także ja bym była tu po stronie na razie obserwacji, myślę, że może być to w kierunku pracodawcy, ale mam nadzieję, że tak się nie będzie działo. Mam nadzieję, że to będzie bardzo wyrównany balans. Natomiast czas pokaże.
1: Ale Paulina, brak odpowiedzi ze strony pracodawcy podcina skrzydła osobom, które gdzieś szukają tej pracy. Myślą sobie, to raczej chyba się nie nadaje do tego.
0: Bardzo mocno osłabia pewność siebie i takie poczucie, że mogę, że jestem wystarczający, wystarczająca, że mam kompetencje, że znajdę pracę. Czasami idzie to w bardzo ekstremalne myślenie. W ogóle nikt mnie nie zatrudni. Także na pewno nie jest to sprzyjające dalszym poszukiwaniom. Natomiast często problemy z ciszą po stronie pracodawcy na przykład wynikają z tego, że studenci nie dają w swoich dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych, co automatycznie blokuje możliwość kontaktu z taką osobą. Są różne elementy CV, które nie do końca mogą odpowiadać rekruterom, także naszą rolą w biurze karier jest też to, żeby wspierać ten proces, żeby przede wszystkim, myślę, że tak krótko mówiąc, nasza praca polega też na budowaniu świadomości, jak ten rynek pracy wygląda, jak można wesprzeć samych siebie w poszukiwaniu pracy i my jesteśmy osobami towarzyszącymi w tym procesie.
1: Będąc pracujący w biurze karier UWM, bardziej studenci czy bardziej studentki są tutaj waszymi gośćmi, waszymi klientami, że tak można powiedzieć?
0: Zdecydowanie studentki, natomiast również mamy studentów głównie kierunków technicznych. Studentki jak najbardziej, myślę, że są w większości, patrząc na to obiektywnie.
1: Paulina, wracamy w takim razie do wydarzenia, które odbędzie się 14 maja u nas na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Czego możemy się spodziewać po tym najbliższym spotkaniu, jeżeli chodzi o targi pracy?
0: Zapraszam wszystkich serdecznie, przede wszystkim do tego, żeby przyjść, zobaczyć, przeżyć i doświadczyć, pobyć trochę w rozmowie z naszymi pracodawcami, będzie ich 64, żeby zobaczyć, jakie prelekcje są dla Was ciekawe, przyjść, też posłuchać, zadać pytania, które możecie mieć, żeby zetknąć się z rynkiem pracy, tak, na 100% w rozmowie z człowiekiem, żeby podoświadczać po prostu. I mamy na to 4 godziny. 10, 14, 14 maja 2026 jest to czwartek, Biblioteka Uniwersytecka Oczapowskiego 12b. Serdecznie wszystkich zapraszam.
1: A zapraszała Paulina Babuchowska, specjalistka do spraw rozwoju zawodowego z Biura Karier UWM. Dziękuję Ci bardzo za przybycie do studia i widzimy się wszyscy. Przypomnijmy, 14 maja w czwartek między 10 a 14 obecność obowiązkowa, Paulina.
0: Koniecznie. Dziękuję ślicznie.
1: Do zobaczenia. Ja też dziękuję za uwagę. Andrzej Brzozowski.
2: To

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Autopromocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No sel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Hany i Wiktora.
2: I zwoń znajomych na sk.pl. Autopromocja.

0: nie kpić, nie poczułem nic, daj bis. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.
1: Radio S.
2: Radio S.K.